0: chcę patrzeć w oczy miastu zastój. Od miesiąca nie widziałem blasku z bastu, ja?
1: Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. U mnie spokojnie, powoli do przodu, u ciebie wahania jak kryptowaluty. Nie gadaj.

dzień przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym.

0: masz belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek,

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: SK Piła News.
5: Z jednej strony małe miasto nad Notecią, z drugiej wielka 200-letnia historia przemysłu. Ujście kojarzy się z Hutą Szkła, ale mało kto wie, jak bardzo ta huta jest spleciona z losami całego regionu pilskiego.
6: To jest w ogóle fascynujące, że w takim niewielkim mieście działa zakład, który pamięta jeszcze czasy, gdy te tereny były częścią państwa pruskiego. Huta Szkła w Ujściu ruszyła w roku 1809 i do dziś jest jednym z symboli lokalnej tożsamości.
7: Czyli mówimy o najstarszym producencie opakowań szklanych w Polsce, który w dodatku działa nieprzerwanie od ponad dwóch stuleci. Brzmi jak historia z podręcznika, a to przecież zwykłe, codzienne butelki.
6: Zwykłe, ale jednocześnie bardzo niezwykłe. Ta huta była pierwszą w Polsce, która wprowadziła maszynową produkcję butelek. To był ogromny skok technologiczny. Z ręcznego dmuchania szkła do seryjnej produkcji, która pozwoliła obsłużyć rosnący rynek.
7: I nagle okazuje się, że butelka po napoju z Piły, Chodzieży czy Poznania mogła wyjechać w świat, bo w Ujściu ktoś wymyślił, jak ją szybciej i taniej wyprodukować.
6: Dokładnie. Dzisiaj huta specjalizuje się w butelkach brązowych i zielonych. Trafiają nie tylko na rynek krajowy, ale też do wielu krajów Europy, między innymi do Francji, Belgii, Holandii, a nawet dalej, na przykład do Kanady. To jest lokalny zakład o bardzo międzynarodowym zasięgu.
7: Ale zanim dojdziemy do współczesności, warto się cofnąć do okresu międzywojennego, bo wtedy w Ujściu i w pobliskim Dziębówku działały już huty szkła. Tylko że pod zupełnie inną banderą.
4: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
6: Tak, przed I wojną światową były to zakłady należące do niemieckiej spółki akcyjnej z siedzibą w Dreźnie. Nazywała się dość skomplikowanie. Aktiengesellschaft für Glasindustrie, vormals Friedrich Siemens. To była duża branżowa firma, która miała swoje fabryki w różnych miejscach.
8: I nagle przychodzi koniec wojny, zmieniają się granice, Wielkopolska wraca do Polski. Co się wtedy dzieje z takimi niemieckimi fabrykami?
6: W wielu przypadkach majątek niemieckich przedsiębiorstw był przejmowany przez polski kapitał. Czasem powstawały zupełnie nowe spółki, czasem przekształcano istniejące. W przypadku hut w Ujściu i Dziębówku zrobiono coś pośredniego. Majątek wniesiono do nowo utworzonej polskiej spółki akcyjnej, ale kontrola kapitałowa w dużej mierze pozostała po stronie niemieckiej.
8: Czyli na papierze polska spółka, a w praktyce wciąż mocne wpływy z Drezna?
6: Można tak to ująć. 13 września 1927 roku powstała Huta Szkła Ujście, spółka akcyjna. Założycieli było kilku. Po pierwsze właśnie ta niemiecka spółka szklarska, która wniosła same fabryki. Po drugie, Europejskie Stowarzyszenie Fabryk Butelek z Düsseldorfu, które dorzuciło prawa do określonej technologii produkcji. Do tego doszło jeszcze praskie towarzystwo akcyjne, Böhmischen Union Bank oraz kilku polskich udziałowców.
8: I tu pojawiają się konkretne nazwiska z naszego regionu.
6: Tak, między innymi radca miejski Jan Cynka z Poznania, inżynier Stefan Głowacki, a także dyrektor Leon Okoniewski z Ujścia, który został jedynym członkiem zarządu spółki. To pokazuje, że polski kapitał i polscy menadżerowie też mieli w tym przedsięwzięciu swój udział.
8: Ale finansowo to nie była prosta układanka. Tam się pojawiają liczby, które brzmią jak współczesne transakcje na rynku fuzji i przejęć.
6: Dokładnie. Majątek hut wyceniono na tak zwaną wartość przedsiębiorstwa, niespełna 800 tysięcy złotych. Od tego odjęto przejęte długi handlowe, około 147 tysięcy złotych.
5: Wyszło około 650 tysięcy złotych wartości netto. Z tej kwoty niemiecka spółka objęła akcje tylko na 167 tysięcy, a resztę potraktowała jako wierzytelność wobec nowej spółki.
8: Czyli klasyczne. Wkładam majątek, ale jednocześnie zostaję wierzycielem i mam nad wszystkim kontrolę.
5: Tak to wygląda. Kapitał zakładowy ustalono na 250 tysięcy złotych, a akcje miały być na okaziciela. I tu pojawia się ciekawostka dla miłośników historii gospodarczej. Do dziś nie zachował się żaden oryginalny dokument akcji tej spółki.
8: Ani jedna akcja? Nawet w archiwach?
5: Jak dotąd nic nie wypłynęło. Wiadomo, że po II wojnie światowej te papiery nie zostały zgłoszone do rejestracji, więc formalnie przepadły. Zostały tylko projekty i wzory dokumentów przechowywane w aktach rejestrowych w Archiwum Państwowym w Poznaniu, w oddziale w Pile.
8: Czyli można zobaczyć, jak miały wyglądać, ale nie ma żadnego oryginału, który ktoś trzymałby w szufladzie po dziadku.
5: Dokładnie. Co ciekawe, te wzory przygotowywano wewnętrznie w spółce, bez udziału drukarni. To były załączniki do dokumentacji rejestrowej, a nie efekt pracy wyspecjalizowanej oficyny.
8: A sama huta? Bo o papierach mówimy, że zaginęły, ale zakład przecież stoi.
5: Stoi i działa do dziś, huta w Ujściu. Po fabryce w Dziębówku nie ma już śladu, poza torfowiskami, które kiedyś służyły jako paliwo do pieców hutniczych. Natomiast ujską hutę udało się utrzymać, rozwinąć i wprowadzić w nową epokę.
4: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
8: I tu dochodzimy do jubileuszu, który kilka lat temu mocno wybrzmiał w całym regionie. 200. rocznica powstania huty. To brzmi jak powód do naprawdę dużej uroczystości.
5: 4 lipca 2009 roku w Ujściu zorganizowano obchody 200-lecia zakładu. To było wydarzenie nie tylko dla pracowników, ale dla całego miasta. Huta od zawsze była jednym z głównych pracodawców i motorem rozwoju lokalnej społeczności.
8: Wystarczy spojrzeć na liczby. Na początku, w XIX wieku, pracowało tam około 50 osób. W okresie międzywojennym już ponad 300, a w najlepszych czasach po wojnie ponad 800.
5: To oznacza, że praktycznie każda rodzina w Ujściu miała kogoś związanego z hutą. Zakład nie tylko dawał pracę, ale też budował mieszkania, wspierał infrastrukturę miejską, kulturę, życie społeczne. W małym, kilkutysięcznym mieście taki pracodawca to fundament.
8: Trzeba też pamiętać, że huta przeszła przez bardzo trudny moment po II wojnie światowej. Zakład był zniszczony w 45%, a mimo to szybko wznowiono produkcję.
5: I to jest kolejny element tej historii – odporność. Zrujnowany zakład, brak surowców, trudne warunki, a jednak udało się odbudować piece, uruchomić linie i znów stać się ważnym graczem w branży. To wymagało ogromnej determinacji pracowników i kadry technicznej.
8: Nic dziwnego, że podczas jubileuszu tak mocno podkreślano rolę ludzi. Uhonorowano wtedy aż 169 osób, zasłużonych hutników, którzy przez lata tworzyli ten zakład.
5: Każdy z nich otrzymał pamiątkową statuetkę. To był symboliczny gest wdzięczności mieszkańców dla tych, którzy budowali dobrobyt miasta. Bo huta to nie tylko mury i maszyny, ale przede wszystkim ludzie, którzy przychodzą tam codziennie do pracy.
8: Na uroczystości pojawił się też gość, który z regionem pilskim jest mocno związany – ówczesny minister Adam Szeinfeld.
5: W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na coś bardzo ważnego. 200 lat huty to około 20 pokoleń pracowników. Ludzka pamięć sięga zwykle 3-4 pokoleń wstecz. Dlatego tak istotne jest, aby historia tych wcześniejszych pokoleń została utrwalona, choćby właśnie poprzez jubileusze, pomniki, publikacje.
8: I tu pojawia się kolejny symbol. Pomnik hutnika na Starym Rynku w Ujściu.
4: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
5: Pomnik fontanna przedstawiający hutnika w trakcie dmuchania szkła odsłonięto właśnie 4 lipca 2009 roku, w dniu jubileuszu. Stanął na odnowionym Starym Rynku przed wejściem do dawnego kościoła ewangelickiego.
8: To jest bardzo charakterystyczna rzeźba. Hutnik pochylony nad piszczelą, skupiony na pracy, a jednocześnie otoczony wodą. Połączenie pomnika z fontanną sprawia, że to miejsce żyje, szczególnie latem.
5: Pomnik ma kilka funkcji. Po pierwsze, upamiętnia tradycje hutnicze ujścia. Po drugie, stał się punktem orientacyjnym w mieście. Po trzecie, to miejsce spotkań, gdzie ludzie umawiają się, odpoczywają, robią zdjęcia.
7: Trochę jak lokalny pod zegarem, tylko że pod hutnikiem.
5: Dokładnie. Co ciekawe, odsłonięcie pomnika poprzedziła wspomniana już ceremonia wręczenia statuetek hutnikom. To było takie symboliczne przejście. Najpierw podziękowanie konkretnym ludziom, a potem odsłonięcie rzeźby, która ma przypominać o wszystkich pokoleniach pracowników.
7: I znów obecność przedstawicieli władz różnych szczebli, w tym ministra, nadała temu wydarzeniu dodatkowej rangi. Ale chyba najważniejsze było to, że mieszkańcy poczuli, iż ich codzienna praca ma swoje miejsce w przestrzeni publicznej.
5: Tak, bo pomnik przedsiębiorstwa to nie jest tylko hołd dla firmy. To jest opowieść o mieście, o jego historii, o tym, z czego żyli ludzie i co ich łączyło. W ujściu tą osią jest właśnie Huta Szkła.
7: Zresztą widać to po tym, jak ten pomnik funkcjonuje w życiu społecznym. Stał się miejscem zbiórek, spacerów, wycieczek. Na przykład w październiku 2009 roku członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej zaczęli swoją wizytę w ujściu właśnie od spotkania przy hutniku, a dopiero potem pojechali zwiedzać zakład.
5: To pokazuje, że rzeźba nie jest tylko dekoracją. Ona organizuje przestrzeń i nadaje jej znaczenie, a jednocześnie przypomina, że za każdą butelką, która wyjeżdża z ujścia, stoi konkretna praca, konkretne umiejętności.
4: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Piła.
7: Pomnik hutnika ma też swoją nowszą historię, związaną z odnowieniem w 2018 roku. I to jest bardzo ciekawy wątek, bo mówimy o lokalnym czynie społecznym.
5: Na początku września 2018 roku pracownicy huty i ich rodziny postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Od dawna zastanawiali się, co mogliby zrobić w ramach wolontariatu na rzecz miasta. Po różnych pomysłach uznali, że najlepiej będzie zająć się tym, co jest im najbliższe, czyli właśnie pomnikiem hutnika i jego otoczeniem.
7: Czyli zamiast szukać daleko, wybrali symbol, który codziennie widzą przechodząc przez rynek. I to jest bardzo logiczne. Odnowić coś, co jest wizytówką zarówno miasta, jak i samej huty.
5: Po konsultacjach z autorem rzeźby ustalono sposób renowacji. I tu pojawia się detal, który zawsze budzi uśmiech. Pomnik czyszczono roztworem z dodatkiem piwa, a potem zabezpieczono warstwą oleju ochronnego.
7: Piwo i hutnik. Trudno o bardziej symboliczne połączenie, ale to ma sens, bo takie roztwory są stosowane przy czyszczeniu niektórych powierzchni, a przy okazji brzmi to bardzo swojsko.
5: Najważniejsze jest to, że w akcję zaangażowali się nie tylko pracownicy, ale też ich bliscy. To było wspólne działanie, które pokazało, że huta nie kończy się na bramie zakładu. To jest społeczność, która czuje odpowiedzialność za swoje miasto.
7: I znów wracamy do tego, że pomnik nie jest martwym obiektem. On żyje razem z ludźmi, którzy go otaczają, dbają o niego, spotykają się przy nim. To trochę jak rodzinne zdjęcie, które co jakiś czas trzeba odkurzyć i oprawić na nowo.
5: Dokładnie. A w tle cały czas działa huta, która przeszła kolejną ważną zmianę własnościową. W 2004 roku 60% akcji Huty Szkła Ujście, spółka akcyjna, zostało sprzedanych irlandzkiej grupie Arda. Od tego momentu zakład stał się częścią międzynarodowego koncernu.
7: Czyli znowu mamy ciekawą klamrę. Kiedyś niemiecki kapitał, potem polska spółka akcyjna, a dziś globalna grupa z siedzibą za granicą. A mimo to huta wciąż jest mocno zakorzeniona w lokalnej rzeczywistości.
5: To jest właśnie paradoks współczesnej gospodarki. Własność może być międzynarodowa, ale zakład pozostaje fizycznie w konkretnym miejscu. Zatrudnia ludzi z okolicy, płaci podatki, współpracuje z lokalnymi firmami, angażuje się w życie społeczne. W ujściu to widać bardzo wyraźnie.
4: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Piła.
7: Jeżeli spojrzymy na całą tę historię, od XIX wieku przez międzywojnie, zniszczenia wojenne, czasy powojenne, aż po współczesność, to widać, że Huta Szkła jest czymś w rodzaju kręgosłupa miasta.
5: Tak, bo przez 200 lat zmieniały się granice, systemy polityczne, właściciele, technologie, a huta wciąż była. Dla wielu rodzin to miejsce pierwszej pracy, czasem jedynej, dla innych punkt odniesienia, bo nawet jeśli ktoś wyjechał, to i tak huta pozostawała w opowieściach.
7: I to jest też opowieść o tym, jak przemysł kształtuje przestrzeń. Bez huty nie byłoby tylu bloków pracowniczych, nie byłoby tak rozwiniętej infrastruktury, nie byłoby tylu inicjatyw kulturalnych, które przez lata wspierał zakład.
0: Dlatego pomnik hutnika na Starym Rynku jest czymś więcej niż tylko ładną rzeźbą. To jest materialny znak, że historia pracy, wysiłku i codziennego trudu ma swoje miejsce w centrum miasta, a nie gdzieś na marginesie.
7: Ciekawe jest też to, że dokumenty akcji międzywojennej spółki nie przetrwały, a przetrwała sama fabryka i pamięć o ludziach. Jakby życie codzienne okazało się trwalsze niż papiery wartościowe.
0: To bardzo trafne spostrzeżenie. Archiwa są ważne, ale ostatecznie to budynki, maszyny i przede wszystkim ludzie niosą historię dalej. W Ujściu tę historię można dosłownie zobaczyć. W dymiących kominach, w szkle wyjeżdżającym z linii produkcyjnych, w pomniku hutnika, który stoi na rynku.
7: I w butelce, którą ktoś właśnie otwiera gdzieś we Francji czy w Kanadzie, nie mając pojęcia, że jej historia zaczęła się 200 lat temu w niewielkim mieście w Wielkopolsce.
0: A jednak ta historia tam jest, w technologii, w tradycji, w doświadczeniu przekazywanym z pokolenia na pokolenie. 20 pokoleniom hutników udało się zbudować coś, co przetrwało wszystkie zawirowania.

0: aż po szeroką, głęboką rzekę w centrum miasta. Gwda ma około 145 km długości, jest największym dopływem Noteci i jedną z najciekawszych rzek północnej Wielkopolski.
1: Skąd dokładnie startuje ta przygoda, jeśli ktoś chciałby ją przepłynąć od początku do końca?
0: W praktyce kajakarze najczęściej zaczynają w Drężnie, na jeziorze Studnica, niedaleko Białego Boru, jakieś 136 km od ujścia Gwdy do Noteci w ujściu koło Piły. Oficjalnie mówi się, że rzeka wypływa z jeziora Wierzchowo, ale cały obszar źródliskowy tworzy system mniejszych dopływów, takich jak Stróżka czy Bielec.
1: Czyli nie ma jednego magicznego źródełka z tabliczką "Tu zaczyna się Gwda".
0: Nie, raczej sieć małych cieków i jezior. Z Wierzchowa Gwda płynie na południe, przez jezioro Smolensko, wieś Spore i wpada do dużego jeziora Wielimie. Szeroko, spokojnie, idealnie na rozgrzewkę i pierwsze dłuższe spływy.
1: No dobrze, ale ile czasu trzeba zarezerwować, żeby faktycznie poczuć, że przepłynęło się Gwdę, a nie tylko pomachało wiosłem przez jedno popołudnie?
0: Na całość, od Drężna do ujścia, potrzeba co najmniej 7 dni. Rozsądnie jest liczyć 8. Jeśli ktoś ma tylko weekend, poleca się 2 odcinki. Bardziej wymagający z Lędyczka do Płytnicy i spokojniejszy, z Płytnicy do ujścia.
1: Zanim przejdziemy do adrenaliny, zatrzymajmy się przy krajobrazie. Jak wygląda Gwda z perspektywy wody?
0: W górnym biegu przypomina górski strumień. Wąska, płytka, z wyczuwalnym nurtem. Później wpływa w głęboką dolinę wśród pól i lasów, w tym Puszczy nad Gwdą. Im bliżej ujścia, tym jest szersza i głębsza, a między Płytnicą a Krępskiem pojawiają się bystrza, które naprawdę podnoszą tętno.
1: Czyli nie jest to leniwa, ospała rzeka, jaką często sobie wyobrażamy na nizinach?
0: Zdecydowanie nie. Średni przepływ w Pile to około 27 metrów sześciennych na sekundę, więc nurt bywa naprawdę wartki. A bystrza między Płytnicą a Krępskiem są ulubionym fragmentem bardziej doświadczonych kajakarzy.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Piła.
1: No dobrze, to teraz pytanie z gatunku praktycznych. Skoro nurt jest szybki, są bystrza, to czy to jest rzeka dla każdego, czy raczej dla tych, którzy już nieraz wylądowali w wodzie razem z kajakiem?
0: Szlak Gwdy jest dobrze zagospodarowany i oznakowany, więc dla doświadczonych kajakarzy nie stanowi większego problemu. Ale dla zupełnie początkujących może być wymagający, zwłaszcza na odcinkach z bystrzami i przy elektrowniach wodnych, gdzie trzeba przenosić sprzęt. Dlatego często poleca się, żeby pierwsze spotkanie z Gwdą odbyć z kimś, kto już ją zna.
1: Wspomniałaś o elektrowniach. To jest chyba ten element, który jednych fascynuje, a innych odstrasza. Jak to wygląda w praktyce?
0: Elektrownie są częścią charakteru tej rzeki. Na Gwdzie działa kilka dużych obiektów, zbudowanych głównie na początku XX wieku. W Podgajach, Jastrowiu, Ptuszy, Tarnowskim Młynie i Dobrzycy. Do tego dochodzą mniejsze jak Lubnica, Domyśl czy Łomczewko, a bliżej Piły elektrownie w Koszycach i Byszkach. Każda z nich tworzy jezioro zaporowe i wymusza przenoskę kajaków.
1: I tu pojawia się pytanie. Ile razy trzeba wysiadać z kajaka i go taszczyć?
0: Mówi się o kilkunastu przenoskach na całym szlaku. Te przy mniejszych elektrowniach, jak Lubnica czy Domyśl, są krótkie i dobrze przygotowane. Łomczewko ma dłuższą przenoskę, ale też jest do tego świetnie przystosowane. Większym wyzwaniem są właśnie te duże, stare elektrownie. Podgaje, Jastrowie, Ptusza, Tarnowski Młyn. Tam trzeba się nastawić na trochę więcej chodzenia z kajakiem.
1: Czyli nie tylko wiosła, ale i mięśnie nóg dostają swoje.
0: Dokładnie, ale dla wielu osób to jest część uroku tej rzeki. Zatrzymujesz się, oglądasz starą infrastrukturę wodną, czasem naprawdę imponującą. Robisz zdjęcia, chwilę odpoczywasz. To nie jest tylko przeszkoda, ale też element historii regionu.
1: Skoro już przy historii jesteśmy, Gwda to nie tylko elektrownie. W tekstach o tej rzece często pojawia się hasło Wał Pomorski. Co łączy te dwa tematy?
0: Wzdłuż Gwdy przebiegała tak zwana pozycja przednia wału pomorskiego, czyli niemieckiego systemu umocnień zbudowanego przed II wojną światową. Szczególnie ciekawy jest odcinek od Gołębiewa do Lędyczka, gdzie rzeka płynie wzdłuż poligonu wojskowego. Dla miłośników militariów to prawdziwa gratka. Można wypatrzyć ślady dawnych fortyfikacji, bunkrów, umocnień.
1: Czyli płynie się kajakiem, a obok historia XX wieku w wersji terenowej.
0: Tak, i to w otoczeniu naprawdę pięknej przyrody. Ten fragment jest często opisywany jako jeden z najładniejszych na całej Gwdzie. Rzeka meandruje, brzegi są zalesione, a jednocześnie ma się świadomość, że to teren o dużym znaczeniu historycznym.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.

0: ktoś się rzuci na całą rzekę, może warto ją pokroić na kawałki. Jakie odcinki są najczęściej polecane?
1: Jest kilka klasycznych propozycji. Po pierwsze, odcinek Drężno-Spore, potem Spore Gwda Wielka, dalej Gwda Wielka Lubnica, Lubnica Lędyczek i wreszcie Lędyczek Jastrowie. Te fragmenty można łączyć w spływy kilkudniowe, w zależności od czasu i kondycji. Dla osób, które chcą poczuć klimat, ale nie mają tygodnia, świetny jest odcinek od Gołębiewa do Lędyczka. Malowniczy, z poligonem w tle, a jednocześnie niezbyt głęboki.
0: A jeśli ktoś marzy o spokojniejszym pływaniu, bez zbyt wielu niespodzianek?
1: Wtedy warto skupić się na górnej części Gwdy, od Drężna do Lędyczka. Tam rzeka jest bezpieczna, płytka, z pięknymi jeziorami po drodze. Wierzchowo, Smolensko, Wielimie. Każde z tych jezior ma inny charakter i na każdym warto się zatrzymać na dłużej. To idealne miejsce na rodzinny spływ, pod warunkiem, że ktoś w grupie ma już trochę doświadczenia.
0: A co z odcinkiem od Lędyczka do Ujścia? W opisach pojawia się, że tam Gwda jest już głęboką rzeką płynącą szerokim korytem.
1: To prawda. Od Lędyczka w dół rzeka zmienia charakter. Staje się szersza, głębsza, bardziej poważna. Pojawiają się wspomniane Bystrza przed płytnicą, a potem odcinki, gdzie nurt jest szybki, ale koryto szerokie. Dla wielu kajakarzy to właśnie ten fragment jest najciekawszy, choć bywa niedoceniany, bo część osób kojarzy Gwdę poniżej Lędyczka jako wolną, mało atrakcyjną rzekę. Niesłusznie.
0: Czyli trochę krzywdząca opinia.
1: Tak, bo w rzeczywistości ten odcinek oferuje i przyrodę, i historię, i techniczne wyzwania związane z elektrowniami. A do tego prowadzi prosto do Piły, największego miasta na północy Wielkopolski, przez którego centrum Gwda przepływa, opływając park na wyspie.
0: No właśnie, Piła. Z perspektywy kajaka to zupełnie inne miasto niż z perspektywy samochodu stojącego na światłach.
1: Zdecydowanie. Płynie się przez centrum, mija bulwary, mosty, zieleń. To świetny moment, żeby zrobić przerwę, rozprostować nogi, przejść się po mieście. A sama rzeka w Pile ma już solidny przepływ. Te wspomniane 27 metrów sześciennych na sekundę. Więc czuć, że to nie jest mały strumyk, tylko poważna rzeka.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
0: Zostawmy na chwilę kajaki i porozmawiajmy o tym, co w tej wodzie żyje i jakiej jest jakości. Bo często jest tak, że rzeka wygląda pięknie, a wyniki badań mówią coś zupełnie innego.
1: W przypadku Gwdy jest całkiem dobrze. Dla odcinka do jeziora Wielimie w ocenie z 2010 roku określono drugą klasę elementów biologicznych, pierwszą klasę elementów hydromorfologicznych i drugą klasę elementów fizykochemicznych. W praktyce oznacza to, że rzeka jest w niezłym stanie, a jej wody uznaje się za czyste, choć nie tak krystaliczne jak na przykład w Piławie czy Różycy.
0: A jeśli chodzi o zwierzęta, co można spotkać płynąc Gwdą?
1: Na odcinkach leśnych jest spora szansa na spotkanie dzików, jeleni, saren. Widziano tu też bobry, głuszce, czaple, żurawie. W samej wodzie można wypatrzyć pstrągi. To rzeka, która łączy w sobie cechy szlaku turystycznego i ważnego korytarza przyrodniczego.
0: Czyli nie tylko wiosłowanie, ale też małe safari, jeśli ktoś ma cierpliwość i lornetkę.
1: Dokładnie. I jeszcze jeden ważny element. Do rzeczek Wdy. To największe dorzecze w regionie. Ma około 4943 km2. Zasilają je liczne dopływy, z których część sama w sobie jest świetnymi szlakami kajakowymi.
0: No to wymieńmy chociaż te najważniejsze, bo lista jest długa.
1: Wśród dopływów są m.in. Nidzica, Dołga, Czernica z Białą, Szczyra z Chrząstkową, Debrzynka, Czarna, Płytnica, Różyca, Piława oraz Głomia z Kocunią. Z tego grona szczególnie popularne wśród kajakarzy są Piława, Różyca i Czernica. To piękne, dobrze znane szlaki.
0: A co z tymi bardziej dzikimi dopływami?
1: Płytnica jest mocno zawalona drzewami, więc spływ dwuosobowym kajakiem jest praktycznie niemożliwy. Jedynką da się płynąć, ale trzeba się liczyć z dziesiątkami przenosek przez zwalone pnie. Głomia na niektórych odcinkach jest spokojna, ale między Wąsoszem a Krajenką oraz od Skórki do Dobrzycy to prawdziwe wyzwanie. Dużo zwałek wymagających siły i cierpliwości. Kocunia z kolei jest mocno opanowana przez bobry i zarastanie, więc jedynką można powalczyć, ale dwójką już raczej nie.
0: Czyli dla miłośników przeszkód i kombinowania raj, a dla tych, którzy lubią płynąć bez przerw, raczej nie.
1: Dokładnie. To są rzeki dla osób, które świadomie szukają trudniejszych warunków. Dla większości lepszym wyborem będą główne odcinki Gwdy i te bardziej klasyczne dopływy jak Piława czy Różyca.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
0: Zmieniamy trochę perspektywę. Mówiliśmy o przyrodzie, historii, elektrowniach, ale jest jeszcze jeden ciekawy wątek. Nazwa rzeki. Skąd się wzięła Gwda?
1: To temat, który fascynuje językoznawców. W polskiej publikacji z 1926 roku wymieniono całą listę historycznych nazw tej rzeki. Huda, Hudda, Kudda, Kudowa, Gwda, Wda, Gda, Gwida, Gnida, Głuda, Falin, Walin, Walni, Walim, Kyddo, Kida. Widać, jak przez wieki zmieniało się brzmienie i zapis.
0: Sporo tego. A jak to wyglądało w czasach niemieckich?
1: Do 1945 roku oficjalną niemiecką nazwą była Kyddo. Po wojnie w 1949 roku ustalono urzędowo polską nazwę Gwda. Co ciekawe, na polskiej mapie wojskowej z 1936 roku pojawiał się jeszcze egzonim Głuda.
0: Czyli rzeka, która zmieniała nie tylko bieg w krajobrazie, ale też nazwę w dokumentach.
1: Tak, i to dobrze pokazuje, jak ten region był przez wieki pograniczem różnych kultur i języków. Dzisiaj Gwda jest nazwą utrwaloną, ale ślady dawnych określeń wciąż można znaleźć w starych mapach i publikacjach.
0: A skoro mowa o mapach, jak wygląda przebieg rzeki, jeśli ktoś chciałby ją sobie narysować w głowie od źródeł do ujścia?
1: Zaczynamy od jeziora Wierzchowo, potem Smolensko, wieś Spore, jezioro Wielimie. W okolicach Gwdy Małej wpada do niej Odnoga Dołga. Dalej rzeka przecina drogę krajową numer 20 i linię kolejową Szczecinek-Miastko-Słupsk, a kawałek dalej linię Szczecinek-Czarne Chojnice. W okolicach Lubnicy przyjmuje największy dopływ – Czernice i aż do Lędyczka wyznacza granicę między województwem wielkopolskim a pomorskim.
0: Potem wzdłuż dróg krajowych 22 i 11, omijając Jastrowie i Tarnówkę, dalej przez Płytnicę, Piłę i wreszcie Ujście, gdzie łączy się z Notecią.
1: Dokładnie tak. Co ciekawe, w miejscu, gdzie Gwda wpada do Noteci, ta druga jest mniejsza pod względem przepływu. Po połączeniu obu rzek średni przepływ w ujściu wynosi około 44 metrów sześciennych na sekundę.
0: Czyli można powiedzieć, że Noteć w tym miejscu dostaje solidne zasilenie z północy.
1: I to z rzeki, która po drodze łączy w sobie jeziora, lasy, doliny, historię wału pomorskiego, elektrownie wodne i miejskie bulwary w Pile. To naprawdę pełen przekrój krajobrazów północnej Wielkopolski i Pojezierza Południowo-Pomorskiego.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
0: Zastanawia mnie jedna rzecz. Przy takiej ilości atrakcji można by się spodziewać tłumów kajakarzy, a tymczasem w opisach pojawia się, że Gwda wcale nie jest aż tak oblegana. Skąd ten paradoks?
1: Jest kilka powodów. Po pierwsze, część osób zniechęca się na wieść o licznych elektrowniach i przenoskach. Po drugie, w świadomości wielu kajakarzy mocniej funkcjonują inne rzeki regionu, jak Piława czy Różyca, słynące z wyjątkowo czystej wody. Gwda bywa postrzegana jako mniej atrakcyjna, zwłaszcza poniżej Lędyczka. A to, jak już mówiliśmy, nie do końca prawda.
0: Czyli trochę rzeka niedoceniona, która dopiero z perspektywy kajaka pokazuje, co potrafi.
1: Dokładnie. Kto raz przepłynie odcinek od Gołębiewa do Lędyczka z poligonem po jednej stronie i lasami po drugiej, albo poczuje Bystrza między Płytnicą a Kremskiem, ten zwykle zmienia zdanie. Do tego dochodzi rezerwat Dolina Gwdy na jednym z fragmentów rzeki, który chroni jej naturalny charakter.
0: I jeszcze ta puszcza nad Gwdą, o której wspominałaś. To brzmi jak nazwa z książki przygodowej.
1: Trochę tak jest. To duży kompleks leśny, przez który przepływa rzeka. Cisza, wysokie drzewa, meandrująca woda. Dla wielu osób to właśnie tam zaczyna się prawdziwe odcięcie od codzienności. Nie ma miasta, nie ma hałasu. Jest tylko nurt, las i odgłosy ptaków.
0: Czyli jeśli ktoś szuka miejsca, gdzie w ciągu kilku dni można przejść od jeziornego chilloutu przez leśną dzikość, aż po miejskie bulwary, Gwda spełnia wszystkie te warunki.
1: Tak, i to w bardzo naturalny sposób. Nie trzeba wybierać między przyrodą a historią, między spokojem a odrobiną adrenaliny. Wystarczy dobrze zaplanować trasę, podzielić ją na sensowne odcinki i dać się rzece poprowadzić od Drężna aż do ujścia.
2: SK Piła News.
0: W dzisiejszym magazynie reporterów Eskipiła zabierzemy Was na rower. Okolice miasta to ukryty klejnot. W promieniu około 60 km są i relaksujące bulwary, i niemal górskie podjazdy w okolicach Chodzieży.
1: Brzmi jak plan na cały sezon. Przygotowałeś 10 tras w promieniu do 60 km od Piły. Od której zaczynamy?
0: Od klasyki, czyli pierścienia rowerowego dookoła Piły. Pętla ma około 35-40 km, poziom trudności średni przez zmienną nawierzchnię. Około 70% to drogi leśne i szutrowe, reszta to asfaltowe ścieżki na obrzeżach miasta.
1: To chyba trasa dla kogoś, kto już trochę jeździ, ale nie trenuje wyczynowo. Co jest najciekawsze po drodze?
0: Jeziora Płocie i Piachy, malownicza Dolina Gwdy i sporo miejsc obsługi rowerzystów, wiaty, ławki, stojaki. To świetny sposób, żeby zobaczyć zielone płuca Piły, nie oddalając się zbyt daleko od miasta.
1: Ale wspomniałeś o prawie górach. Gdzie w okolicach Piły można naprawdę poczuć, że rower jest ciężki?
0: Na tak zwanych Chodzieskich Alpach, na pętli wokół góry Gontyniec. Dystans około 25-30 km, ale poziom trudności już trudny, wymagające podjazdy i techniczne zjazdy.
1: Czyli to już nie jest wycieczka w sandałach i z koszykiem na kierownicy?
0: Zdecydowanie nie. To trasa dla osób z doświadczeniem w jeździe w terenie. W lesie są drogi gruntowe, korzenie, strome zbocza. Nagrodą jest góra Gontyniec, około 192 metrów nad poziomem morza, z punktami widokowymi na panoramę Chodzieży i odpoczynkiem nad jeziorem miejskim.
1: A jeśli ktoś szuka czegoś krótszego, bardziej na popołudnie, po pracy, bez takiego wysiłku?
0: Wtedy polecam szlak Wiszące Mosty w Wałczu. To około 18-20 km. Poziom trudności łatwy, typowo relaksacyjna wycieczka.
1: Czyli dobry pomysł na rodzinny wypad?
0: Tak, trasa jest krótka, bez dużych wzniesień, nadaje się dla mniej doświadczonych rowerzystów i dla dzieci, jeśli są przyzwyczajone do jazdy w lesie.
2: To jest magazyn lokalny radia Eskapiła.
1: Skoro już jesteśmy przy rodzinnych wyjazdach, to w zestawieniu jest też trasa, którą można pokonać nawet rowerem miejskim albo z przyczepką dziecięcą.
0: To czwarta propozycja, czyli pętla Jezior Złotowskich. Dystans od 15-20 km, poziom trudności łatwy. Prawie 100% nawierzchni to idealny asfalt albo gładka kostka bezfazowa, więc to najwygodniejsza trasa w całym zestawieniu.
1: Czyli żadnych niespodzianek w postaci piachu po kostki i korzeni. Co można tam zobaczyć poza wodą?
0: Jest zagroda krajeńska, tężnia solankowa, promenada nad jeziorem i liczne rzeźby oraz instalacje artystyczne w Złotowie. To rekreacja połączona ze spokojnym miejskim spacerem na dwóch kółkach.
1: To teraz coś dla tych, którzy lubią przestrzeń i długie proste. Wspominałeś o Praduliny Noteci i nadnoteckim szlaku z ujścia do Czarnkowa.
0: To piąta trasa, przez serce Doliny Noteci. Około 35 km w jedną stronę. Teren płaski, poziom trudności łatwy, ale wyzwaniem może być długość i wiatr.
1: Wiatr w twarz przez kilkadziesiąt kilometrów potrafi zmienić łatwą trasę w mały maraton. Jak wygląda nawierzchnia?
0: Głównie lokalne drogi asfaltowe o niskim ruchu oraz utwardzone drogi polne. Po drodze huta szkła w Ujściu, marina i zabytkowy browar w Czarnkowie. To trasa, na której czuć przestrzeń, łąki i rzekę.
1: Czyli idealna, żeby przewietrzyć głowę. A jeśli ktoś chciałby połączyć rower z czymś bardziej duchowym albo architektonicznym?
0: Wtedy szósta trasa, do wielkopolskiego nieba, do Skrzatusza. Pętla około 30 km z Piły przez Szydłowo, łatwa, głównie bezpieczne ścieżki rowerowe i drogi gminne.
1: Co jest główną atrakcją na tej trasie?
0: Barokowe sanktuarium maryjne w Skrzatuszu, jedno z ważniejszych w regionie, do tego stawy w Szydłowie i otwarte krajobrazy pól. To połączenie aktywności fizycznej z turystyką sakralną i spokojną refleksją.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów radia Eskapiła.
1: Przejdźmy do siódmej trasy, idealnej na upały. Pętla Jezior Trzcianeckich. Już sama nazwa sugeruje dużo wody i cienia. Co tam można zobaczyć po drodze oprócz drzew i jezior?
0: To spokojna, 22-kilometrowa trasa wśród lasów sosnowych o średnim poziomie trudności przez piaszczyste odcinki. Dominują drogi leśne i szutrowe, więc najlepiej sprawdzą się rowery trekkingowe, górskie albo gravelowe. Po drodze park ryb słodkowodnych w Trzciance. Jezioro Sarcze z gastronomią i kameralne jezioro Logo. Większość prowadzi w cieniu lasu, więc świetnie nadaje się na upalne dni.
1: Czyli można się zmęczyć, ale nie stopić od słońca. A jeśli ktoś szuka przede wszystkim spektakularnych widoków?
0: Wtedy warto wybrać ósmą trasę, szlak Góry Morzewskie w okolicach Kaczor. około 30 km, start i meta w Pile, średni poziom trudności przez kilka solidnych podjazdów pod krawędź Pradoliny. Nawierzchnia jest zróżnicowana, asfalt, drogi polne i szutrowe. Największą atrakcją jest punkt widokowy w Morzewie na Dolinę Noteci i pofalowany krajobraz rolniczy, szczególnie efektowny o wschodzie albo zachodzie słońca.
1: Czyli to ta trasa, na której robi się najwięcej zdjęć na media społecznościowe. A co z dziewiątą propozycją? Chodzież Margonin.
0: To pętla o długości około 45 km, o średnim poziomie trudności, głównie przez dystans. Dominują drogi asfaltowe oraz ścieżki rowerowe. W Margoninie jest wyciąg nart wodnych, imponująca farma wiatrowa i jezioro margonińskie, idealne na przerwę. Ta trasa łączy rower z obserwowaniem współczesnej energetyki i rekreacji w regionie.
1: Czyli trochę techniki, trochę natury, trochę sportu. Została nam jeszcze dziesiąta trasa – Dębowa Góra w okolicach Wyżyska. To już brzmi jak coś dla bardziej zaawansowanych.
0: To krótka, ale intensywna pętla, około 15 km z Wyżyska o trudnym poziomie. Dla fanów lekkiego MTB. Drogi leśne, miejscami piaszczyste, wąskie ścieżki, tak zwane single tracki, spore nachylenia. Dębowa Góra to najwyższy szczyt krainy, więc podjazdy są konkretne, ale w zamian są piękne widoki i bliskość skansenu w osieku nad Notecią oraz doliny rzeki Łobobrzonki.
1: Czyli to już nie jest trasa na pierwszy rower w życiu. Raczej na moment, kiedy ktoś chce sprawdzić swoje możliwości.
0: Zdecydowanie. To propozycja dla osób z doświadczeniem w jeździe w terenie i odpowiednim sprzętem, ale często właśnie taka trasa staje się ulubioną, bo daje poczucie przygody i dużej satysfakcji po pokonaniu podjazdów.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
1: Kiedy tak słucham o tych wszystkich trasach, to widać, że w promieniu 60 km od Piły można ułożyć sobie cały rowerowy kalendarz. Od krótkich, rodzinnych pętli po całodniowe wyprawy.
0: I to jest największa zaleta tego regionu. W jednym miejscu spotykają się płaskie doliny rzeczne, jak ta nad Notecią, z morenowymi wzniesieniami w Szwajcarii Czarnkowskiej czy w okolicach Wyżyska. Jednego dnia spokojny asfalt wokół Jezior Złotowskich, innego dnia podjazdy na Gątyniec albo Dębową Górę.
1: Można też stopniowo podnosić poprzeczkę. Zacząć od łatwych tras jak Skrzatusz czy Wałcz, potem spróbować Pierścienia wokół Piły, a na końcu zmierzyć się z Alpami w Chodzieży.
0: Ważne, żeby nie rzucać się od razu na najtrudniejsze trasy, tylko budować formę i doświadczenie. I pamiętać o bezpieczeństwie. Kask, oświetlenie, woda, coś do jedzenia i podstawowy zestaw naprawczy.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Piła.
1: A jeżeli z jakiegoś powodu z rowerem Wam nie po drodze, sprawdziliśmy, jak jeszcze można wykorzystać wolny czas na świeżym powietrzu. W Pile i okolicach naprawdę trudno się nudzić. Mamy wodę, lasy i miejsca jak z folderów turystycznych.
0: Brzmi jak zapowiedź małej, lokalnej wyprawy. Zaczynamy od wody? Bo jak słyszę Piła, to od razu widzę rzekę Gwdę.
1: Dokładnie. Gwda to wodny kręgosłup regionu. Największy dopływ Noteci. Rzeka szeroka, czysta i bardzo zmienna. Potrafi być spokojna jak jezioro, a kilka kilometrów dalej przypomina dziką rzekę z przeszkodami.
0: I to wszystko w zasięgu kajaka. Naprawdę da się zrobić spływ przez centrum Piły?
1: Tak, i to jest hit. Wsiadasz do kajaka w mieście, płyniesz wzdłuż bulwarów, mijasz hotele, stare mosty, opływasz park na wyspie. Z poziomu wody Piła wygląda jak bardzo zielone, spokojne miasto. Jakby ktoś wyciszył codzienny hałas.
0: Zamiast korków, szum wody i plusk wioseł. Ile czasu trzeba zarezerwować, żeby się nie spieszyć?
1: Wystarczą 2-3 godziny. Idealnie po pracy albo na spokojną weekendową wycieczkę. Nurt pomaga. Trasa jest rekreacyjna, nie ekstremalna.
0: A dla tych, którzy po godzinie relaksu szukają adrenaliny, Gwda też ma coś w zanadrzu?
1: Ma. Na górnych odcinkach, na przykład między Lędyczkiem a Tarnówką, rzeka meandruje wśród lasów. Nurt przyspiesza, pojawiają się zwalone pnie drzew. Trzeba je omijać. Czasem przeciągnąć kajak, czasem schylić się w ostatniej chwili.
0: Czyli kask nie jest obowiązkowy, ale refleks już tak. To wciąż turystyka rodzinna?
1: Tak, ale z wyraźnym sportowym akcentem. Dla rodzin raczej ze starszymi dziećmi, a dla dorosłych świetny sposób, żeby naprawdę poczuć las, a nie miejski deptak.
0: Gwda ma też ciekawą historię. Dzisiaj kajaki, a kiedyś?
1: Kiedyś była wodnym traktem roboczym. Spławiano nią drewno, napędzała młyny i tartaki. Była przemysłową arterią regionu. Dzisiaj to autostrada dla kajakarzy. Dostępna prawie przez cały rok.
0: Czyli z ciężkiej pracy przeszła na emeryturę w wersji wellness i rekreacja. A obok Gwdy jest jeszcze druga bohaterka, Różyca. I o niej mówi się zupełnie inaczej.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
1: Różyca to zupełnie inny klimat niż Gwda. Kontemplacyjny. Jedna z najczystszych rzek w Polsce, z przejrzystą wodą, piaszczystym dnem i rybami stojącymi w nurcie.
0: Brzmi jak folder o Skandynawii. I słusznie, bo często porównuje się Różyce do północnych rzek.
1: Płynie się przez lasy i jeziora w rezerwacie Wielkopolska Dolina Różycy. Panuje tam cisza, bez silników spalinowych. Słychać tylko wiosła, ptaki i wiatr.
0: Dochodzi mocny wątek historyczny. To ulubiony szlak kajakowy Karola Wojtyły.
1: W 1978 roku, tuż przed wyborem na papieża, spędził tam ostatnie wakacje w kajaku. Nad jeziorem Kromsko-Średnie stoi dziś kamień papieski, który o tym przypomina.
0: Czyli płynie się przez krajobraz i historię. Jak wygląda trasa, jeśli ktoś chciałby ją zaplanować?
1: Najczęściej startuje się z Trzebieszek. Szlak wiedzie przez 6 jezior połączonych krótkimi odcinkami rzeki. Zmienia się rytm, ale całość jest spokojna. Idealna do wyciszenia.
0: Jeśli ktoś marzy o skandynawskiej głuszy bez dalekiej podróży, Różyca jest odpowiedzią. Brzmi jak przepis na weekend.
1: To miejsce, gdzie po kilku godzinach człowiek zwalnia, mówi ciszej, ale cały czas jest aktywny. Wiosłuje, cumuje, pomaga przy przenoskach.
0: Skoro już z kajaka podziwialiśmy park na wyspie, przenieśmy się na ląd, bo to nie jest zwykły skwer z kilkoma drzewami.
1: Park na wyspie to ewenement. 10 hektarów zieleni na wyspie między dwoma ramionami Gwdy, w samym centrum miasta. Taki miejski salon pod gołym niebem.
0: I to salon z pełnym wyposażeniem. Co jest dziś jego sercem?
1: Amfiteatr, gdzie w 2026 roku odbywają się liczne festiwale i koncerty pod gwiazdami. Scena, światła i szum rzeki w tle.
0: A po koncercie kilka kroków dalej czeka fontanna multimedialna.
1: Wieczorami są tam pokazy światło-dźwięk. Woda tańczy w rytm muzyki, do tego kolorowe iluminacje. To naturalny punkt spotkań, trochę jak miejskie forum.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Piła.
0: Ale park na wyspie to nie tylko patrzenie, to też sporo ruchu, co mają do dyspozycji osoby, które wolą się zmęczyć niż siedzieć na ławce.
1: Dla aktywnych są szerokie alejki dla rolkarzy, hulajnóg i biegaczy oraz nowoczesna siłownia pod chmurką, gdzie wśród drzew można zrobić pełny trening.
0: Czyli poranny bieg, ćwiczenia na siłowni, a wieczorem koncert. A jak wygląda atmosfera w ciągu dnia?
1: Spotykają się tam wszystkie pokolenia. Seniorzy przy rzece, młodzież na kocach, rodziny z dziećmi na pikniku. Można legalnie rozłożyć koc, zjeść coś na trawie, co tworzy swobodny, europejski klimat.
0: I to wszystko kilka kroków od centrum. Mosty na wyspę są jak brama z miejskiego zgiełku do zielonej przestrzeni, gdzie tempo jest inne.
1: To świetne miejsce na randkę, wieczorny bieg czy rodzinne popołudnie. Można połączyć spacer, aktywność i trochę kultury.
0: Skoro już mowa o leżeniu na kocu, przejdźmy do bardziej plażowej odsłony regionu. Piła ma swoje małe Malediwy.
1: Tak mówi się o lokalnych jeziorach, szczególnie o jeziorze Płocie i jeziorze Piachy. Oba mocno związane z wodą, słońcem i aktywnym wypoczynkiem.
0: Zacznijmy od jeziora Płocie. Gdzie ono leży i co je wyróżnia?
1: Na południowy wschód od Piły, w sosnowym lesie. Największym atutem jest baza nurkowa. Dzięki bardzo dobrej przejrzystości wody powstało tam jedno z najważniejszych centrów nurkowych w okolicy.
0: Czyli nawet ktoś, kto nigdy nie miał na sobie butli, może tam bezpiecznie spróbować?
1: Tak, z instruktorem. Na dnie są platformy szkoleniowe, zatopione łodzie i inne elementy, które ułatwiają ćwiczenia i zamieniają jezioro w podwodny plac treningowy.
0: A jeśli ktoś woli patrzeć na wodę z góry, a nie z dołu?
1: Jest szeroka, strzeżona plaża z pomostami i pełną infrastrukturą. Można się kąpać, opalać, skakać z pomostów. Prawdziwe wakacje bez wyjazdu setki kilometrów dalej.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
0: Czyli nurkowanie dla odważnych, plażowanie dla spragnionych słońca, a obok tego wszystkiego jest jeszcze jezioro Piachy, które ma zupełnie inny charakter.
1: Nazwa Piachy nie jest przypadkowa. Jezioro słynie z piaszczystych plaż, jasnego dna i bardzo czystej wody, która szybko się nagrzewa, więc to ulubione miejsce rodzin z dziećmi i mieszkańców Piły, którzy traktują je jak swój prywatny basen.
0: Wspomniałaś też o wędkarzach. Dla nich to też ważny punkt na mapie.
1: Tak, jest tam dobra baza dla wędkarzy. Spokojne stanowiska, łatwy dostęp do wody i możliwość spędzenia kilku godzin w ciszy, z wędką w ręku. To też forma aktywnego wypoczynku, wymagająca cierpliwości i skupienia.
0: Kiedy patrzy się na te wszystkie miejsca, Gwdę, Różyce, park na wyspie, jezioro Płocie i jezioro Piachy, widać, że wspólnym mianownikiem jest woda i ruch. A każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku i kondycji.
1: Dokładnie. Od kajaka, przez centrum miasta, przez dziką Różycę, rolki w parku na wyspie, nurkowanie w jeziorze Płocie, po rodzinny plażing na Piachach. Wszystko to pozwala spędzać czas na świeżym powietrzu, blisko natury, bez dalekich wyjazdów.
0: I to jest największa wartość. Świadomość, że tuż obok są miejsca, które pozwalają odpocząć, ruszyć się i zobaczyć swoje miasto oraz region z zupełnie innej perspektywy.
1: A przy okazji odkryć, że Piła i okolice to nie tylko punkt na mapie, ale cały zestaw wodnych i zielonych scen, na których każdy może przeżyć swoją własną, małą przygodę.
2: Piła News.
3: Coraz więcej defibrylatorów AED jest w Pile. Urządzenia te pomagają ratować życie podczas nagłego zatrzymania krążenia. Jak z nich korzystać? Mówi jeden z pomysłodawców rozmieszczenia defibrylatorów AED w Pile, Szymon Kozłowski.
4: Jesteśmy świadkami niebezpiecznej sytuacji. Osoba pada nieprzytomna na ziemię. I co teraz robimy?
5: Tak jak na każdym szkoleniu, pewnie wszyscy, którzy byli, to pamiętają, że musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Tak więc podchodząc, sprawdzamy, czy wokół osoby nie ma niebezpiecznych przedmiotów. Jeżeli coś jest, odsuńmy to nogą. Jeżeli mamy przy sobie rękawiczki, to warto je założyć. Jeżeli ich nie mamy, to pierwsze czynności tak bez nich możemy wykonać. Gdy jest bezpiecznie, możemy podejść do tej osoby, sprawdzamy, czy jest osoba przytomna. Głośno wołamy: halo, co się stało? Proszę pani, proszę pana, proszę otworzyć oczy i ściskamy za oba ramiona. Halo, proszę otworzyć oczy. Jeżeli osoba w żaden sposób nie zareaguje, czyli nie otworzy oczu, nie poruszy się, nic do nas nie odpowie, zakładamy, że jest to osoba nieprzytomna. Następnie trzeba sprawdzić, czy osoba oddycha, a jeżeli oddycha, czy jest to oddech prawidłowy. Żeby to zrobić rzetelnie, najpierw musimy udrożnić górne drogi oddechowe. Brzmi to strasznie, ale to jest nic innego jak po prostu odchylenie głowy do tyłu do momentu poczucia oporu i wysunięcie bródki. Żeby to zrobić łatwiej, jedną dłoń kładziemy na czoło, dwa palce drugiej dłoni na częściach twardych brody, czyli tutaj na tą część twardą. Odchylamy głowę do tyłu do momentu poczucia oporu i wysuwamy tą żuchwę ku górze. Trzymając głowę w ten sposób, nisko pochylamy się nad osobą poszkodowaną, tak żeby ewentualny oddech móc poczuć na swoim policzku. Być może jeżeli będzie cicho, to usłyszymy szmery oddechowe. No i wzrok kierujemy na klatkę piersiową, patrząc, czy się unosi, czy opada. Gdyby tutaj była jakaś gruba wierzchnia odzież, to możemy ją rozchylić, tak żeby móc jeszcze lepiej obserwować te ewentualne ruchy klatki piersiowej. I teraz bardzo ważna informacja. Co to znaczy, że ktoś oddycha prawidłowo? To oznacza, że ma co najmniej dwa oddechy w czasie 10 sekund. Co najmniej dwa, czyli może być ich więcej, ale jeżeli ma mniej niż dwa, jeżeli ma tylko jeden oddech, jeżeli to jest pojedyncze westchnięcie, sapnięcie lub takie głośne łapanie, które możemy łapanie powietrza, ale w cudzysłowie, bo tak naprawdę ta osoba nie oddycha, tylko wygląda ten ruch ust, tak jakbyśmy wyciągnęli rybę z wody, możemy tak sobie to porównać, to jeżeli coś takiego zaobserwujemy u osoby nieprzytomnej, zakładamy, że osoba nie oddycha prawidłowo, jest to równoznaczne z brakiem oddechu.
4: Ja tutaj ujawnię, w naszym studiu pojawił się specjalny manekin, na którym za chwilę będziemy próbowali przeprowadzić całą akcję pierwszej pomocy, no i z tego, co ja widzę i słyszę, to ten manekin dobrze nie oddycha.
5: Rzeczywiście, tutaj nie mamy w ogóle oddechu, zatem w takiej sytuacji należy jak najszybciej, jeżeli mamy osoby postronne, wskazać konkretną osobę i nakazać jej, aby wezwała pogotowie ratunkowe, czyli zespół ratownictwa medycznego pod numerem 999 lub 112. Zakładając, że ta osoba wie, gdzie się znajduje, to samodzielnie poda ten adres. Jeżeli nie, no to wskażmy dodatkowo, gdzie jesteśmy. Tutaj warto zaznaczyć, że powinniśmy dokładnie ten adres określić, tak żeby uwzględnić również, który to jest powiat i które to jest województwo, ponieważ nazwy miast, miejscowości się powtarzają. Jeżeli taka osoba będzie już dzwonić, no to drugą osobę możemy wskazać, aby przyniosła urządzenie AED, czyli właśnie defibrylator. Jeżeli wiemy, gdzie się znajduje, to dodatkowo wskażmy to miejsce. Urządzenie to należy przynieść za każdym razem, gdy ktoś straci przytomność, natomiast włączymy je w momencie, gdy osoba jest nieprzytomna i nie oddycha prawidłowo. I trzecia osoba, jeżeli jest dostępna, to warto ją wysłać na spotkanie z zespołem ratownictwa medycznego, tak żeby od wejścia do tego pomieszczenia, gdzie jesteśmy, też łatwiej tutaj szybciej mogli trafić.
4: Mamy już wezwane pogotowie.
5: Zanim jeszcze ktoś nam dostarczy ten defibrylator, to my jeszcze dużo rzeczy możemy tutaj zrobić, a mowa tutaj o resuscytacji krążeniowo-oddechowej, czyli nic innego jak uciskać klatkę piersiową będziemy. I żeby to zrobić rzetelnie i skutecznie, osoba powinna być na twardym, płaskim podłożu. Powinniśmy odsłonić klatkę piersiową, jeżeli nam odzież przeszkadza, to się po prostu mamy jej pozbyć.
4: Jest to t-shirt, którego nie możemy rozpiąć. Możemy rozciąć?
5: Jeżeli mamy czym, jak najbardziej. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji wskazują, że jeżeli coś nam przeszkadza, to warto się tego pozbyć, bo to nie tylko chodzi o kwestię tego, jak zlokalizować miejsce uciskania klatki piersiowej, chociaż to też tu jest pomocne, ale czasami też elementy twarde typu fiszbiny, elementy konstrukcyjne staników mogą wbijać się w nasze nadgarstki i po prostu będziemy słabiej uciskać. Tak więc jeżeli coś nam przeszkadza, pozbywamy się tego. Jeżeli nam nie przeszkadza, możemy tą cienką odzież pozostawić, bo ona też nie będzie aż tak negatywnie wpływała na skuteczność uciskania klatki piersiowej, ale zawsze łatwiej jest, gdy mamy tą klatkę piersiową roznegliżowaną.
4: Okej, to teraz masaż serca. Jak to zrobić?
5: To ja jako instruktor pozwolę sobie tutaj poprawić, bo od kilku już lat nie powinniśmy używać sformułowania masaż serca, ponieważ do tej pory, jak słyszeliśmy o czymś takim, to rzeczywiście kojarzyło nam się to właśnie z masażem. Natomiast my mamy wykonywać mocne, głębokie, silne uciśnięcia klatki piersiowej, czyli to musi być naprawdę duży wysiłek tutaj, o wiele większy niż przy takim masażu. Tak więc uciśnięcia klatki piersiowej, gdzie mamy wykonać? Na środku klatki piersiowej na mostku. Czyli patrząc na klatkę piersiową, wyznaczamy jej środek i na środku klatki piersiowej na mostku układamy nadgarstek pierwszej dłoni. Nie ma znaczenia, czy będzie to lewa, czy prawa ręka pierwsza, nie ma znaczenia, czy będziemy z prawej, czy z lewej strony osoby poszkodowanej. Mamy jak najszybciej to miejsce znaleźć i w tym miejscu układamy nadgarstek pierwszej dłoni, na to przykładamy drugi. Splatamy palce, jeżeli to jest możliwe, odchylając je ku górze. Jeżeli mamy z tym problem, to możemy umieścić palce skierowane w bok osoby poszkodowanej, ale w jedną stronę. Nie róbmy tego tak, jak często na filmach widzimy, że na krzyż. Mamy dłonie mieć palcami skierowane w jedną stronę. Ręce zblokowane są w stawach łokciowych. Mamy lekki rozkrok w kolanach. Nasze cztery litery wysoko. Staramy się tworzyć kąt prosty naszych ramion do klatki piersiowej i zaczynamy wykonywać mocne i głębokie uciśnięcia w tempie 100 do 120 razy na minutę, czyli maksymalnie 2 razy na sekundę. Warto zwrócić uwagę też na to, że nie samo uciśnięcie jest jedyną rzeczą istotną, ale również relaksacja, czyli to zwolnienie uciśnięcia, czyli ten moment, gdy przestajemy uciskać tą klatkę piersiową, pozwalamy jej się rozprężyć, ona powinna wrócić do pierwotnego stanu i kolejne uciśnięcie. Relaksacja, uciśnięcie, relaksacja, uciśnięcie w tempie 100-120 razy na minutę. Jeżeli ktoś woli, to może sobie zanucić jedną z wielu piosenek, które na ten rytm są bite, na przykład najbardziej popularna to chyba Staying Alive zespołu Bee Gees, jest idealnym tempem na to, żeby właśnie uciskać klatkę piersiową.
4: Okej, ale z tego, co przed chwilą widziałem, te uciski były bardzo głębokie.
5: Tak, ja zawsze żartuję, że informacje o głębokości, jaką przekazuję na szkoleniu, to najczęściej może się przydać w jakimś teleturnieju, bo jeżeli nawet powiem kursantowi, że to jest 5 do 6 centymetrów u osoby dorosłej, to tak naprawdę w prawdziwym zdarzeniu z tą informacją nic nie będzie w stanie zrobić. Są co prawda już dostępne na rynku urządzenia, które są jakby pośrednikiem między naszym nadgarstkiem pierwszym a klatką piersiową, które te urządzenia mogą podpowiedzieć, na jaką głębokość mamy uciskać, czy głębiej, czy dobrze robimy te uciśnięcia, ale w praktyce na dzień dzisiejszy tych urządzeń jest bardzo mało, tak więc raczej się spodziewajmy, że zrobimy te uciśnięcia za słabo, a nie za mocno. Nie obawiajmy się tego, tak jak powiedziałem wcześniej, te uszkodzenia klatki piersiowej to jest coś, z czym po prostu musimy się liczyć, że takie coś może się zdarzyć. Warto nadmienić, że jeżeli nie czujemy oporu, żeby wykonać oddechy ratownicze, czyli na przykład będzie to dla nas osoba bliska, będzie ktoś z rodziny, osoba, wobec której nie czujemy żadnej obawy, nie mamy tutaj ryzyka infekcji jakąś poważną chorobą, nadal standardowym postępowaniem jest wykonanie dwóch oddechów ratowniczych po 30 uciśnięciach. Jeżeli z jakiegoś powodu nie chcemy wykonać oddechów ratowniczych, na przykład jest to po prostu obcy człowiek, czujemy opór wewnętrzny, to jest naturalne, że nie będziemy w stanie tak podjąć tych oddechów ratowniczych bez zabezpieczenia, bez maseczki, to należy wykonywać same uciśnięcia i wtedy już bez przerwy, tam nie ma nawet sensu liczyć tych uciśnięć, po prostu wykonujemy same uciśnięcie w tempie 100-120 razy na minutę.
3: A listę wszystkich defibrylatorów AED w Pile i ich lokalizację znajdziecie na stronie internetowej aedpiła.pl. O tym, że nasz region kojarzony jest z krajniakami, wie prawie każdy. Ale co wspólnego z północną Wielkopolską mają Łowiczanie? Posłuchajcie.
6: Sołectwo Leżynica Kolonia jest najmniejszym sołectwem w gminie Szydłowo. Mieszka tam niespełna około 50 osób, ale jest to sołectwo bardzo wyjątkowe, ponieważ wszyscy jego mieszkańcy mają korzenie łowickie. Tutaj po II wojnie światowej w ramach zasiedlania ziem odzyskanych przybyli mieszkańcy okolic Łowicza, Skierniewic i tutaj na tych ziemiach odzyskanych odnaleźli swoje miejsce, odnaleźli swój dom, gospodarzyli przez lata. I my dzisiaj, jako potomkowie tych osadników z Podłowicza, chcemy przypominać o tej kulturze, w której tak naprawdę się wychowaliśmy. Nasze babcie, nasi dziadkowie, nasi rodzice mieli w swoich domach narzuty łowickie, elementy stroju łowickiego. Wyposażenie domów też zostało przywiezione z tamtych wsi, z tamtych wiosek, skrzynie, meble. Oczywiście przepiękna gwara łowicka, przyśpiewki, to wszystko, z czego składa się kultura ludowa, my w tym zostaliśmy wychowani. I dzisiaj chcemy o tych naszych tradycjach, tradycjach naszych przodków przypominać innym. Jest to przepiękna kultura i myślę, że również zachęcamy do tego innych, aby poszukiwali swoich korzeni. Jest takie powiedzenie, bez korzeni nie zakwitniesz. I my udowadniamy, że jest to prawda, ponieważ trzeba wiedzieć, skąd się pochodzi, trzeba wiedzieć, co nas kształtowało, co kształtowało nas przez pokolenia.
4: No właśnie, bo w naszym regionie Prym wiedzie kraina, ta kultura ludowa krainy towarzyszy nam tak naprawdę na każdym kroku, a mało z nas, kto jest świadomy tego, że również łowiczanie w naszym regionie są właśnie przez te wydarzenia historyczne.
6: Tak, musimy pamiętać o tym, że teren powiatu pilskiego to w większości są ziemie odzyskane i tak naprawdę po II wojnie światowej była przeprowadzona ogromna akcja zasiedlania tych ziem. Także jeżeli byśmy się zagłębili w to, skąd pochodzą nasi dziadkowie, pradziadkowie, odnajdziemy bardzo dużo różnych kultur, to i ze wschodu, i z południa, i z południowego zachodu Polski. Bardzo różnorodna jest ta kultura tak naprawdę. Rodzimą kulturą jest tutaj ta kultura krajeńska, która też jest przypominana między innymi przez różne stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ale tak naprawdę większość z nas skądś tutaj przybyła, czy przodkowie nasi skądś tutaj przybyli. I jest tu ogromny konglomerat różnych kultur, które składają się na kulturę naszego kraju. Dla nas, jako Stowarzyszenia Przyjaciół Sołectwa Leżynica Kolonia, ta nasza kultura, naszych dziadków jest bardzo ważna i cieszymy się dzisiaj, że możemy pokazywać ją innym. Poprzez śpiew mamy swój zespół ludowy, który występuje na różnych wydarzeniach, czy w gminie Szydłowo, czy w innych miejscowościach. Nawet mieliśmy jeden koncert w Pile, za co serdecznie dziękujemy. I też o tej kulturze przypominamy naszymi strojami. Kilku mieszkańców, członków stowarzyszenia posiada stroje ludowe. Są to stroje oryginalne, stroje łowickie, które są najpiękniejszymi dla nas polskimi strojami ludowymi. Też byliśmy w tych strojach teraz na uroczystościach Bożego Ciała w Łowiczu. Zachęcam wszystkich Państwa, jeżeli będziecie mieli okazję do udziału w takiej procesji Bożego Ciała w Łowiczu. Powiem tylko, że procesja jest wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO i jest to przepiękna manifestacja wiary do Boga, miłości do ojczyzny i do tradycji. Podczas Bożego Ciała w Łowiczu spotyka się tak naprawdę cały świat. My również mieliśmy okazję poznać i w ubiegłym roku, i w tym roku ludzi ze Stanów Zjednoczonych, z Australii, z Filipin, cała Europa. Całe nabożeństwo jest prowadzone w kilku językach. Ewangelie były czytane w tym roku w języku hiszpańskim, włoskim, niemieckim, no i oczywiście, co dla nas było najpiękniejsze, w Barze Łowickiej. Powiem tylko jeszcze, że mieliśmy zaszczyt nieść chorągiew parafii Świętego Ducha w Łowiczu. Jest to parafia dla nas wyjątkowa, ponieważ w tej parafii wszystkie sakramenty przyjmowali nasi dziadkowie, nasze babcie, więc dziękujemy serdecznie księdzu proboszczowi za to bardzo ciepłe przyjęcie. Czuliśmy się tam tak naprawdę jak w domu. Zachęcam wszystkich do udziału w tej procesji. No myślę, że około 1000 osób w strojach ludowych. To jest coś niebywałego. Nie ma dwóch jednakowych strojów też. Także przepiękna, przepiękna, bardzo duchowa uroczystość.
4: Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale żyjemy w dość specyficznych czasach. Pieniądze dzisiaj możemy mieć, za chwilę możemy je stracić, a tej naszej kultury tak naprawdę nikt nie jest w stanie nam zabrać. Ona również owocuje sukcesami w naszym życiu. Wasz zespół brał udział w konkursie. Jesteście samoukami, sami to wszystko tworzycie i proszę bardzo, sukcesy.
6: Tak, na wszystko trzeba zapracować, jednak my staramy się podkreślać to, że to, gdzie mieszkamy, jest bardzo ważne. Trzeba kochać swoją małą ojczyznę, trzeba kochać swoją rodzinę, trzeba kochać swój dom i to są wartości jakby ponadczasowe. zdrowe. To, co jest w nas, w środku, te korzenie, o których mówiłam, to nas kształtuje tak naprawdę na całe życie. I bardzo się cieszymy, że teraz coraz więcej osób chce o tym mówić. Ja obserwuję właśnie taki powrót do tradycji, nawet do tych strojów regionalnych, lokalnych, do zwyczajów, do tej obrzędowości. Jest to bardzo, bardzo pozytywne. Możemy się zachwycać Europą, światem. Oczywiście świat przed nami stoi otworem, ale ważne jest to, aby nie zapominać o tym, skąd się pochodzi, kim się jest i co tak naprawdę nas kształtuje.
3: Mówiła nam Agnieszka Matusiak ze Stowarzyszenia Przyjaciół Sołectwa Leżenica Koloń. SK Music
7: News. Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki. Baby,

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000 i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo duży dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, które jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był

0: ubranek, kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętali.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii i Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserhe, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz.
6: News.
0: Ja ten festiwal w swojej głowie nazwałam polską Coachellą i to jest duży, uważam, komplement i mam nadzieję, że oczekiwania zostaną spełnione. Mowa o Warsaw Music Festival, którego pierwsza edycja rusza. Ze mną Aneta Łyczkowska z TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję Warsaw Music Festivalu właśnie w Warszawie. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć.
0: Mówię o tej Coachelli, dlatego że ten festiwal

0: hitów, czyli The Black Eyed Peas. Jest coś dla fanów trance'u, czyli Armin van Buuren. No i jest też coś dla fanów muzyki klubowej.
1: Tak, zdecydowanie tak. Ten festiwal jest dla bardzo szerokiej grupy ludzi, ale to, o czym jeszcze warto wspomnieć, to budujemy od 2 dni, budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne. Scena jest przebudowywana pomiędzy każdym dniem. Ten ekran na pewno będzie na Upper Grandzie pierwszego dnia, czyli 13 czerwca.
0: No, line-up jest imponujący, bo ściągnąć tak różnych artystów z różnych gatunków muzycznych, ale rzeczywiście top of the top, to nie była łatwa sztuka i zakładam, że to były nie miesiące, tylko lata przygotowań.
1: Trwało to bardzo długo, natomiast tutaj taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Buurena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face-to-face z Arminem van Buurenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
0: I to jest coś, co zobaczyć warto. Mówię dlatego, że częściowo widziałam State of Trance w Rotterdamie jako taką zapowiedź tego, co wydarzy się właśnie podczas Warsaw Music Festivalu. No i Armin van Buuren ma niesamowitą energię.
1: To prawda.
0: I myślę, że ją tutaj przyniesie.
1: Zdecydowanie jest to jeden z większych występów Armina van Buurena w Polsce, który tutaj w naszym kraju jest absolutnym królem transu. Jest niekwestionowaną gwiazdą. I to, co jest najciekawsze i chyba najfajniejsze dla każdego artysty, łączy pokolenia.
0: I myślę, że to też będzie widać pod sceną. I jak tak sobie myślę o Warsaw Music Festivalu, to też będzie widać przez te 3 dni. Że to jest trochę taka impreza, która może odpowiadać na oczekiwania różnych grup muzycznych, ale też różnych grup wiekowych.
1: Dokładnie tak. 17 czerwca, czyli podczas koncertu Black Eyed Peas, mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien Mighties. I to jest dzień, który jest all ages, czyli tam jest w każdej grupie wiekowej.
0: Bo wszyscy znamy na przykład Black Eyed Peas i hity z początku lat 2000.
1: Tak, to hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. Zresztą myślę, że bez powodu Black Eyed Peas odebrało właśnie tydzień temu American Music Awards za Throwback Song, więc no jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego.
0: No i mamy jeszcze trzecią odsłonę Warsaw Music Festivalu.
1: Mamy Upper Grand Poland i tutaj zdecydowanie jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia, mamy Artbatów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
0: I tyle ich przyjedzie do Polski.
1: Tak.
0: Czyli to już na dzień dobry przy pierwszej edycji stał się de facto festiwal trochę międzynarodowy.
1: Trochę tak. Myślę, że to jest zasługa line-upu i różnorodności tego line-upu i tego, że tak naprawdę dla ludzi przyjeżdżających za granicą zapraszamy ich do Warszawy na tydzień i mają przestrzeń też na to, żeby zobaczyć i pozwiedzać trochę stolicę Polski.
0: No i do tego to wszystko odbywa się w przestrzeni trochę już sprawdzonej, no bo na Legii odbywały się różnego rodzaju imprezy, ale jeszcze nigdy nie aż w takim systemie tygodniowego festiwalu, podczas którego mamy 3 różne dni imprezowe.
1: Chyba nie było takiego setupu festiwalowego do tej pory na Legii, natomiast my już w zeszłym roku na Legii robiliśmy Upper Grand, który był niekwestionowanym sukcesem.
0: I dlatego teraz jest powtórzony podczas Warsaw Music Festival.
1: I dlatego powtarzamy teraz Upper Grand Poland jako część Warsaw Music Festival.
0: I to jest, uważam, też lokalizacyjnie coś, co będzie sprzyjało temu, o czym powiedziałaś. Przyjeżdżamy do Warszawy, niezależnie od tego, czy mieszkamy w Polsce, czy poza nią, idziemy na koncerty, a w międzyczasie mamy dobrą przestrzeń do tego, żeby odkryć Warszawę w samym, właściwie środku, a właściwie tuż na początku lata.
1: Pogoda dopisuje, jak widać słoneczko pięknie świeci i oby została taka do 20 czerwca. Sama lokalizacja stadionu, czyli Stadion Miejski Legii Warszawa, jest też dobrą lokalizacją, jeśli chodzi o organizację festiwalu, ponieważ jest świetnie skomunikowany, jest praktycznie w centrum. Nawet jeśli ktoś nie chce skorzystać z

0: transportu pod tytułem samochód może dojechać metrem do centrum i resztę drogi przebyć hulajnogą lub spacerkiem.
1: No dobra, to jeszcze w takim razie trochę technicznych danych. O której najlepiej być? W co się zaopatrzyć wchodząc na Warsaw Music Festival? Na co się przygotować i jak mocno zbierać energię, żeby wytrwać?
0: O której najlepiej być? Od początku. Dlatego, że zaczynamy grać na głównej scenie już 30 minut po otwarciu bram. Pojawia się pierwszy artysta. Przygotować się na super zabawę. Na pewno tego nie zabraknie. Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok Legii, obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
1: Bo myślę, że będzie sporo osób, które będzie stało 7 godzin pod sceną, ale będą też tacy, którzy będą chcieli poczuć się w środku miasta jak na festiwalu i to też jest pewna nowość, żeby aż w tak centrum, rozumianym przez centrum miasta, mieć po prostu wielki festiwal, który nas trochę przeniesie w te letnie rejony, do których się festiwalowo przyzwyczailiśmy.
0: Tak, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze na festiwal się wyjeżdża i to jest wyprawa. A my, jako TMI, tworzymy Warsaw Music Festival w sercu miasta Warszawa i tak naprawdę tworzymy klimat festiwalowy, czyli koncerty koncertami, ale też klimat festiwalowy.
1: Na kogo ty najbardziej czekasz? Na czyj koncert, na który dzień, na jaki moment tego festiwalu?
0: Na Black Eyed Peas i na Johna Samita.
1: No tak, myślę, że wiele osób, które nas słuchają i które wybierają się na Warsaw Music Festivalu, też mają to na swojej checkliście zapisane, żeby się tam pojawić. A czego jako twórcy tego festiwalu życzylibyście sobie od waszych gości, czyli od słuchaczy, którzy przyjdą na tę imprezę?
0: Żeby się świetnie bawili i żeby ten festiwal był dla nich niezapomnianym czasem, który będą wspominać do przyszłego roku, czyli do drugiej edycji.
1: I o to też chciałam zapytać, czy jest opcja, czy w waszych głowach są plany na to, żeby Warsaw Music Festival stał się cyklicznym wydarzeniem na mapie Warszawy?
0: To nie są plany. Prace nad drugą edycją już trwają.
1: Czyli tak naprawdę zaczynamy mieć nowy punkt na festiwalowej mapie Polski.
0: Tak. Mamy, nie zaczynamy, mamy nowy festiwal na mapie Polski, tak, Warsaw Music Festival, który odbywa się na stadionie warszawskiej Legii.
1: I to zdanie twierdzące bardzo nam się podoba, bo lubimy, jak nowe festiwale dołączają do tej mapy i mamy więcej czasu na to, żeby właśnie poświętować w towarzystwie muzyki. Tak naprawdę prawie otwieracie ten sezon festiwalowy.
0: Ciężko wyczuć, co jest dobrym momentem na rozpoczęcie czy zakończenie sezonu festiwalowego. Dla nas, z perspektywy organizatorów i promotorów, ten termin był optymalny, ponieważ czerwiec jest zawsze przepięknym miesiącem w Polsce, w Warszawie. Jest ciepło, są najdłuższe dni i krótkie noce, bo przecież 20 mamy najdłuższy dzień i najkrótszą noc. Mamy noc kupały 20 podczas State of Trance i myślę, że to jest optymalna data na festiwal. To jest taka optymalna data, dlatego że ludzie już czują trochę wakacje, a jeszcze nie do końca są te wakacje.
1: To najtrudniejsze pytanie zostawiam na koniec. Zamówiliście pogodę?
0: Tak.
1: Trzymam za słowo, aby to się sprawdziło. Choć patrząc na prognozy, chyba naprawdę zamówiliście pogodę.
0: Zamówiliśmy pogodę. Przywiozłam.
1: To w takim razie trzymamy kciuki za to, żeby pogoda wiedziała, że jest zamówiona i żeby w takiej formie dotrwała do końca Warsaw Music Festivalu. 3 festiwalowe dni, na które też was jako Radio SK zabieramy, bo będą szczęśliwcy, którzy będą mogli spotkać się z The Black Eyed Peas.
0: Tak, to prawda.
1: I trzymamy kciuki za to, żebyście sobie zrobili z nimi fajne zdjęcia, a potem nam te zdjęcia pokazali. Aneta Łyczkowska, TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję i nie ostatnią, jak powiedziała, Warsaw Music Festivalu była z nami, to widzimy się tam pod sceną.
0: Widzimy się pod sceną.
1: Warsaw Music Festival się zaczyna. Teraz w magazynie muzycznym czas na mój pierwszy raz. W roli głównej tym razem Zalia. Rozmawiał z nią Michał Hanczak.
2: Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Mój pierwszy raz na scenie, okej. W podstawówce brałam udział w Mam Talent podstawówkowym i to był mój pierwszy raz taki rzeczywiście, jak śpiewam na scenie. I śpiewałam wtedy Maszynkę do ćwierkania czy słowa Mozilla.
3: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
4: O, to jest dobre pytanie. Muszę sobie przypomnieć, jaki mój pierwszy koncert. Ja lubiłam jako dziecko chodzić, ale wydaje mi się, że w ogóle jakiś taki lady punk chyba? Z mamą byłam? To miałam jakieś, wiesz, tam, no nie wiem, za 12, 13, 12 lat chyba, no.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: To model. W pierwszy ever i to było tak, że ja, słuchaj, byłam na obozie i była piosenka, do której ktoś tańczył duet i były takie beznadziejne głośniki. Ja nie wiedziałam, co tam jest śpiewane. W ogóle nie wiedziałam, co tam śpiewa ta osoba i szukałam, wiesz, jakieś... Ja myślałam, że tam I'm not alone, on śpiewa, tam jest Another Love. Ale wiesz, no ja miałam, nie wiem, z 13 lat, 12-13 lat i pamiętam, że ja szukam tej piosenki rok i ona poleciała w radiu i ktoś powiedział nagle... To model Another Love. Ja, okej. Okay. I po roku znalazłam tę piosenkę. To była najbardziej wyczekana piosenka, żeby znaleźć.
3: Mój pierwszy instrument.
4: Skrzypce. Gram na skrzypcach 2 lata, prawie. Do szkoły muzycznej się dostałam na skrzypce. Chciałam być skrzypaczką, ale tam ze względów zdrowotnych musiałam zmienić na fortepian.
3: Mój pierwszy raz, gdy napisałam piosenkę.
4: Taki pierwszy ever miałam z 7 lat. Ja bardzo lubiłam się bawić lalkami i bardzo się lubiłam bawić lalkami w musicale, więc ja zawsze do każdego musicalu musiałam napisać piosenkę. I pierwszy wiersz raz to właśnie napisałam jakąś piosenkę, która mam wrażenie po czasie, że była jakimś plagiatem, jeszcze nie doszłam do tego jakim, ale była o jakichś tam ciasteczkach i była o jakimś takim kuchennym musicalu, coś takiego jak Waitress.
3: Mój pierwszy raz jako Zalia.
4: Mój pierwszy raz jako Zalia. Zalia powstała w 2020 roku. Pierwszy raz jako Zalia byłam na wyjeździe, gdzie publikowałam piosenkę In My Heart Again, którą źle w ogóle wstawiłam do internetu, bo myślałam, że tam wystarczy dzień wcześniej sobie to załadować i to się wstawi. I pamiętam, że zrobiłam całą premierę, która nie wyszła. I wiesz, wszyscy czekają, a ja no już zaraz, dzisiaj o 20. Słuchaj, ten numer wszedł po 3 dniach czy 4. I to był mój pierwszy raz jako Zalia i pamiętam, że pierwszy raz w życiu jako Zalia, że stała się, w ogóle powstało Zalia. Jechałam w aucie i szukałam właśnie pseudonimu, bo ja wiedziałam, że ja chcę też wydawać kiedyś po angielsku, może coś, więc to nie może być Julia Zarzecka. I tak szukałam i wiesz, były te brytyjskie wokalistki Ella May, Cleo Sol, Georgia Smith, więc ja tak szukałam, może jakaś zbitka, jakieś coś tam. I mój ówczesny chłopak był ze swoim przyjacielem w kawiarni, no i ja z nimi rozmawiałam, jadąc w aucie, im czytam te wszystkie, które tam znalazłam pseudonimy i w końcu mówię, no dobra, no to może jakieś połączenie mojego imienia i nazwiska. I mówię, Julza, Lia, Liaza, Zalia. I nagle, o, Zalia. Oni, ej, super. No i nagle się okazało, że Zalia. Nie.

0: Mój pierwszy album.
1: Mój pierwszy album, mój, kocham i tęsknię, a pierwszy album, który w życiu dostałam, taki fizyczny, to był Jonas Brothers.
0: Mój pierwszy raz z Michałem Szczygłem.
1: My się poznaliśmy z Michałem w studio u Francisa, w ogóle świetnego producenta, super człowieka przede wszystkim. I poznaliśmy się tam przypadkowo. Ja akurat jakoś przyjeżdżałam, Michał tam był. My wtedy tam z Francisem robiliśmy, tam próbowaliśmy robić jakieś rzeczy, też się bardzo zakolegowaliśmy od razu. I pamiętam, że jakoś tak my się poznaliśmy i zaraz było, o, bo Michał w ogóle ma taką piosenkę i on szuka wokalistki i czy ty byś nie chciała. I pamiętam, że mi się mega spodobał ten numer i jakoś tak to wszystko płynnie wyszło. I zaraz to powstało i zaraz była też premiera płyty Michała.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój utwór w radiu.
1: Ojej, pamiętam, to było tak, że ja wróciłam, wszyscy już go słyszeli, bo ja, tylko że ja byłam w Londynie, no więc ja automatycznie nie miałam go jak słyszeć i sobie wróciłam do domu na święta i dostałam COVID-a i leżałam taka chora, tak na maksa chora w łóżku i moja mama zawsze ma włączone radio i sobie ja leżę taka z gorączką, 39 stopni gorączki i nagle słyszę, a teraz przed państwem Zalia bezsensownie i nagle, wiesz, po prostu zerwałam się z tego łóżka, mówię, Jezu, Jezu, moja piosenka i to był taki pierwszy raz mój, gdzie rzeczywiście do mnie dotarło, że to leci i że nie tylko ja to słyszę.
2: Mój pierwszy raz.
3: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
2: Eska Music News.
3: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miłe i nawet trochę mnie zawstydza, nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć, ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata, a ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja i kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby Estate of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol, czy brał różnego rodzaju używki, albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie, wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
2: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole, miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat, to było na Dzień Mamy z koleżanką, zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa, ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27, była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
0: Miałeś kasetę, plakat?
4: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Opener Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok. Ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.
2: Kosmiczne

0: Twój pierwszy hit?
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc między innymi Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem. Kiedy

0: Mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce! Kto, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze, to jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałam ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieje jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl. Tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
4: News. Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
5: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma, ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że, i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you because it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
4: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
5: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie. Po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania. Ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
4: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu, ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
5: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna,
4: ale trochę ma mrok.
5: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi? I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
4: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem.
5: Tak.
4: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem. Mamy minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
5: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
4: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
5: właśnie
4: to czasami
5: się,
4: jest jeden do jednego i jest odwrotnie.
5: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu... I jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować w bardzo jasnych i pastelowych kolorach. Chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
4: Body, Voice, Mind.
5: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
4: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
5: W ogóle
4: czasem rozkminę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
5: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle gdzie to centrum jest, znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam, że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu, po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie, no że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
4: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
5: dużo
4: dają.
5: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
4: A to czym jest teraz to twoje centrum?
5: Moje centrum, no właśnie, o, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
4: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Mm. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
5: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja, mnie nie ma jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
4: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa,
5: że to
4: bo
5: jakimś
4: robię
5: cyklem.
4: Coś nowego.
5: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
4: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę,
5: tak,
4: kilkanaście lat temu.
5: Tak.
4: I chyba można od tego trochę oszaleć.
5: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie
4: emocji.
5: Jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej, więc to jest trochę
4: terapeutyczne.
5: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim freakiem social mediowym i wiesz, i tutaj
4: chodzi z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
5: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
4: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
5: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
4: A to jest bardzo trudne,
5: zakładam. To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
4: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
5: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
4: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
5: I to mnie stresuje.
4: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych i YouTube'a?
5: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
4: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
5: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
4: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
5: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
4: Jakieś dziecko
5: jest,
4: dodajesz,
5: jakieś dziecko
4: światło.
5: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak. Lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
4: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
5: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy są super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
4: Najgorsze jest
5: to. I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.

0: muzyką się żyje.
1: Wystartował Warsaw Music Festival. To 3-dniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Za nami pierwszy dzień. No, wczoraj było coś dla fanów mocniejszych, elektronicznych brzmień. Co działo się na stadionie Legii Warszawa, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A w środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, m.in. Where Is Love czy I Got a Feeling.
2: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
1: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizacyjnej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
2: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
1: Ja nie mogę się już doczekać, a na Warsaw Music Festival oczywiście zaprasza Radio SK. Będziemy bawić się tam razem z wami. A Dawid Podsiadło numerem jeden wśród polskich słuchaczy Radia SK. Jego hit zagranicznych też. Jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać jesienią. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Za tydzień w sobotę gra w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społecznościowe. To Just the Way You Are, czyli zespół Milky, kawałek sprzed ponad 20 lat, tylko że w remiksie Davida Guetty. Na miejscu trzecim listy hitów w Radiu SK spadł hymn męskiego grania. Głosujecie na wasze ulubione kawałki na sk.pl, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Oczywiście zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A ja nie będę ukrywał, że ten mundial daje trochę w kość, jeśli chodzi o niewyspanie. Brazylia-Maroko, początek o północy, mecz skończył się 1-1. No, jeśli usłyszycie dzisiaj jakieś ziewnięcie, no to proszę o wyrozumiałość. No, w niedzielny poranek ziewanie jest wręcz wskazane. Wskazane są też hity na czasie, na początek 9:00 gram wam coś od Miley Cyrus. Paweł Bogaj, zapraszam razem do 13:00.

Diamenty od Rihanny w Radiu SK. No bardzo dobry prezent dla żony. Jakbyście się panowie zastanawiali, co kupić na przykład na urodziny. 20 minut po godzinie 9. Hubert wysłał nam zdjęcie na Messengerze pustej siłowni i pisze tak: pusta, cicha siłownia w Turcji. Pozdrawiam, dobrze, że jest wasza aplikacja. No oczywiście ja polecam pobierać. Wtedy możecie zabrać SK na przykład na wakacje. A słuchajcie, ja chciałem też powiedzieć, że no, człowiek ledwo co otworzył oczy. Przed chwilą wstałem. Przed chwilą też otworzyłem internet, zaglądam, oglądam, no i wpadł mi filmik Blanki, naszej baby, tej pani. Baby. Kojarzycie? Na którym tańczy z Jasonem Derulo, to jest ten pan. Jason Derulo. Też wszyscy znają. No i fani przewidują wspólny duet, a niektórzy piszą, że to może być nawet coś więcej. Wyobrażacie to sobie? Blanka Derulo. Albo Jason Stajkow. Bardzo ładnie. No tego w moim bingo na 2026 jeszcze nie było, ale dajcie znaka, co jest u was. Dajcie znaka 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał? Mamy niedzielę. 21 minut po 9.

0: na wokalistkę, a także bardzo, bardzo zdolna baletnica. Jak miała 13 lat, zdobywała wiele nagród. No ja też kiedyś chodziłem na hip-hop, na tańce, ale u mnie się było bez nagród.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz coś, za co nagrodę ten gość pewnie dostanie. Jeremi Sikorski właśnie powiedział sakramentalne tak, Adze Podsiadle. A przy okazji ślubu wypuścił też bardzo osobisty singiel. Tylko my, taki nosi tytuł, to jest piosenka o bliskości i o tym, że razem jest po prostu w życiu łatwiej. Posłuchajmy. Jeremi Sikorski, Tylko my. Gramy to teraz w Radiu SK.

0: September zagrał. No i pogoda też jak w September, 17 stopni praktycznie w całej Polsce. Jeśli planowaliście dzisiaj opalanie, no to niestety, ale może być z tym bardzo leciutki problem. W niektórych regionach przewidywany jest deszcz, w niektórych nawet dość mocne burze. Dzisiaj no, może się okazać, że będzie trzeba zostać w domu. Ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby się wypowiedziała na ten temat, co można robić w domu, ale w deszczową niedzielę. No i napisała na przykład: możesz posprzątać mieszkanie, wyprasować ubrania na poniedziałek albo coś ugotować. No nie wiem jak wy, ale ja już od samego czytania tej listy się zmęczyłem. A w niedzielę to trzeba odpoczywać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Uderzamy w tony. Po mistrzowsku. Transjod Jarosław Jankowski. Transport i sprzedaż piasku, żwiru i kruszywa. Roboty ziemne także pod budynkami. Wykopy i modelowanie terenów wyburzenia. Dysponujemy własnym, bogato wyposażonym parkiem maszynowym. Obsługujemy firmy i klientów indywidualnych. Działamy kompleksowo, solidnie i terminowo. Mamy bezkonkurencyjne ceny i wielu zadowolonych klientów. Zostań jednym z nich. Transjod Jarosław Jankowski. Chodzież Podanin 68.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
12: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Uwaga! Informacja dnia! Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle. CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, quady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie! Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Cześć, jestem Adam i studiuję na kierunku ekonomia. Jako menadżer z wieloletnim stażem zdecydowałem się rozwijać swoje umiejętności na studiach licencjackich i magisterskich. Był to wybór idealny. Profesjonalni wykładowcy i świetne zajęcia z marketingu pomogły mi w branży handlowej.
16: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
17: I po reklamie.
1: SK.

Jazzy. Na zakończenie 9 w Radiu SK dzisiaj prezydent Karol Nawrocki będzie brał udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa, ale to nie jest jedyny Polak, który tam poleci. Janek Błachowicz, czyli nasz mistrz UFC, też będzie w Waszyngtonie. Ja tak sobie myślę, że ja im w ogóle nie zazdroszczę. Pewnie będą musieli dusić się w garniturach, dłubać widelcem jakieś takie miniaturowe homary czy tam krewetki. No a tak na prawdziwego polskiego niedzielnego schabowego to też nie ma co liczyć.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Jedziemy?
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
13: Panie majster, jak tu się ciepło zrobiło, a przecież jeszcze nie grzejemy.
14: Wystarczyła izolacja od firmy Mucha i różnicę czuć od razu.
13: Mucha?
14: Robią izolacje natryskowe poddaszy, fundamentów, dachów i ścian pianką poliuretanową. Oszczędzamy czas, pieniądze i energię podczas eksploatacji domu.
13: Normalnie Mucha nie siada.
14: Nie siada. Mucha robi izolację. Złotów, Stary Rynek 8, Piła, Aleja Wojska Polskiego 36, www.mucha24.pl.
15: Paliwo zdrożało.
16: Podwyżek nie ma końca.
15: Opłaty rosną. A teraz dobre informacje dla kierowców. Kama, serwis oponiarski, zaprasza.
17: Kama, sprzedaż opon, wymiana, naprawa. Uwaga, mobilny serwis klimatyzacji również dla maszyn rolniczych, autobusów, pojazdów ciężarowych. Do 20 km dojazd gratis. Kama, serwis oponiarski, Szydłowo Sportowa 1.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
20: I po reklamie.
21: Piła na czasie.
22: Jan Grzelaczyk. Czas na kolejny sezon parkowych spotkań, czyli letnich koncertów w Parku Miejskim w Pile. Na inaugurację dzisiaj wydarzenia związane z obchodami 200. rocznicy śmierci Stanisława Staszica, który urodził się właśnie w Pile. Start o 17.30. Będzie wystawa Być Narodowi Użytecznym i koncert klasyczny. A w następnych tygodniach kolejne spotkania i koncerty.
23: Muzyką się żyje.
24: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki właśnie z Łatwo Gangiem. No i udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
25: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
24: No właśnie, trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK razem z Łatwo Gangiem. Odwiedziliśmy też Maję w szpitalu. Matti Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
26: Luzik.
27: Arbuzik.
26: Luzik, arbuzik. To jak to? Jak to poszło? To szybka chyba historia.
27: Poluszaki pomagały. A. Takie i dodawały otuchy, jak się śpiewało.
28: Ja też się super bawiłem.
29: Dobrze bawiłam.
27: Tymi nagrywkami, wideo.
26: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
27: Wszystko było fajne. Będą TikToki. Z tymi gniotków.
26: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
27: Tak.
26: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
27: Tak, bardzo.
26: Jesteś za?
27: Tak, żeby wszyscy słuchali.
24: No i pięknie. I wszyscy słuchali. Jak wyglądała wizyta u Mai, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie, Eski, no bo dzisiaj na pewno też zagramy wam ten kawałek. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. A całą listę znajdziecie na sk.pl. No a opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Kevin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mundial, no, zaczął się od muzycznych emocji. Za nami już trzy ceremonie otwarcia w trzech krajach organizujących piłkarskie Mistrzostwa Świata, a na ceremonii w Meksyku wystąpiła Shakira, która wykonała hymn tegorocznej imprezy. To kawałek Die Die. Na otwarciu w Kanadzie wystąpił m.in. Michael Bublé czy Alanis Morissette. No, a w USA grała Katy Perry. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo już teraz, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS. No a wszystkie szczegóły mamy dla was na sk.pl. 10 już na zegarach, tu Radio SK, tu Hity na Czasie. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kąpieli i tak sobie myślę, że no to jest jedno z niewielu świąt, które można świętować codziennie, szczególnie w okresie letnim. Paweł Bogaj, zapraszam. Budzimy się, mamy niedzielę. No to teraz numer 3 gorącej dwudziestki.

co dwóch Jakubów to nie jeden. Kuba i Kuba Wessel, 18 już minut po godzinie 10. To jest oczywiście niedziela. Mateusz prosił mnie na eskowym messengerze, żebym obudził jego żonę. Podobno żona leży i drzemie z zamkniętymi oczami. No to proszę wstawać, tutaj przekaz dla żony. Mateusz, jak coś, to łaskotki skutecznie potrafią postawić człowieka na nogi. Nie żeby coś, ale warto spróbować. Teraz uwaga, pytanie z innej puli. Kto dzisiaj sprawdzał, czy mamy niedzielę handlową? Ja się przyznaję, sprawdziłem, już wiem, nie mamy. Sprawdziłem też, kiedy będzie najbliższa. Najbliższa handlowa już 28 czerwca. I ja nie wiem, oni to chyba robią specjalnie. No, kto robi niedzielę handlową tuż przed wypłatą? Nie, no my nie.

0: mieć gruby portfel. Miliony monet od Mroza, 33 minuty po godzinie 10, to jest Radio SK. To jest, to są niedzielne hity. Ela napisała na Messengerze, że już nie śpią, jadą do mamusi, czyli jego teściowej. Cytuję wiadomość. Dajcie znać, kto już nie śpi. 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał, kto już pracuje, kto już jest na pełnych obrotach, a może po prostu leniwie przeciągacie się przy stole, jedząc śniadanie. Halo, halo!
1: No to się ska. A ja pociskam dzisiaj na studia tylko 3 egzaminy i 1 zaliczenie. Mam nadzieję, że będzie do przodu. Pozdrawiam.
0: No to trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, żebyś wszystko zaliczył, ale słuchacze też mają coś ci do powiedzenia.
2: Cześć SK, tu Radek. Dobra rada dla wszystkich obecnych i przyszłych studentów. Nie ma spiny, są drugie terminy. Pozdrawiam.
0: Radio SK. Mądrego to aż miło posłuchać.
3: Autopromocja.
4: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to?

0: zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
13: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
14: Mercedes-Benz Trax. Tytani pracy, na których zawsze możesz liczyć. Doskonali. Trasa to ich drugi dom. Pierwszy to ich ulubiony serwis, na który również zawsze możesz liczyć. Mercedes EF Service. Autoryzowany serwis Mercedesa. Uwaga! Serwis roku 2025. Mercedes-Benz Trax w Polsce. Podium trzeci rok z rzędu. Mercedes EF Service. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy. Ty odpoczywasz.
17: Zaprasza Grupa Mago, Piła Siemieradzkiego 27. grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
18: I po reklamie.
19: Radio SK. Moim zdaniem wszystkie niedziele powinny być wolne, bo kiedyś trzeba spędzać czas z rodziną. W Niemczech na przykład w niedzielę tylko i wyłącznie pracują na niektórych stacjach benzynowych. A tak to jest wszystko fajnie pozamykane. Czas dla rodziny. Pozdrawiam.

0: bardzo przyjemny kawałek. Marisa, odkochaj w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 11. Słuchaczka informuje, że u niej dzisiaj święto truskawki i jedzie właśnie na festyn. No, bawcie się dobrze. Święto futbolu też cały czas trwa. Jeśli nie sprawdzaliście jeszcze wyników mundialowych meczów, to uwaga, podaje: Brazylia remis z Maroko, Szkocja 1, Haiti 0, Australia 2, Turcja 0. Dzisiaj mecz Niemiec z Curaçao. Co niektórzy mówią, Curaçao.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jak widzicie, Sławek Peszko też dużo mówi. Jeśli wiecie, co na koniec powiedział, jakie słowo padło na końcu tego zdania, podajcie już teraz SK Karniaki Cup. Szukajcie tego na sk.pl. Zgłaszajcie się już teraz. 10 tysięcy. 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Jakie słowo powiedział pan Sławek? SK.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
4: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy Moskitiery. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: Mieszkańcy Piły, wasza ulubiona drogeria DM jest na miejscu. Szukacie ulubionych kosmetyków, produktów dla domu, zdrowia i całej rodziny? W DM czekają na was atrakcyjne promocje, nowości oraz kupony dostępne każdego miesiąca. Odkrywajcie nowe produkty, oszczędzajcie z kuponami i korzystajcie z wyjątkowych okazji przygotowanych specjalnie dla was. Zapraszamy do drogerii DM w Galerii Kasztanowej w Pile. DM, tu liczy się człowiek, tu kupuje.
8: Uwaga! Informacja dnia! Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle. CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUVy, pick-upy, quady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie! Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
9: Uderzamy w tony. Po mistrzowsku. Transjod Jarosław Jankowski. Transport i sprzedaż piasku, żwiru i kruszywa. Roboty ziemne także pod budynkami. Wykopy i modelowanie terenów wyburzenia. Dysponujemy własnym, bogato wyposażonym parkiem maszynowym. Obsługujemy firmy i klientów indywidualnych. Działamy kompleksowo, solidnie i terminowo. Mamy bezkonkurencyjne ceny i wielu zadowolonych klientów. Zostań jednym z nich. Transjod Jarosław Jankowski. Chodzież po Danin 68.
10: To będzie ostatnia reklama.
1: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Cztery znane influencerki w jednym numerze do studia Radia SK z nowym hitem wpadły Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę takie męskie granie, ale dla młodych ludzi.
4: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
5: Co tam się będzie działo?
4: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
3: A festiwal Playground rusza w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie. Potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. A na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. A trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej, no i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Bajm, a za tydzień będziemy w dwóch miejscowościach. W Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przejmuje Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy, a już 10 lipca do Polski przyjeżdża ekipa, której piosenki zna cały świat. Przed nami zespół Hurts, który wystąpi na letniej scenie progresji w Warszawie. Hurts zabłysnęli m.in. hitem Wonderful Life, który na pewno usłyszycie na żywo. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego, artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Sikorski wczoraj wziął ślub, a jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy jak zwykle czekają na was na sk.pl. 11 na zegarze, witam, zapraszam, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, a jak jest niedziela, no to trzeba troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, a jak jest ktoś, kto pomasuje ramiona, plecki, to już w ogóle raj na ziemi. Hity na czasie dba Radio SK, Paweł Bogaj, zapraszam na początek, Joe.

Maja Chwalińska pojechała na zasłużony wypoczynek po finale Roland Garros. No to są dźwięki teraz, przy których się budzi. Wrzuciła do sieci kilka fotek z wakacji, no i na jednej z nich widać, że Maja bardzo lubi wolną chwilą rozwiązywać krzyżówki. Tak sobie pomyślałem. Uwaga, zadanie dla wszystkich, krzyżówka dla wszystkich w Polsce. Najlepsze radio w Polsce, grające tylko hity na czasie. Nawet nie musiałem mówić, że na 4 litery. Oczywiście, że Radio SK. Gramy już teraz. Dawid Podsiadło, jego nowość. Tytuł? O, sezon. No to gramy.

0: Kamienny, wesoły Bruno Mars, I Just Mind w Radiu Łezka, czyli po prostu mogę. No i są tacy, co mogli się ostrzyc. Czytam o niezwykłym wyczynie w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w zaledwie 8 godzin. I to jest na razie jeszcze nieoficjalny, ale nowy rekord Guinnessa. Każdy musiał stracić przynajmniej 2 cm włosów. No już widzę, jak w tym rekordzie biorą udział Jankę z Wiktorem z poranka. 2 centymetry.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: Koniec z nerwowym sprawdzaniem postępów budowy. Twoje nowe mieszkanie w Pile już czeka. Osiedle Lotników 2 przy ulicy Kołobrzeskiej w Pile to gotowe lokale mieszkalne i usługowe w spokojnej okolicy. Od Prime Developer otrzymujesz wysoki standard i bezpieczeństwo. W ofercie także komórki lokatorskie i miejsca postojowe. Gwarantujemy szybki proces podpisania umowy i sprawne przekazanie kluczy. Sprawdź szczegóły na primedeveloper.pl.
6: Cześć, mam na imię Oliwia. Jestem studentką budownictwa. Zastanawiasz się pewnie, dlaczego dziewczyna wybrała akurat ten kierunek? Przede wszystkim daje on wiele możliwości i perspektyw na przyszłość. Jeżeli nie boisz się wyzwań, to budownictwo jest idealnym kierunkiem dla Ciebie.
7: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
8: Paliwo zdrożało.
9: Podwyżek nie ma końca.
8: Opłaty rosną. A teraz dobre informacje dla kierowców. Kama, serwis oponiarski, zaprasza.
10: Kama. Sprzedaż opon, wymiana, naprawa. Uwaga, mobilny serwis klimatyzacji. Również dla maszyn rolniczych, autobusów, pojazdów ciężarowych. Do 20 km dojazd gratis. Kama. Serwis oponiarski. Szydłowo Sportowa 1.
11: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa Mago.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
14: I po reklamie.

6 minut zostało nam do godziny 12. To był Martin Garrix z Edem Sheeranem. Bardzo specjalne połączenie. Martin to jest jeden z królów muzyki elektronicznej. A jeśli takową kochacie, zapraszam wszystkich w każdy piątek na SKA Live Remix. No fani klubowego grania będą w siódmym niebie. Ale uwaga, jeśli coś przegapiliście, no to powtórki znajdziecie w naszej eskowej aplikacji. Pobierajcie na swojego smartfona.

0: informacja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
8: Kiszko, zrobiłabyś mi pizzę? Nie mam czasu, kochanie. Wczoraj byłam u sąsiadki, poczęstowała mnie pizzą onion. Stary gęba w niebie. Te, chyba niebo w gębie. No jakoś tak tej cała rodzina zajadała. Dziecioki jakie zadowolone. I to możesz sobie sam zamówić. Jak gdzie? Na internecie onion.piwa.pl. Sami ci przywiozą, a z kodem SK 10% rabatu. www.onionpiwa.pl. Będziemy zajadać na okrągło.
9: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Piła na czasie.
16: Jan Grzelaczyk, magia, iluzja i akrobacje. To wszystko prezentuje cyrk Lewandowski, który pojawi się niedługo w Trzciance. A na scenie półfinalistka Mam Talent, Lena Bajchusz czy goście specjalni, duo Claudio prezentujący pokaz akrobatyki hand to hand. Do tego coś dla najmłodszych, czyli występy postaci z bajek. Cyrk Lewandowski już dzisiaj o 15 przy Słowackiego w Trzciance.
17: Muzyką się żyje.
18: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Know You. Premiera Toy Story 5 już 17 czerwca, czyli w najbliższą środę, no a kawałek Taylor Swift mogliście usłyszeć premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, a jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek, no i mówi, co tam się dzieje, gdy nikt nie patrzy. A Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu, kiedy wszyscy patrzyli. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w USA. No a podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy dla was na sk.pl. Mamy też kolejną okazję, żeby zobaczyć Matę na scenie. Przed nami festiwal Rapstacja. to w miejscowości Sława w województwie lubuskim. Oprócz Maty na scenie wpadnie też PZ, BDOS, White, Kizo, Kuba, Gips czy Oki. Na rap stacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To jest amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rap Stacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Jaski, no bo będziemy mieli dla was wyjściówki właśnie na tą imprezkę. 12 na zegarach, jeśli ktoś nadal nie wstał, no to znaczy, że wczoraj było bardzo grubo. W naszej playliście też jest grubo, jeśli chodzi o hity Bauza i jego Magnetic. To już za chwilę, zostańcie razem z Radiem SK. Zostańcie z hitami na czasie.
4: Hity, hity na czasie, Radio SK. Radio SK.
18: Paweł Bogaj, zapraszam. W powietrzu chyba już się unosi zapach obiadu.

Kate i Perry w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Sprawdzam, co się dzieje teraz w sieci. Proszę bardzo, taki tytuł trafiłem. Polacy coraz chętniej stawiają na triatlon. No ja chyba nie jestem Polakiem w takim razie.

0: Shakira w Radiu SK. Mamy, uwaga, tajne nagranie, jak Shakira brzmi bez tych wszystkich filtrów, efektów dźwiękowych. Posłuchajcie. Poważnie, nie zmyślam, tak to brzmi. Widzę też, że pisze do nas, nie Shakira, ale Aga z Rzeszowa pisze na Messengerze. Witam, pozdrówcie najlepszego faceta na świecie, Tomka, za którym tęsknię. Kocham go bardzo mocno. No, pozdrawiamy Tomka gorąco. No, my w SC kochamy hit na czasie. Za chwilę Oskar Cyms. Warto z nami zostać.
1: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to,

0: wrzutki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitay.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
11: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Witam, sąsiedzie. Widzę, że skorzystałeś z usług firmy Mucha.
16: Tak, wykonali u mnie profesjonalny montaż okien firmy Oknoplast na taśmy paroizolacyjne.
15: Jesteś zadowolony?
16: Całkowicie. Dzięki najwyższym parametrom izolacyjnym okien i montażu uzyskałem dotację z programu Czyste Powietrze oraz najwyższy certyfikat energetyczny dla mojego domu.
15: A, mówiłem? Robota, że Mucha nie siada. Biuro obsługi klienta. Złotów. Stary Rynek 8. Piła Wojska Polskiego 36. Telefon 506 544 688.
17: Koniec z nerwowym sprawdzaniem postępów budowy. Twoje nowe mieszkanie w Pile już czeka. Osiedle Lotników 2 przy ulicy Kołobrzeskiej w Pile to gotowe lokale mieszkalne i usługowe w spokojnej okolicy. Od Prime Developer otrzymujesz wysoki standard i bezpieczeństwo. W ofercie także komórki lokatorskie i miejsca postojowe. Gwarantujemy szybki proces podpisania umowy i sprawne przekazanie kluczy. Sprawdź szczegóły na primedeveloper.pl.
18: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
21: Czy można powtórzyć pytanie?
20: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
21: Tak.
20: Brawo!
22: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.

0: Mowa ciała, taki tytuł ta piosenka, 6 minut już niecałe, zostało nam do godziny 13. Łukasz Dujczyk, poczekaj, włączam ci mikrofon.
1: Jestem, cześć, moja mowa ciała mówi, że mi się podoba, bo kiwam głową.
0: Bardzo dobrze, ty dzisiaj do 18 jesteś.
1: No oczywiście, że tak, i dużo hitów na czasie w tym czasie.
0: Jaka szkoda, że ja muszę już iść do domu, jeść obiad.
1: No, jak ja ci współczuję, jak chcesz możesz zostać śmiało.
0: Nie no, nie będę ci tutaj, wiesz, robił, nie będę szpącił po prostu w studiu. Ja widzę, że Justin Bieber, Nicki Minaj, oni czekają po 13.
1: A ja słyszałem, że tam w kuchni po obiedzie musisz posprzątać.
0: Dziękuję bardzo. Paweł, kłaniam się. No ten Łukasz dowciachny. Warto zostać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz.
2: Zaprasza Grupa Mago, Piła Siemieradzkiego 27, grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
3: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy Moskitiery. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle. CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV-y, pick-upy, quady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
9: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
10: Uderzamy w tony. Po mistrzowsku. Transjod Jarosław Jankowski. Transport i sprzedaż piasku, żwiru i kruszywa. Roboty ziemne także pod budynkami. Wykopy i modelowanie terenów. Wyburzenia. Dysponujemy własnym, bogato wyposażonym parkiem maszynowym. Obsługujemy firmy i klientów indywidualnych. Działamy kompleksowo, solidnie i terminowo. Mamy bezkonkurencyjne ceny i wielu zadowolonych klientów. Zostań jednym z nich. Transjod Jarosław Jankowski. Chodzież po Danin 68.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Jedna krótka piosenka spełniła ogromne dziecięce marzenie. Łatwo Gang znowu pokazał swoje wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień mieszka w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem. No i słuchajcie, udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
4: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
3: Oczywiście, że tak, że trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer na antenie Radia SK i zrobimy to po raz kolejny. W piątek razem z Łatwogangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki z Łatwogangiem jest stresujące.
5: Luzik.
6: Arbuzik.
5: Luzik, arbuzik. To jak to, poszło? To szybka chyba historia.
6: Poluszaki pomagały. A. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
7: Ja też się super bawiłem.
8: Się dobrze bawiłam. Nie,
6: tymi no, nagrywkami, no, wideo.
5: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
6: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
5: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
6: Tak.
5: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
6: Tak, bardzo.
5: Jesteś za?
6: Tak, żeby wszyscy słuchali.
3: My też jesteśmy za. Słuchajcie uważnie Eski, bo jeszcze dzisiaj na pewno ten numer na antenie Radia Eska się pojawi. A jak wyglądała wizyta u Mai i te wszystkie jej pluszaki, które ma ze sobą na łóżku, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. A Warszawa to aktualnie imprezowa stolica Polski. Stadion Legii Warszawa przejęły światowe gwiazdy. Za nami pierwszy dzień Warsaw Music Festivalu. Wczoraj było coś dla fanów mocnych elektronicznych brzmień. Zagrał m.in. Steve Angelo, Benny Benassi czy Artbat. Jeśli przegapiliście, zaglądajcie na eskowego Instagrama, a w środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół The Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia. Na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling.
9: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
3: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival, a w sobotę wielki finał tej imprezy i wielkie show Armina van Vurena. A my do finału weekendu mamy chyba jeszcze, słuchajcie, dużo czasu. Dopiero 2 minuty po godzinie 13. Łapiemy luz, odpoczywamy. Jeśli idziecie na obiad, tak jak Paweł Bogaj, który mówił to przed chwilą, to smacznego życzę. A jeżeli na przykład zmierzacie na poprawiny po weselu, wiem, że są wśród nas tacy, to ja dodam energii hitami na czasie. I tu jest naprawdę dobry zestaw do niedzielnego ładowania baterii. Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

szczena opadła. Amerykanie zaoferowali 15 milionów euro rocznie plus premię, co da łącznie 20 milionów euro rocznie. I słuchajcie, to nie jest wszystko. Amerykanie podobno pokazali nawet Lewandowskiemu budynek, w którym jego żona Ania mogłaby otworzyć swoje kolejne studio fitness. No bo to oni nie z Lewym, tylko z Anią powinni rozmawiać. Jakby jeszcze udało się załatwić Hiszpanów tańczących baciatę, to już mogą wyciągać długopis i podpisywać kontrakt.

0: wolne niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P. Takie przyjemne dźwięki z głośników, można sobie pomruczeć. No ale dobra, słuchajcie, skoro sobie odpoczęliśmy z Stanach i Dawidem Podsiadło, teraz pora włączyć ładowanie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my jesteśmy jak babcia podczas niedzielnego obiadu. Cały czas wam dokładamy więcej i więcej. I nie tylko w niedzielę, codziennie na naszej antenie najlepsze nowości. I teraz jeden z tych numerów, który ekspresowo wchodzi do głowy i po prostu silnie uzależnia. Bas jest tam taki dobry, słuchajcie, że cały samochód za chwilę będzie chodził. Ja bym dał głośniej na waszym miejscu. Na moją odpowiedzialność. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. Już teraz w Esce.

0: Didi Dirty Money w Radio SK z hitem zawsze na czasie. A ja przed chwilą, słuchajcie, przeglądałem internet i znalazłem receptę na szczęśliwe życie. Profesor z Harvardu jakiś tam to przygotował. I tutaj są takie trzy główne punkty. Odnajdź sens w pracy, dbaj o bliskie przyjaźnie, nie zaniedbuj rodziny. To trochę takie ogólne te punkty, prawda? Dlatego stwórzmy swoją alternatywną listę, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam poprawia humor w niedzielne popołudnie? Co wam dzisiaj w tym momencie daje szczęście? Albo dało szczęście? Możecie nagrać głosówkę w stylu: hej SK, ja dzisiaj wypiłam kawkę na tarasie, taką dobrą z mlekiem i jestem teraz bardzo szczęśliwa. A może przed chwilą druga połówka z kuchni krzyknęła: dobra, chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. O, wtedy to poziom szczęścia osiąga maksymalny poziom. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co humor poprawia, co wam daje szczęście w to niedzielne popołudnie, a ja dobrze zagram.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelić coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
14: Buderus. Systemy grzewcze przyszłości. Pompy ciepła, kotły kondensacyjne. Ekonomiczne. Niestandardowy design, wysokie parametry techniczne. Kotły na pellet o podwyższonym standardzie marki Tekla. Bezpieczne, ekologiczne i wydajne. Sanitbis zaprasza. Sprzedaż, montaż, serwis. Kompleksowo. Sanitbis. Obniż rachunki, a nie ogrzewanie. Piła Trzcianecka 32. Sanitbis. Komfort ogrzewania.
15: Mercedes-Benz Trucks. Tytani pracy, na których zawsze możesz liczyć. Doskonali. Trasa to ich drugi dom. Pierwszy to ich ulubiony serwis, na który również zawsze możesz liczyć. Mercedes EF Service. Autoryzowany serwis Mercedesa. Uwaga! Serwis roku 2025. Mercedes-Benz Trucks w Polsce. Podium trzeci rok z rzędu. Mercedes EF Service. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: piasek, słońce i szum morza. I takie egzotyczne dźwięki z Radia SK. To nas czeka już niedługo. Użel, bardzo wakacyjny na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Paulina nagrała głosówkę na Messengerze Eski, bo my szukamy recepty na niedzielne szczęście. Dajecie znać, co wam humor poprawia.
1: Wiesz, co mi dzisiaj poprawiło humor?
0: No.
1: Że miałam już ostatni zjazd na studiach. Praca przeszła antyplagiat. Mam 0% i tylko teraz czekam na obronę.
0: Coraz lepszy ten chat GPT. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów, którzy kończą rok szkolny, znaczy semestr, rok szkolny to jest w podstawówce. Za uczniów też trzymamy kciuki. Z Eską pamiętajcie, głowa odpoczywa. Zaraz gramy dalej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: for another.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy Moskitiery. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
7: Jedziemy!
8: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Koniec z nerwowym sprawdzaniem postępów budowy. Twoje nowe mieszkanie w Pile już czeka. Osiedle Lotników 2 przy ulicy Kołobrzeskiej w Pile to gotowe lokale mieszkalne i usługowe w spokojnej okolicy. Od Prime Developer otrzymujesz wysoki standard i bezpieczeństwo. W ofercie także komórki lokatorskie i miejsca postojowe. Gwarantujemy szybki proces podpisania umowy i sprawne przekazanie kluczy. Sprawdź szczegóły na primedeveloper.pl.
13: I po reklamie.
14: Piła na czasie.
15: Jan Grzelaczyk. Pociąg do sztuki to nazwa szóstej edycji konkursu graficznego organizowanego przez Koleje Wielkopolskie. Do wykonania jest autorska grafika, która przedstawia temat pod tytułem 15 lat razem. Konkurs skierowany jest i do mieszkańców, i uczniów województwa wielkopolskiego. Prace można przesyłać do 17 sierpnia. Przewidziane są nagrody, szczegóły na stronie kolei.
16: Na zegarach 14 zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. 3 osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. W etapowym Jorku koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. A Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
17: Ale wy też jesteście szczęśliwi. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. Kamila daje znać, że przed chwilą wypiła kawkę i słuchajcie, to się zaczyna. Właśnie zaczyna pakować się na wakacje. To do tych wszystkich dodatkowych par majtek i skarpetek SK dokłada hity na czasie. Time Impala i Jenny już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wy też nagrywajcie głosówki. Co wam daje szczęście w tę niedzielę?

0: Rihanna w Radiu SK. Gramy hit na czasie i dzisiaj razem tworzymy przepis na szczęście w niedzielę. Chwalicie się, dlaczego dzisiaj macie dobry humor, Oliwia.
1: Hej SK, właśnie wracamy z nadmorza, zjedliśmy pyszną rybkę, a teraz pada deszcz.
0: To idealna pogoda na powrót, bo wtedy nie jest szkoda wracać do domu. Wszystkich w trasie SK zaopatruje w hity.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje antenę Radia SK i gra swój set w programie SK Live Remix, a już w najbliższą sobotę zobaczymy go na żywo na stadionie Legii Warszawa. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Z nami można poczuć klimat tej imprezy, dlatego zostańcie ze mną, bo po krótkiej przerwie gram Where is the Love od The Black Eyed Peas i ta ekipa też na tej imprezie się pojawi. W środę zagra na Warsaw Music Festivalu.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro.
5: Emocje rosną.
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
10: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
9: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Uderzamy w tony. Po mistrzowsku. Transjod Jarosław Jankowski. Transport i sprzedaż piasku, żwiru i kruszywa. Roboty ziemne także pod budynkami. Wykopy i modelowanie terenów wyburzenia. Dysponujemy własnym, bogato wyposażonym parkiem maszynowym. Obsługujemy firmy i klientów indywidualnych. Działamy kompleksowo, solidnie i terminowo. Mamy bezkonkurencyjne ceny i wielu zadowolonych klientów. Zostań jednym z nich. Transjod Jarosław Jankowski. Chodzież po Danin 68.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Wow, taki okrzyk radości będzie po tym, co za chwilę wam powiem. Katy Perry w Radiu SK, gramy hity na czasie i to jest taki news, który naprawdę poprawia humor i sprawi, że nie będziemy mogli się doczekać przyszłego weekendu, słuchajcie. W końcu to się wydarzy, w końcu do Polski nadciąga prawdziwe upalne lato. Idzie powietrze z Afryki i w przyszły weekend prawie w całym kraju 30-stopniowe upały, a na zachodzie nawet 35 stopni. Także to jest dobry moment, żeby umawiać się ze znajomymi na grilla, sprawdzić, czy tam klima w samochodzie nabita, bo za tydzień mniej więcej o tej porze będziemy mówić tak.
1: Ale paruwa, co?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: front folk like Khalifa. Put the
1: so up, we get drunk. So up, we don't sleep. Living young and wild and free.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
15: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
16: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie MAGO. Piła Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Jest 15, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50. Pod Mińskiem Mazowieckim motocyklista uderzył w bariery.
21: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
20: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. A drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
22: Leksi, jak emocje po meczu?
23: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
22: Jak to jest grać z taką ekipą?
24: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
20: Mówili Leksi i Frisa, w drużynie gwiazd zagrali też m.in. BDOS, Mateusz Damiecki czy Tomasz Fornal.
25: Coś pięknego, niesamowicie wzruszającego. Spełniło się marzenie małej Mai chorej na raka, która nagrała numer z Łatwogangiem.
26: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
25: Oczywiście, że trzeba i my to zagramy po raz kolejny na antenie Radia SK już w tej godzinie. Bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Majko i Łatwo Gang, wszystkie marzenia za mniej więcej pół godziny na antenie Radia SK, może 20 minut. A teraz odpoczywamy z Justinem Bieberem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie w Radiu SK 16 po 15. A teraz wszyscy pogratulujmy cierpliwości naszej słuchaczce Paulinie, u której wszystko naprawdę zaczęło się dobrze, tylko że potem coś się popsuło.
1: Cześć, słuchajcie, ja dzisiaj miałam naprawdę świetny humor. Niedziela, relaks, chill.
0: Jak myślicie, co poszło nie tak? Nie wiem, pogoda się popsuła, może kotlet się spalił? Otóż nie.
1: A teraz się okazało, że syn, klasa pierwsza szkoła podstawowa, ma zrobić na jutro dwa rysunki, wypełnić kartę pracy o dinozaurach i jeszcze zrobić własnoręcznie jakiś instrument muzyczny. Ale do końca nie jest tak źle, znaleźliśmy tubę po chipsach, wymalowaliśmy farbą kredową, będziemy kolorować, wrzucimy ryżu i będzie grzechotka.
0: Paulina, słowa uznania dla twojego syna, no bo on równie dobrze, prawda, mógł ci powiedzieć o tym o 21 przed spaniem, prawda? A jednak powiedział wcześniej, odpowiedzialny młody człowiek. No i szacun dla twojego faceta, że w tym wszystkim nie oberwał rykoszetem.

0: Shawn Mendes i Camila Cabello. A teraz na antenie Radia SK pojawi się czyste, dziecięce szczęście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I naprawdę przepiękne, wzruszające momenty. Mała Maja, chora na raka, marzyła o tym, żeby zostać gwiazdą, żeby nagrać numer z Łatwogangiem. I jest numer, jest, bardzo szybko to się udało zrobić. Łatwogang nagrał numer z Mają Gadowską, w którym nawijają tak.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
0: Trzeba spełniać dziecięce marzenia i my po raz kolejny zagramy ten numer na antenie Radia SK. Warto posłuchać, bo cały dochód z tego kawałka trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. Robimy to. Łatwogang i Majko. Wszystkie marzenia ponownie na antenie Radia SK.

0: hit zawsze na czasie. Rihanna i Calvin Harris na antenie Radia SK. To jest dobry numer, ale przyznajcie, nie jest aż tak dobry jak ten, który leciał wcześniej. To powtórzmy jeszcze raz refren. Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesel. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda twarz dziecka szczęśliwego, kiedy spełniło się jej marzenie, polecam zajrzeć na SK-owego Instagrama, bo Mati Fuczyło razem z Łatwo Gangiem odwiedzili Maję w szpitalu. I Maja na przykład pochwaliła się kolekcją swoich pluszaków. Jest naprawdę bogata? Zobaczcie to na SK-owym Instagramie i polecam też obejrzeć teledysk do tego numeru, bo przypomnę, cała kasa z numeru Wszystkie Marzenia, które przed chwilą słyszeliście na antenie Radia SK, trafi na konto Fundacji Wspierającej Dzieci Walczące z Rakiem. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
10: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
9: Wspaniale się to ogląda.
10: A jak smakuje?
9: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Kto zwalcza ból?
14: Fundary!
13: Kto?
14: Fundary!
15: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Wszystko brzmi lepiej
18: w harmonii.
17: Dwa głosy współgrają
18: ze sobą.
17: Przekazują z lekkością
18: trudne wiadomości,
17: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
18: betonowy mur.
17: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
18: zostać influencerką.
17: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
18: Harmonizer.
19: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
20: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
21: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: To będzie ostatnia reklama.
22: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: i po reklamie.

Jeśli potrzebowaliście czegoś na rozbudzenie w niedzielne popołudnie, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. To jest Radio SK. Tu się gra hity na czasie. Jazzy za nami. No i słuchajcie, za nami też historyczny sukces polskiej koszykówki. Polak Jeremy Jeremy Sochan jako pierwszy Polak w historii zdobył mistrzostwo NBA. Jego drużyna New York Knicks po raz pierwszy od 53 lat zdobyła mistrzostwo amerykańskiej ligi koszykówki. Co prawda Jeremy się tam za bardzo w finale nie napracował, bo wyszedł na 8 ostatnich sekund finału, ale to były kluczowe sekundy, słuchajcie. Jego drużyna prowadziła tylko jednym punktem i Jeremy Sochan musiał kryć kluczowego zawodnika. I to się udało, mistrzostwo jest w jego rękach, także gratulujemy serdecznie. No to rodzice w Polsce teraz mają niezłą zagwozdkę, prawda? Posłać dziecko na tenisa jak Maja Chwalińska? Czy może spróbować?

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy Moskitiery. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro Plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
14: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
17: Uderzamy w tony. Po mistrzowsku. Transjod Jarosław Jankowski. Transport i sprzedaż piasku, żwiru i kruszywa. Roboty ziemne także pod budynkami. Wykopy i modelowanie terenów wyburzenia. Dysponujemy własnym, bogato wyposażonym parkiem maszynowym. Obsługujemy firmy i klientów indywidualnych. Działamy kompleksowo, solidnie i terminowo. Mamy bezkonkurencyjne ceny i wielu zadowolonych klientów. Zostań jednym z nich. Transjod Jarosław Jankowski. Chodzież po Danin 68.
18: RTV Euro AGD.
19: Jak okazje, to w euro.
20: Mistrzowskie okazje w grze.
18: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
22: I po reklamie.
23: Piła na czasie.
24: Jan Grzelaczyk. Czas na kolejny sezon parkowych spotkań, czyli letnich koncertów w Parku Miejskim w Pile. Na inaugurację dzisiaj wydarzenia związane z obchodami 200. Rocznicy śmierci Stanisława Staszica, który urodził się właśnie w Pile. Start o 17.30. Będzie wystawa Być się narodowi użytecznym i koncert klasyczny, a w następnych tygodniach kolejne spotkania i koncerty.
0: Jest 16, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race, a wylegitymowano 125 osób. Trzy zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
2: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
0: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
3: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
0: Mówi redaktor naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
12: Ostrzegam, od teraz do końca dnia będziemy nucić Turu Turu, silnie uzależniający numer, który oponował media społecznościowe Milki i David Guetta na początek. No i SK wraca razem z wami do domu po weekendzie, pracuje i sprzątamy razem kuchnię, też po obiedzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I ten piękny czas jeszcze się nie kończy. Do końca weekendu jeszcze dużo czasu. Dopiero 17 minut po godzinie 16, a na antenie Radia SK gra teraz Wiktor Waligura. A dzisiaj wieczorem na mundialu szykują się, słuchajcie, wielkie piłkarskie emocje. No, starcie prawdziwych gigantów. Niemcy o 19 zagrają z Curaçao. Co to jest Curaçao? Też do tej pory nie wiedziałem. To jest, słuchajcie, kraj autonomiczny Holandii. Mała wysepka na Morzu Karaibskim. Powierzchnia mniejsza niż Warszawa. Liczba ludności 156 tysięcy. Mniejsza niż Bytom czy Bielsko-Biała. I oni na mundialu grają, a my nie. Co poszło nie tak? Nasi piłkarze po prostu chcieli w wakacje wypocząć. Należy im się. I tego się trzymajmy. A poza tym, po co nam mundial? Piłkarskie emocje mamy w domu. Mamy w Radiu SK. SK Karniaki Cup. Możecie rywalizować ze Sławkiem Peszko. Do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Ale zanim finał, to musicie odgadywać, co Sławek Peszko powiedział.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: A no właśnie, co zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, macie jakiś pomysł, wpadajcie na SK.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. No i już od jutra słuchajcie uważnie Radia SK.
2: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Imagine Dragons w Radiu SK, a teraz podrzucamy wam kolejną nowość i naszą antenę przejmuje dziewczyna z niesamowitym głosem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze, świeże numery i teraz na naszą antenę wskakuje Bebe Rexha. Ona ma masę hitów na koncie. Było I'm Good z Davidem Guettą, ostatnio często gramy też New Religion. I teraz Bebe Rexha wydała cały nowy album i my z tego albumu wyciągamy hit, przy którym fajnie można się wyluzować w niedzielne popołudnie, odpocząć, wyciszyć, pokołysać. Bebe Rexha i One Day już teraz w SC.

0: i się można bujać z hitem zawsze na czasie w samochodzie. To oczywiście Eminem na antenie Radia SK. Wcześniej was zapytałem, dlaczego dzisiaj jesteście szczęśliwi i u Natalii. To jest naprawdę przepiękna niedziela.
1: Ej, SK, jestem dzisiaj szczęśliwa, bo właśnie wracam z lasu. 10 kilometrów, grzybów nie było, ale las piękny.
0: Czujecie to? Spokój, świeże leśne powietrze, słuchawki, eseczka. No i tak to można spędzać niedzielę. Polecamy się do spacerów, za chwilę będziemy m.in. Swedish House Mafia. A wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, dlaczego jesteście zadowoleni, w dobrym humorze, szczęśliwi generalnie. Nagrywajcie się tak jak Natalia.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: Kiszko, zrobiłabyś mi pizzę? Nie mam czasu, kochanie. Wczoraj byłam u sąsiadki, poczęstowała mnie pizzą onion. Stary gęba w niebie. Te, chyba niebo w gębie. No jakoś tak tej cała rodzina zajadała. Dziecioki jakie zadowolone. I to możesz sobie sam zamówić. Jak gdzie? Na internecie onion.piwa.pl. Sami ci przywiozą, a z kodem SK 10% rabatu. www.onionpiwa.pl. Będziemy zajadać na okrągło.
9: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.
13: Escalade.

wschodząca gwiazda polskiej muzyki, Marisa w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a wydajecie znać, dlaczego jest wam dobrze, dlaczego jesteście uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Ola pisze na Messengerze: Eski, hej Eska, jadę z mężem po dzieci do dziadków. No to ja trzymam kciuki, żeby was tam dziadkowie jakimś obiadem dobrym ugościli, bo coś czuję, że w ten weekend wy akurat głowy do gotowania nie mieliście. Radio SK. Dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Czekam na głosówki na Messengerze Eski.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Buderus. Systemy grzewcze przyszłości. Pompy ciepła, kotły kondensacyjne. Ekonomiczne. Niestandardowy design, wysokie parametry techniczne. Kotły na pellet o podwyższonym standardzie marki Tekla. Bezpieczne, ekologiczne i wydajne. Sanitbis zaprasza. Sprzedaż, montaż, serwis. Kompleksowo. Sanitbis. Obniż rachunki, a nie ogrzewanie. Piła Trzcianecka 32. Sanitbis. Komfort ogrzewania.
10: Mercedes-Benz Trax. Tytani pracy, na których zawsze możesz liczyć. Doskonali. Trasa to ich drugi dom. Pierwszy to ich ulubiony serwis, na który również zawsze możesz liczyć. Mercedes EF Service. Autoryzowany serwis Mercedesa. Uwaga! Serwis roku 2025. Mercedes-Benz Trax w Polsce. Podium trzeci rok z rzędu. Mercedes EF Service. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogenbos walczy właśnie z Aleksem de Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii, jest 5-6. Prąd śmiertelnie poraził 3 konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
18: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne 3 zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
17: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. W Poznaniu ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści. Na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sącza, który oddał ponad 100 litrów krwi.
19: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 720 osób. Mogło skorzystać z mojej krwi.
17: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
0: Jak już Kamil Majchrzak wygra ten pierwszy tytuł w karierze, to oczywiście dam wam znać. A teraz wracamy do grania, do hitów na czasie. Kasia wysłała zdjęcie z plaży i pisze, że opalają się, a w tle leci Eska. No to słuchajcie, zagram coś, żebyśmy wszyscy poczuli się jak na plaży. Za chwilę będzie bardzo wakacyjny Kaigo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: jeśli komuś po weekendzie jeszcze brakowało energii, to właśnie od tego macie Radio SK. Gramy hit zawsze na czasie od Pink. No i słuchajcie, mamy to, jest tenisowy sukces. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP. W wielkim finale po tiebreaku pokonał Alexa de Minora 2-1. No i słuchajcie, to jest przeciwnik dużo wyżej notowany, także jest to wielkie osiągnięcie. Kamil prawdopodobnie jest prawie tak bardzo szczęśliwy jak nasza słuchaczka Magda.
1: To jest cudowny dzień, bo właśnie przejechałam 700 km i dojeżdżam do Zakopanego. I jak patrzę na te szczyty z daleka, to czuję, że będę ostro tutaj szczytować.
0: To w takim razie trzymamy kciuki, że po tym wszystkim będzie jeszcze siła na chodzenie po górach. Radio SK. Dla tych wszystkich, którzy są już blisko celu podróży, gramy hity na czasie w Radiu SK. Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Mamy bardzo dobry mood. Jonathan Bledka i Gibbs w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie i dla niektórych to jest finał bardzo udanego weekendu. Paulina?
1: Hej SK, dzisiaj jest mi świetnie, bo właśnie wracamy z mężem ze spontanicznego wypadu z nadmorza bez dzieci. Także pozdrawiamy i trzymajcie się.
0: No w końcu nikt wam nie przeszkadzał i mogliście tylko we dwoje zagrać w tego cymbergaja.
2: Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
8: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
9: Uderzamy w tony. Po mistrzowsku. Transjod Jarosław Jankowski. Transport i sprzedaż piasku, żwiru i kruszywa. Roboty ziemne także pod budynkami. Wykopy i modelowanie terenów wyburzenia. Dysponujemy własnym, bogato wyposażonym parkiem maszynowym. Obsługujemy firmy i klientów indywidualnych. Działamy kompleksowo, solidnie i terminowo. Mamy bezkonkurencyjne ceny i wielu zadowolonych klientów. Zostań jednym z nich. Transjod Jarosław Jankowski. Chodzież po Danin 68.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
12: I po reklamie.

To może być hitem tegorocznych wakacji. Bibi Rexa i David Guetta. A wszystkie hity zaczynają się wiadomo gdzie, w Radiu SK. A w USA za kilka godzin zaczynają się wielkie urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Na miejscu jest m.in. polski prezydent Karol Nawrocki. Będzie gala UFC, ale podobno też ważne polityczne rozmowy. A skoro to są urodziny, prawda, to wiadomo gdzie te rozmowy będą się toczyły. Prawdopodobnie w kuchni. W czasie imprezki tam są zawsze najciekawsze rozmowy. Co dokładnie będzie się działo na urodzinach prezydenta USA? O tym usłyszycie już za kilka minut w newsach Radia SK.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
13: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
18: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
17: Oraz bekonu i syropu klonowego.
18: Trudno wskazać faworyta.
17: Spróbuj, może tobie się uda.
18: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
0: To będzie ostatnia reklama.
19: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
20: I po reklamie.
21: Piła na czasie.
22: Jan Grzelaczyk, weekend i nowe premiery kinowe. W kinach już od środy można obejrzeć Dzień Objawienia w reżyserii Spielberga. To science fiction, który opowiada o pewnej nadprzyrodzonej, ukrytej prawdzie. A do tego m.in. premiery dramatu Drugie Życie o starej Hiszpance, która sprzeciwia się sprzedaży jej domu, czy dokumentu Sny o słoniach. Macie w czym wybierać.
23: Zbliża się 18, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka. Polski tenisista wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Herzogenbos nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Alexa de Minora, czyli szóstego zawodnika rankingu. Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
24: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa obecności
2: obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
23: Informował reporterski Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao. Z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica

0: Lazerowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Money, money, money.
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los.
8: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Jedziemy.
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: O nie! Gdzie moja kasa?
14: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
16: I po reklamie.

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Ale sztosy!
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: Disney Plus.
16: To jest mój czas.
15: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
17: Mam propozycję.
18: To nie jest jakaś wkrętka?
15: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
19: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
20: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
1: Na kanapie komplet.
0: Miski wypełnione po brzegi.
1: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
0: Czekamy na pierwszy gwizdek.
1: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
1: I po reklamie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Music News.
1: Margaret dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
2: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma, ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moim przyjaciółkami. Na przykład, że to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiejś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you because it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się, lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
1: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
2: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
1: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
2: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, które zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy te drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
1: trochę ma mrok.
2: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale ci tylko Baury to jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
2: tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy -10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
2: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
2: właśnie
1: to czasami się, jest jeden do jednego i jest
2: odwrotnie. Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach. Chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
1: Body, Voice, Mind.
2: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
2: W ogóle
1: czasem
2: centrum.
1: Rozkminę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
2: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... no, że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
2: dużo
1: dają.
2: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
2: Moje centrum, no właśnie, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam... Cały czas mam takie pytania, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... Tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
2: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię coś nowego.
2: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu, tak, i chyba można od tego trochę oszaleć.
2: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie, to trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej, więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
2: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę, można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frikiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
2: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
2: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne.
2: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
2: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret,
2: to
1: super, czekałam na ten numer.
2: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych i YouTube'a?
2: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
2: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że jest super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: To jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
2: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: Jakieś dziecko oddajesz,
2: jest jakieś dziecko
1: światło.
2: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem, więc tak lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
2: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, wszyscy super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze
2: jest to. I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
0: Eskapiła News.
3: Coraz więcej defibrylatorów AED jest w pile. Urządzenia te pomagają ratować życie podczas nagłego zatrzymania krążenia. Jak z nich korzystać? Mówi jeden z pomysłodawców rozmieszczenia defibrylatorów AED w pile, Szymon Kozłowski.
4: Jesteśmy świadkami niebezpiecznej sytuacji. Osoba pada nieprzytomna na ziemię. I co teraz robimy?
5: Tak jak na każdym szkoleniu, pewnie wszyscy, którzy byli, to pamiętają, że musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Tak więc podchodząc, sprawdzamy, czy wokół osoby nie ma niebezpiecznych przedmiotów. Jeżeli coś jest, odsuńmy to nogą. Jeżeli mamy przy sobie rękawiczki, to warto je założyć. Jeżeli ich nie mamy, to pierwsze czynności tak bez nich możemy wykonać. Gdy jest bezpiecznie, możemy podejść do tej osoby. Sprawdzamy, czy jest osoba przytomna. Głośno wołamy: halo, co się stało? Proszę pani, proszę pana, proszę otworzyć oczy. I ściskamy za oba ramiona. Halo, proszę otworzyć oczy. Jeżeli osoba w żaden sposób nie zareaguje, czyli nie otworzy oczu, nie poruszy się, nic do nas nie odpowie, zakładamy, że jest to osoba nieprzytomna. Następnie trzeba sprawdzić, czy osoba oddycha, a jeżeli oddycha, czy jest to oddech prawidłowy. Żeby to zrobić rzetelnie, najpierw musimy udrożnić górne drogi oddechowe. Brzmi to strasznie, ale to jest nic innego jak po prostu odchylenie głowy do tyłu do momentu poczucia oporu i wysunięcie bródki. Żeby to zrobić łatwiej, jedną dłoń kładziemy na czoło, dwa palce drugiej dłoni na częściach twardych brody, czyli tutaj na tą część twardą. Odchylamy głowę do tyłu do momentu poczucia oporu i wysuwamy tą żuchwę ku górze. Trzymając głowę w ten sposób, nisko pochylamy się nad osobą poszkodowaną, tak żeby ewentualny oddech móc poczuć na swoim policzku. Być może jeżeli będzie cicho, to usłyszymy szmery oddechowe. No i wzrok kierujemy na klatkę piersiową, patrząc, czy się unosi, czy opada. Gdyby tutaj była jakaś gruba wierzchnia odzież, to możemy ją rozchylić, tak żeby móc jeszcze lepiej obserwować te ewentualne ruchy klatki piersiowej. I teraz bardzo ważna informacja. Co to znaczy, że ktoś oddycha prawidłowo? To oznacza, że ma co najmniej dwa oddechy w czasie 10 sekund. Co najmniej dwa, czyli może być ich więcej, ale jeżeli ma mniej niż dwa, jeżeli ma tylko jeden oddech, jeżeli to jest pojedyncze westchnięcie, sapnięcie lub takie głośne łapanie, które możemy łapanie powietrza, ale w cudzysłowie, bo tak naprawdę ta osoba nie oddycha, tylko wygląda ten ruch ust tak, jakbyśmy wyciągnęli rybę z wody, możemy tak sobie to porównać, to jeżeli coś takiego zaobserwujemy u osoby nieprzytomnej, zakładamy, że osoba nie oddycha prawidłowo, jest to równoznaczne z brakiem oddechu.
4: I ja tutaj ujawnię, w naszym studiu pojawił się specjalny manekin, na którym za chwilę będziemy próbowali przeprowadzić całą akcję pierwszej pomocy. No i z tego, co ja widzę i słyszę, to ten manekin dobrze nie oddycha.
5: Rzeczywiście, tutaj nie mamy w ogóle oddechu, zatem w takiej sytuacji należy jak najszybciej, jeżeli mamy osoby postronne, wskazać konkretną osobę i nakazać jej, aby wezwała pogotowie ratunkowe, czyli zespół ratownictwa medycznego pod numerem 999 lub 112. Zakładając, że ta osoba wie, gdzie się znajduje, to samodzielnie poda ten adres. Jeżeli nie, no to wskażmy dodatkowo, gdzie jesteśmy. Tutaj warto zaznaczyć, że powinniśmy dokładnie ten adres określić, tak żeby uwzględnić również, który to jest powiat i które to jest województwo, ponieważ nazwy miast, miejscowości się powtarzają. Jeżeli taka osoba będzie już dzwonić, no to drugą osobę możemy wskazać, aby przyniosła urządzenie AED, czyli właśnie defibrylator. Jeżeli wiemy, gdzie się znajduje, to dodatkowo wskażmy to miejsce. Urządzenie to należy przynieść za każdym razem, gdy ktoś straci przytomność, natomiast włączymy je w momencie, gdy osoba jest nieprzytomna i nie oddycha prawidłowo. I trzecia osoba, jeżeli jest dostępna, to warto ją wysłać na spotkanie z zespołem ratownictwa medycznego, tak żeby od wejścia do tego pomieszczenia, gdzie jesteśmy, też łatwiej tutaj szybciej mogli trafić.
4: Mamy już wezwane pogotowie.
5: Zanim jeszcze ktoś nam dostarczy ten defibrylator, to my jeszcze dużo rzeczy możemy tutaj zrobić, a mowa tutaj o resuscytacji krążeniowo-oddechowej, czyli nic innego jak uciskać klatkę piersiową będziemy. I żeby to zrobić rzetelnie i skutecznie, osoba powinna być na twardym, płaskim podłożu. Powinniśmy odsłonić klatkę piersiową. Jeżeli nam odzież przeszkadza, to się po prostu mamy jej pozbyć.
4: Jest to t-shirt, którego nie możemy rozpiąć. Możemy rozciąć?
5: Jeżeli mamy czym, jak najbardziej. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji wskazują, że jeżeli coś nam przeszkadza, to warto się tego pozbyć, bo to nie tylko chodzi o kwestię tego, jak zlokalizować miejsce uciskania klatki piersiowej, chociaż to też tu jest pomocne, ale czasami też elementy twarde typu fiszbiny, elementy konstrukcyjne staników mogą wbijać się w nasze nadgarstki i po prostu będziemy słabiej uciskać. Tak więc jeżeli coś nam przeszkadza, pozbywamy się tego. Jeżeli nam nie przeszkadza, możemy tą cienką odzież pozostawić, bo ona też nie będzie aż tak negatywnie wpływała na skuteczność uciskania klatki piersiowej, ale zawsze łatwiej jest, gdy mamy tą klatkę piersiową roznegliżowaną.
4: Okej, to teraz masaż serca. Jak to zrobić?
5: To ja jako instruktor pozwolę sobie tutaj poprawić, bo od kilku już lat nie powinniśmy używać sformułowania masaż serca, ponieważ do tej pory, jak słyszeliśmy o czymś takim, to rzeczywiście kojarzyło nam się to właśnie z masażem. Natomiast my mamy wykonywać mocne, głębokie, silne uciśnięcia klatki piersiowej, czyli to musi być naprawdę duży wysiłek tutaj, o wiele większy niż przy takim masażu. Tak więc uciśnięcia klatki piersiowej. Gdzie mamy wykonać? Na środku klatki piersiowej na mostku. Czyli patrząc na klatkę piersiową, wyznaczamy jej środek i na środku klatki piersiowej na mostku układamy nadgarstek pierwszej dłoni. Nie ma znaczenia, czy będzie to lewa, czy prawa. Ręka ręka pierwsza, nie ma znaczenia, czy będziemy z prawej, czy z lewej strony osoby poszkodowanej. Mamy jak najszybciej to miejsce znaleźć i w tym miejscu układamy nadgarstek pierwszej dłoni, na to przykładamy drugi. Splatamy palce, jeżeli to jest możliwe, odchylając je ku górze. Jeżeli mamy z tym problem, to możemy umieścić palce skierowane w bok osoby poszkodowanej, ale w jedną stronę. Nie róbmy tego tak, jak często na filmach widzimy, że na krzyż. Mamy dłonie mieć palcami skierowane w jedną stronę. Ręce zblokowane są w stawach łokciowych. Mamy lekki rozkrok w kolanach. Nasze cztery litery wysoko. Staramy się tworzyć kąt prosty naszych ramion do klatki piersiowej i zaczynamy wykonywać mocne i głębokie uciśnięcia w tempie 100 do 120 razy na minutę, czyli maksymalnie 2 razy na sekundę. Warto zwrócić uwagę też na to, że nie samo uciśnięcie jest jedyną rzeczą istotną, ale również relaksacja, czyli to zwolnienie uciśnięcia, czyli ten moment, gdy przestajemy uciskać tą klatkę piersiową, pozwalamy jej się rozprężyć, ona powinna wrócić do pierwotnego stanu i kolejne uciśnięcie. Relaksacja, uciśnięcie, relaksacja, uciśnięcie w tempie 100-120 razy na minutę. Jeżeli ktoś woli, to może sobie zanucić jedną z wielu piosenek, które na ten rytm są bite, na przykład najbardziej popularna to chyba Staying Alive zespołu Bee Gees, jest idealnym tempem na to, żeby właśnie uciskać klatkę piersiową.
4: Okej, ale z tego, co przed chwilą widziałem, te uciski były bardzo głębokie.
5: Tak, ja zawsze żartuję, że informacje o głębokości, jaką przekazuję na szkoleniu, to najczęściej może się przydać w jakimś teleturnieju, bo jeżeli nawet powiem kursantowi, że to jest 5 do 6 cm u osoby dorosłej, to tak naprawdę w prawdziwym zdarzeniu z tą informacją nic nie będzie w stanie zrobić. Są co prawda już dostępne na rynku urządzenia, które są jakby pośrednikiem między naszym nadgarstkiem pierwszym a klatką piersiową, które te urządzenia mogą podpowiedzieć, na jaką głębokość mamy uciskać, czy głębiej, czy dobrze robimy te uciśnięcia, ale w praktyce na dzień dzisiejszy tych urządzeń jest bardzo mało, tak więc raczej się spodziewajmy, że zrobimy te uciśnięcia za słabo, a nie za mocno. Nie obawiajmy się tego, tak jak powiedziałem wcześniej, te uszkodzenia klatki piersiowej to jest coś, z czym po prostu musimy się liczyć, że takie coś może się zdarzyć. Warto nadmienić, że jeżeli nie czujemy oporu, żeby wykonać oddechy ratownicze, czyli na przykład będzie to dla nas osoba bliska, będzie ktoś z rodziny, osoba, wobec której nie czujemy żadnej obawy, nie mamy tutaj ryzyka infekcji jakąś poważną chorobą, nadal standardowym postępowaniem jest wykonanie dwóch oddechów ratowniczych po 30 uciśnięciach. Jeżeli z jakiegoś powodu nie chcemy wykonać oddechów ratowniczych, na przykład jest to po prostu obcy człowiek, czujemy opór wewnętrzny, to jest naturalne, że nie będziemy w stanie tak podjąć tych oddechów ratowniczych bez zabezpieczenia, bez maseczki, to należy wykonywać same uciśnięcia i wtedy już bez przerwy, tam nie ma nawet sensu liczyć tych uciśnięć, po prostu wykonujemy same uciśnięcia w tempie 100-120 razy na minutę.
3: A listę wszystkich defibrylatorów AED w Pile i ich lokalizację znajdziecie na stronie internetowej aedpiła.pl. O tym, że nasz region kojarzony jest z krajniakami, wie prawie każdy. Ale co wspólnego z północną Wielkopolską mają Łowiczanie? Posłuchajcie.
6: Sołectwo Leżynica Kolonia jest najmniejszym sołectwem w gminie Szydłowo. Mieszka tam niespełna około 50 osób, ale jest to sołectwo bardzo wyjątkowe, ponieważ wszyscy jego mieszkańcy mają korzenie łowickie. Tutaj po II wojnie światowej w ramach zasiedlania ziem odzyskanych przybyli mieszkańcy okolic Łowicza, Skierniewic i tutaj na tych ziemiach odzyskanych odnaleźli swoje miejsce, odnaleźli swój dom, gospodarzyli przez lata. I my dzisiaj, jako potomkowie tych osadników z Podłowicza, chcemy przypominać o tej kulturze, w której tak naprawdę się wychowaliśmy. Nasze babcie, nasi dziadkowie, nasi rodzice mieli w swoich domach narzuty łowickie, elementy stroju łowickiego, wyposażenie domów też zostało przywiezione z tamtych wsi, z tamtych wiosek, skrzynie, meble. Oczywiście przepiękna gwara łowicka, przyśpiewki, to wszystko, z czego składa się kultura ludowa, my w tym zostaliśmy wychowani. I dzisiaj chcemy o tych naszych tradycjach, tradycjach naszych przodków przypominać innym. Jest to przepiękna kultura i myślę, że również zachęcamy do tego innych, aby poszukiwali swoich korzeni. Jest takie powiedzenie, bez korzeni nie zakwitniesz. I my udowadniamy, że jest to prawda, ponieważ trzeba wiedzieć, skąd się pochodzi, trzeba wiedzieć, co nas kształtowało, co kształtowało nas przez pokolenia.
4: No właśnie, bo w naszym regionie prym wiedzie kraina, ta kultura ludowa krainy towarzyszy nam tak naprawdę na każdym kroku, a mało z nas, kto jest świadomy tego, że również Łowiczanie w naszym regionie są właśnie przez te wydarzenia historyczne.
6: Tak, musimy pamiętać o tym, że teren powiatu pilskiego to w większości są ziemie odzyskane i tak naprawdę po II wojnie światowej była przeprowadzona ogromna akcja zasiedlania tych ziem. Także jeżeli byśmy się zagłębili w to, skąd pochodzą nasi dziadkowie, pradziadkowie, odnajdziemy bardzo dużo różnych kultur, to i ze wschodu, i z południa, i z południowego zachodu Polski. Bardzo różnorodna jest ta kultura tak naprawdę. Rodzimą kulturą jest tutaj ta kultura krajeńska, która też jest przypominana między innymi przez różne stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ale tak naprawdę większość z nas skądś tutaj przybyła, czy przodkowie nasi skądś tutaj przybyli. I jest tu ogromny konglomerat różnych kultur, które składają się na kulturę naszego kraju. Dla nas, jako Stowarzyszenia Przyjaciół Sołectwa Leżyńca Kolonia, ta nasza kultura naszych dziadków jest bardzo ważna i cieszymy się dzisiaj, że możemy pokazywać się innym. Poprzez śpiew mamy swój zespół ludowy, który występuje na różnych wydarzeniach, czy w gminie Szydłowo, czy w innych miejscowościach. Nawet mieliśmy jeden koncert w Pile, za co serdecznie dziękujemy. I też o tej kulturze przypominamy naszymi strojami. Kilku mieszkańców, członków stowarzyszenia posiada stroje ludowe. Są to stroje oryginalne, stroje łowickie, które są najpiękniejszymi dla nas polskimi strojami ludowymi. Też byliśmy w tych strojach teraz na uroczystościach Bożego Ciała w Łowiczu. Zachęcam wszystkich Państwa, jeżeli będziecie mieli okazję do udziału w takiej procesji Bożego Ciała w Łowiczu. Powiem tylko, że procesja jest wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO i jest to przepiękna manifestacja wiary do Boga, miłości do ojczyzny i do tradycji. Podczas Bożego Ciała w Łowiczu spotyka się tak naprawdę cały świat. My również mieliśmy okazję poznać i w ubiegłym roku, i w tym roku ludzi ze Stanów Zjednoczonych, z Australii, z Filipin, cała Europa. Całe nabożeństwo jest prowadzone w kilku językach. Ewangelie były czytane w tym roku w języku hiszpańskim, włoskim, niemieckim, no i oczywiście, co dla nas było najpiękniejsze, w Warze Łowickiej. Powiem tylko jeszcze, że mieliśmy zaszczyt nieść chorągiew parafii Świętego Ducha w Łowiczu. Jest to parafia dla nas wyjątkowa, ponieważ w tej parafii wszystkie sakramenty przyjmowali nasi dziadkowie, nasze babcie, więc dziękujemy serdecznie księdzu proboszczowi za to bardzo ciepłe przyjęcie. Czuliśmy się tam tak naprawdę jak w domu. Zachęcam wszystkich do udziału w tej procesji. No myślę, że około 1000 osób w strojach ludowych. To jest coś niebywałego. Nie ma dwóch jednakowych strojów też. Także przepiękna, przepiękna, bardzo duchowa uroczystość.
4: Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale żyjemy w dość specyficznych czasach. Pieniądze dzisiaj możemy mieć, za chwilę możemy je stracić. A tej naszej kultury tak naprawdę nikt nie jest w stanie nam zabrać. Ona również owocuje sukcesem w naszym życiu. Wasz zespół brał udział w konkursie. Jesteście samoukami, sami to wszystko tworzycie i proszę bardzo, sukcesy.
6: Tak, na wszystko trzeba zapracować, jednak my staramy się podkreślać to, że to, gdzie mieszkamy, jest bardzo ważne. Trzeba kochać swoją małą ojczyznę, trzeba kochać swoją rodzinę, trzeba kochać swój dom i to są wartości jakby ponad czas. To, co jest w nas w środku, te korzenie, o których mówiłam, to nas kształtuje tak naprawdę na całe życie. I bardzo się cieszymy, że teraz coraz więcej osób chce o tym mówić. Ja obserwuję właśnie taki powrót do tradycji, nawet do tych strojów regionalnych, lokalnych, do zwyczajów, do tej obrzędowości. Jest to bardzo, bardzo pozytywne. Możemy się zachwycać Europą, światem. Oczywiście świat przed nami stoi otworem, ale ważne jest to, aby nie zapominać o tym, skąd się pochodzi, kim się jest i co tak naprawdę nas kształtuje.
3: mówiła nam Agnieszka Matusiak ze Stowarzyszenia Przyjaciół Sołectwa Leżenica Kolonia.
0: Eskapiła News.
7: W dzisiejszym magazynie reporterów Eskipiła zabierzemy Was na rower. Okolice miasta to ukryty klejnot. W promieniu około 60 km są i relaksujące bulwary, i niemal górskie podjazdy w okolicach Chodzieży.
8: Brzmi jak plan na cały sezon. Przygotowałeś 10 tras w promieniu do 60 km od Piły. Od której zaczynamy?
7: Od klasyki, czyli pierścienia rowerowego dookoła Piły. Pętla ma około 35-40 km, poziom trudności średni przez zmienną nawierzchnię. Około 70% to drogi leśne i szutrowe, reszta to asfaltowe ścieżki na obrzeżach miasta.
8: To chyba trasa dla kogoś, kto już trochę jeździ, ale nie trenuje wyczynowo. Co jest najciekawsze po drodze?
7: Jeziora Płocie i Piachy, malownicza Dolina Gwdy i sporo miejsc obsługi rowerzystów, wiaty, ławki, stojaki. To świetny sposób, żeby zobaczyć zielone płuca Piły, nie oddalając się zbyt daleko od miasta.
8: Ale wspomniałeś o prawie górach. Gdzie w okolicach Piły można naprawdę poczuć, że rower jest ciężki?
7: Na tak zwanych Chodzieskich Alpach, na pętli wokół góry Gontyniec. Dystans około 25-30 km, ale poziom trudności już trudny, wymagające podjazdy i techniczne zjazdy.
8: Czyli to już nie jest wycieczka w sandałach i z koszykiem na kierownicy?
7: Zdecydowanie nie. To trasa dla osób z doświadczeniem w jeździe w terenie. W lesie są drogi gruntowe, korzenie, strome zbocza. Nagrodą jest góra Gontyniec, około 192 metrów nad poziomem morza, z punktami widokowymi na panoramę Chodzieży i odpoczynkiem nad jeziorem miejskim.
8: A jeśli ktoś szuka czegoś krótszego, bardziej na popołudnie, po pracy, bez takiego wysiłku?
7: Wtedy polecam szlak Wiszące Mosty w Wałczu. To około 18-20 km. Poziom trudności łatwy, typowo relaksacyjna wycieczka.
8: Czyli dobry pomysł na rodzinny wypad?
7: Tak, trasa jest krótka, bez dużych wzniesień, nadaje się dla mniej doświadczonych rowerzystów i dla dzieci, jeśli są przyzwyczajone do jazdy w lesie.
0: To jest magazyn lokalny radia Eskapiła.
8: Skoro już jesteśmy przy rodzinnych wyjazdach, to w zestawieniu jest też trasa, którą można pokonać nawet rowerem miejskim albo z przyczepką dziecięcą.
7: To otwarta propozycja, czyli pętla Jezior Złotowskich. Dystans od 15 do 20 km, poziom trudności łatwy. Prawie 100% nawierzchni to idealny asfalt albo gładka kostka bezfazowa, więc to najwygodniejsza trasa w całym zestawieniu.
8: Czyli żadnych niespodzianek w postaci piachu po kostki i korzeni. Co można tam zobaczyć poza wodą?
7: Jest zagroda krajeńska, tężnia solankowa, promenada nad jeziorem i liczne rzeźby oraz instalacje artystyczne w Złotowie. To rekreacja połączona ze spokojnym miejskim spacerem na dwóch kółkach.
8: To teraz coś dla tych, którzy lubią przestrzeń i długie proste. Wspominałeś o Pradoliny Noteci i nadnoteckim szlaku z ujścia do Czarnkowa.
7: To piąta trasa, przez serce Doliny Noteci. Około 35 km w jedną stronę. Teren płaski, poziom trudności łatwy, ale wyzwaniem może być długość i wiatr.
8: Wiatr w twarz przez kilkadziesiąt kilometrów potrafi zmienić łatwą trasę w mały maraton. Jak wygląda nawierzchnia?
7: Głównie lokalne drogi asfaltowe o niskim ruchu oraz utwardzone drogi polne. Po drodze huta szkła w ujściu, marina i zabytkowy browar w Czarnkowie. To trasa, na której czuć przestrzeń, łąki i rzekę.
8: Czyli idealna, żeby przewietrzyć głowę. A jeśli ktoś chciałby połączyć rower z czymś bardziej duchowym albo architektonicznym?
7: Wtedy szósta trasa, do wielkopolskiego nieba, do Skrzatusza. Pętla około 30 km z Piły przez Szydłowo, łatwa, głównie bezpieczne ścieżki rowerowe i drogi gminne.
8: Co jest główną atrakcją na tej trasie?
7: Barokowe sanktuarium maryjne w Skrzatuszu, jedno z ważniejszych w regionie, do tego stawy w Szydłowie i otwarte krajobrazy pól. To połączenie aktywności fizycznej z turystyką sakralną i spokojną refleksją.
0: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów radia Eskapiła.
8: Przejdźmy do siódmej trasy, idealnej na upały. Pętla Jezior Trzcianeckich. Już sama nazwa sugeruje dużo wody i cienia. Co tam można zobaczyć po drodze oprócz drzew i jezior?
7: To spokojna, 22-kilometrowa trasa wśród lasów sosnowych o średnim poziomie trudności przez piaszczyste odcinki. Dominują drogi leśne i szutrowe, więc najlepiej sprawdzą się rowery trekkingowe, górskie albo gravelowe. Po drodze Park Ryb Słodkowodnych w Trzciance, Jezioro Sarcze z gastronomią i kameralne jezioro Logo. Większość prowadzi w cieniu lasu, więc świetnie nadaje się na upalne dni.
8: Czyli można się zmęczyć, ale nie stopić od słońca. A jeśli ktoś szuka przede wszystkim spektakularnych widoków?
7: Wtedy warto wybrać ósmą trasę, szlak Góry Morzewskie w okolicach Kaczor. Około 30 km, start i meta w Pile, średni poziom trudności przez kilka solidnych podjazdów pod krawędź Pradoliny. Nawierzchnia jest zróżnicowana, asfalt, drogi polne i szutrowe. Największą atrakcją jest punkt widokowy w Morzewie na Dolinę Noteci i pofalowany krajobraz rolniczy, szczególnie efektowny o wschodzie albo zachodzie słońca.
8: Czyli to ta trasa, na której robi się najwięcej zdjęć na media społecznościowe. A co z dziewiątą propozycją? Chodzież Margonin.
7: To pętla o długości około 45 km, o średnim poziomie trudności, głównie przez dystans. Dominują drogi asfaltowe oraz ścieżki rowerowe. W Margoninie jest wyciąg nart wodnych, imponująca farma wiatrowa i jezioro margonińskie, idealne na przerwę. Ta trasa łączy rower z obserwowaniem współczesnej energetyki i rekreacji w regionie.
8: Czyli trochę techniki, trochę natury, trochę sportu. Została nam jeszcze dziesiąta trasa. Dębowa Góra w okolicach Wyżyska. To już brzmi jak coś dla bardziej zaawansowanych.
7: To krótka, ale intensywna pętla. Około 15 km z Wyżyska o trudnym poziomie. Dla fanów lekkiego MTB. Drogi leśne, miejscami piaszczyste, wąskie ścieżki, tak zwane single tracki, spore nachylenia. Dębowa Góra to najwyższy szczyt krainy, więc podjazdy są konkretne, ale w zamian są piękne widoki i bliskość skansenu w osieku nad Notecią oraz doliny rzeki Łobobrzonki.
8: Czyli to już nie jest trasa na pierwszy rower w życiu. Raczej na moment, kiedy ktoś chce sprawdzić swoje możliwości.
7: Zdecydowanie. To propozycja dla osób z doświadczeniem w jeździe w terenie i odpowiednim sprzętem, ale często właśnie taka trasa staje się ulubioną, bo daje poczucie przygody i dużej satysfakcji po pokonaniu podjazdów.
0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
8: Kiedy tak słucham o tych wszystkich trasach, to widać, że w promieniu 60 km od Piły można ułożyć sobie cały rowerowy kalendarz. Od krótkich, rodzinnych pętli po całodniowe wyprawy.
7: I to jest największa zaleta tego regionu. W jednym miejscu spotykają się płaskie doliny rzeczne, jak ta nad Notecią, z morenowymi wzniesieniami w Szwajcarii Czarnkowskiej czy w okolicach Wyżyska. Jednego dnia spokojny asfalt wokół Jezior Złotowskich, innego dnia podjazdy na Gontyniec albo Dębową Górę.
8: Można też stopniowo podnosić poprzeczkę. Zacząć od łatwych tras jak Skrzatusz czy Wałcz, potem spróbować pierścienia wokół Piły, a na końcu zmierzyć się z Alpami w Chodzieży.
7: Ważne, żeby nie rzucać się od razu na najtrudniejsze trasy, tylko budować formę i doświadczenie. I pamiętać o bezpieczeństwie. Kask, oświetlenie, woda, coś do jedzenia i podstawowy zestaw naprawczy.
0: To jest magazyn lokalny Radia SK Piła.
8: A jeżeli z jakiegoś powodu z rowerem Wam nie po drodze, sprawdziliśmy, jak jeszcze można wykorzystać wolny czas na świeżym powietrzu. W Pile i okolicach naprawdę trudno się nudzić. Mamy wodę, lasy i miejsca jak z folderów turystycznych.
7: Brzmi jak zapowiedź małej, lokalnej wyprawy. Zaczynamy od wody? Bo jak słyszę Piła, to od razu widzę rzekę Gwdę.
8: Dokładnie. Gwda to wodny kręgosłup regionu. Największy dopływ Noteci. Rzeka szeroka, czysta i bardzo zmienna. Potrafi być spokojna jak jezioro, a kilka kilometrów dalej przypomina dziką rzekę z przeszkodami.
7: I to wszystko w zasięgu kajaka. Naprawdę da się zrobić spływ przez centrum Piły?
8: Tak, i to jest hit. Wsiadasz do kajaka w mieście, płyniesz wzdłuż bulwarów, mijasz hotele, stare mosty, opływasz park na wyspie. Z poziomu wody Piła wygląda jak bardzo zielone, spokojne miasto. Jakby ktoś wyciszył codzienny hałas.
7: Zamiast korków, szum wody i plusk wioseł. Ile czasu trzeba zarezerwować, żeby się nie spieszyć?
8: Wystarczą 2-3 godziny. Idealnie po pracy albo na spokojną weekendową wycieczkę. Nurt pomaga. Trasa jest rekreacyjna, nie ekstremalna.
7: A dla tych, którzy po godzinie relaksu szukają adrenaliny, Gwda też ma coś w zanadrzu?
8: Ma. Na górnych odcinkach, na przykład między Lędyczkiem a Tarnówką, rzeka meandruje wśród lasów. Nurt przyspiesza, pojawiają się zwalone pnie drzew. Trzeba je omijać. Czasem przeciągnąć kajak, czasem schylić się w ostatniej chwili.
7: Czyli kask nie jest obowiązkowy, ale refleks już tak. To wciąż turystyka rodzinna?
8: Tak, ale z wyraźnym sportowym akcentem. Dla rodzin raczej ze starszymi dziećmi, a dla dorosłych...

0: i mówi się zupełnie inaczej.
1: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
2: Różyca to zupełnie inny klimat niż Gwda, kontemplacyjny. Jedna z najczystszych rzek w Polsce, z przejrzystą wodą, piaszczystym dnem i rybami stojącymi w nurcie.
0: Brzmi jak folder o Skandynawii. I słusznie, bo często porównuje się Różycę do północnych rzek.
2: Płynie się przez lasy i jeziora w rezerwacie Wielkopolska Dolina Różycy. Panuje tam cisza, bez silników spalinowych. Słychać tylko wiosła, ptaki i wiatr.
0: Dochodzi mocny wątek historyczny. To ulubiony szlak kajakowy Karola Wojtyły.
2: W 1978 roku, tuż przed wyborem na papieża, spędził tam ostatnie wakacje w kajaku. Nad jeziorem Kromsko-Średnie stoi dziś kamień papieski, który o tym przypomina.
0: Czyli płynie się przez krajobraz i historię. Jak wygląda trasa, jeśli ktoś chciałby ją zaplanować?
2: Najczęściej startuje się z Trzebieszek. Szlak wiedzie przez 6 jezior połączonych krótkimi odcinkami rzeki. Zmienia się rytm, ale całość jest spokojna. Idealna do wyciszenia.
0: Jeśli ktoś marzy o skandynawskiej głuszy bez dalekiej podróży, Różyca jest odpowiedzią. Brzmi jak przepis na weekend.
2: To miejsce, gdzie po kilku godzinach człowiek zwalnia, mówi ciszej, ale cały czas jest aktywny. Wiosłuje, cumuje, pomaga przy przenoskach.
0: Skoro już z kajaka podziwialiśmy park na wyspie, przenieśmy się na ląd, bo to nie jest zwykły skwer z kilkoma drzewami.
2: Park na wyspie to ewenement. 10 hektarów zieleni na wyspie między dwoma ramionami Gwdy, w samym centrum miasta. Taki miejski salon pod gołym niebem.
0: I to salon z pełnym wyposażeniem. Co jest dziś jego sercem?
2: Amfiteatr, gdzie w 2026 roku odbywają się liczne festiwale i koncerty pod gwiazdami. Scena, światła i szum rzeki w tle.
0: A po koncercie kilka kroków dalej czeka fontanna multimedialna.
2: Wieczorami są tam pokazy światło-dźwięk. Woda tańczy w rytm muzyki, do tego kolorowe iluminacje. To naturalny punkt spotkań, trochę jak miejskie forum.
1: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Piła.
0: Ale park na wyspie to nie tylko patrzenie, to też sporo ruchu, co mają do dyspozycji osoby, które wolą się zmęczyć niż siedzieć na ławce.
2: Dla aktywnych są szerokie alejki dla rolkarzy, hulajnóg i biegaczy oraz nowoczesna siłownia pod chmurką, gdzie wśród drzew można zrobić pełny trening.
0: Czyli poranny bieg, ćwiczenia na siłowni, a wieczorem koncert. A jak wygląda atmosfera w ciągu dnia?
2: Spotykają się tam wszystkie pokolenia. Seniorzy przy rzece, młodzież na kocach, rodziny z dziećmi na pikniku. Można legalnie rozłożyć koc, zjeść coś na trawie, co tworzy swobodny, europejski klimat.
0: I to wszystko kilka kroków od centrum. Mosty na wyspę są jak brama z miejskiego zgiełku do zielonej przestrzeni, gdzie tempo jest inne.
2: To świetne miejsce na randkę, wieczorny bieg czy rodzinne popołudnie. Można połączyć spacer, aktywność i trochę kultury.
0: Skoro już mowa o leżeniu na kocu, przejdźmy do bardziej plażowej odsłony regionu. Piła ma swoje małe Malediwy.
2: Tak mówi się o lokalnych jeziorach, szczególnie o jeziorze Płocie i jeziorze Piachy. Oba mocno związane z wodą, słońcem i aktywnym wypoczynkiem.
0: Zacznijmy od jeziora Płocie. Gdzie ono leży i co je wyróżnia?
2: Na południowy wschód od Piły, w sosnowym lesie. Największym atutem jest baza nurkowa. Dzięki bardzo dobrej przejrzystości wody powstało tam jedno z najważniejszych centrów nurkowych w okolicy.
0: Czyli nawet ktoś, kto nigdy nie miał na sobie butli, może tam bezpiecznie spróbować?
2: Tak, z instruktorem. Na dnie są platformy szkoleniowe, zatopione łodzie i inne elementy, które ułatwiają ćwiczenia i zamieniają jezioro w podwodny plac treningowy.
0: A jeśli ktoś woli patrzeć na wodę z góry, a nie z dołu?
2: Jest szeroka, strzeżona plaża z pomostami i pełną infrastrukturą. Można się kąpać, opalać, skakać z pomostów. Prawdziwe wakacje bez wyjazdu setki kilometrów dalej.
1: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
0: Czyli nurkowanie dla odważnych, plażowanie dla spragnionych słońca, a obok tego wszystkiego jest jeszcze jezioro Piachy, które ma zupełnie inny charakter.
2: Nazwa Piachy nie jest przypadkowa. Jezioro słynie z piaszczystych plaż, jasnego dna i bardzo czystej wody, która szybko się nagrzewa, więc to ulubione miejsce rodzin z dziećmi i mieszkańców Piły, którzy traktują je jak swój prywatny basen.
0: Wspomniałaś też o wędkarzach. Dla nich to też ważny punkt na mapie.
2: Tak, jest tam dobra baza dla wędkarzy. Spokojne stanowiska, łatwy dostęp do wody i możliwość spędzenia kilku godzin w ciszy, z wędką w ręku. To też forma aktywnego wypoczynku, wymagająca cierpliwości i skupienia.
0: Kiedy patrzy się na te wszystkie miejsca, Gwdę, Różyce, Park na Wyspie, Jezioro Płocie i Jezioro Piachy, widać, że wspólnym mianownikiem jest woda i ruch. A każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku i kondycji.
2: Dokładnie. Od kajaka, przez centrum miasta, przez dziką Różycę, rolki w parku na wyspie, nurkowanie w jeziorze Płocie, po rodzinny plażing na piachu.

0: dachach. Wszystko to pozwala spędzać czas na świeżym powietrzu, blisko natury, bez dalekich wyjazdów.
1: I to jest największa wartość. Świadomość, że tuż obok są miejsca, które pozwalają odpocząć, ruszyć się i zobaczyć swoje miasto oraz region z zupełnie innej perspektywy.
0: A przy okazji odkryć, że Piła i okolice to nie tylko punkt na mapie, ale cały zestaw wodnych i zielonych scen, na których każdy może przeżyć swoją własną, małą przygodę.
2: Eska Piła News.
1: Tyle się mówi o gwdzie w Pile, a mam wrażenie, że większość ludzi znają tylko z mostu i z korków na drodze krajowej. Co w tej rzece jest takiego wyjątkowego, że kajakarze potrafią spędzić na niej cały tydzień?
0: Na stosunkowo krótkim odcinku dostaje się miks wszystkiego. Od spokojnych jezior, przez odcinki przypominające górski potok, aż po szeroką, głęboką rzekę w centrum miasta. Gwda ma około 145 km długości, jest największym dopływem Noteci i jedną z najciekawszych rzek północnej Wielkopolski.
1: Skąd dokładnie startuje ta przygoda, jeśli ktoś chciałby ją przepłynąć od początku do końca?
0: W praktyce kajakarze najczęściej zaczynają w Drężnie, na jeziorze Studnica, niedaleko Białego Boru, jakieś 136 km od ujścia Gwdy do Noteci w ujściu koło Piły. Oficjalnie mówi się, że rzeka wypływa z jeziora Wierzchowo, ale cały obszar źródliskowy tworzy system mniejszych dopływów, takich jak Stróżka czy Bielec.
1: Czyli nie ma jednego magicznego źródełka z tabliczką "Tu zaczyna się Gwda".
0: Nie, raczej sieć małych cieków i jezior. Z Wierzchowa Gwda płynie na południe, przez jezioro Smolensko, wieś Spore i wpada do dużego jeziora Wielimie. Szeroko, spokojnie, idealnie na rozgrzewkę i pierwsze dłuższe spływy.
1: No dobrze, ale ile czasu trzeba zarezerwować, żeby faktycznie poczuć, że przepłynęło się Gwdę, a nie tylko pomachało wiosłem przez jedno popołudnie?
0: Na całość, od Drężna do ujścia, potrzeba co najmniej 7 dni. Rozsądnie jest liczyć 8. Jeśli ktoś ma tylko weekend, poleca się 2 odcinki. Bardziej wymagający z Lędyczka do Płytnicy i spokojniejszy, z Płytnicy do ujścia.
1: Zanim przejdziemy do adrenaliny, zatrzymajmy się przy krajobrazie. Jak wygląda Gwda z perspektywy wody?
0: W górnym biegu przypomina górski strumień. Wąska, płytka, z wyczuwalnym nurtem. Później wpływa w głęboką dolinę wśród pól i lasów, w tym Puszczy nad Gwdą. Im bliżej ujścia, tym jest szersza i głębsza, a między Płytnicą a Krępskiem pojawiają się bystrza, które naprawdę podnoszą tętno.
1: Czyli nie jest to leniwa, ospała rzeka, jaką często sobie wyobrażamy na nizinach?
0: Zdecydowanie nie. Średni przepływ w Pile to około 27 metrów sześciennych na sekundę, więc nurt bywa naprawdę wartki. A bystrza między Płytnicą a Krępskiem są ulubionym fragmentem bardziej doświadczonych kajakarzy.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Piła.
1: No dobrze, to teraz pytanie z gatunku praktycznych. Skoro nurt jest szybki, są bystrza, to czy to jest rzeka dla każdego, czy raczej dla tych, którzy już nieraz wylądowali w wodzie razem z kajakiem?
0: Szlak Gwdy jest dobrze zagospodarowany i oznakowany, więc dla doświadczonych kajakarzy nie stanowi większego problemu. Ale dla zupełnie początkujących może być wymagający, zwłaszcza na odcinkach z bystrzami i przy elektrowniach wodnych, gdzie trzeba przenosić sprzęt. Dlatego często poleca się, żeby pierwsze spotkanie z Gwdą odbyć z kimś, kto już ją zna.
1: Wspomniałaś o elektrowniach. To jest chyba ten element, który jednych fascynuje, a innych odstrasza. Jak to wygląda w praktyce?
0: Elektrownie są częścią charakteru tej rzeki. Na Gwdzie działa kilka dużych obiektów, zbudowanych głównie na początku XX wieku. W Podgajach, Jastrowiu, Ptuszy, Tarnowskim Młynie i Dobrzycy. Do tego dochodzą mniejsze jak Lubnica, Domyśl czy Łomczewko, a bliżej Piły elektrownie w Koszycach i Byszkach. Każda z nich tworzy jezioro zaporowe i wymusza przenoskę kajaków.
1: I tu pojawia się pytanie. Ile razy trzeba wysiadać z kajaka i go taszczyć?
0: Mówi się o kilkunastu przenoskach na całym szlaku. Te przy mniejszych elektrowniach, jak Lubnica czy Domyśl, są krótkie i dobrze przygotowane. Łomczewko ma dłuższą przenoskę, ale też jest do tego świetnie przystosowane. Większym wyzwaniem są właśnie te duże, stare elektrownie. Podgaje, Jastrowie, Ptusza, Tarnowski Młyn. Tam trzeba się nastawić na trochę więcej chodzenia z kajakiem.
1: Czyli nie tylko wiosła, ale i mięśnie nóg dostają swoje.
0: Dokładnie, ale dla wielu osób to jest część uroku tej rzeki. Zatrzymujesz się, oglądasz starą infrastrukturę wodną, czasem naprawdę imponującą. Robisz zdjęcia, chwilę odpoczywasz. To nie jest tylko przeszkoda, ale też element historii regionu.
1: Skoro już przy historii jesteśmy, Gwda to nie tylko elektrownie. tekstach o tej rzece często pojawia się hasło Wał Pomorski. Co łączy te dwa tematy?
0: Wzdłuż Gwdy przebiegała tak zwana pozycja przednia wału pomorskiego, czyli niemieckiego systemu umocnień zbudowanego przed II wojną światową. Szczególnie ciekawy jest odcinek od Gołębiewa do Lędyczka, gdzie rzeka płynie wzdłuż poligonu wojskowego. Dla miłośników militariów to prawdziwa gratka. Można wypatrzyć ślady dawnych fortyfikacji, bunkrów, umocnień.
1: Czyli płynie się kajakiem, a obok historia XX wieku w wersji terenowej.
0: Tak, i to w otoczeniu naprawdę pięknej przyrody. Ten fragment jest często opisywany jako jeden z najładniejszych na całej Gwdzie. Rzeka meandruje, brzegi są zalesione, a jednocześnie ma się świadomość, że to teren o dużym znaczeniu historycznym.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
1: Zanim ktoś się rzuci na całą rzekę, może warto ją pokroić na kawałki. Jakie odcinki są najczęściej polecane?
0: Jest kilka klasycznych propozycji. Po pierwsze, odcinek Drężno-Spore, potem Spore Gwda Wielka, dalej Gwda Wielka Lubnica, Lubnica Lędyczek i wreszcie Lędyczek Jastrowie. Te fragmenty można łączyć w spływy kilkudniowe, w zależności od czasu i kondycji. Dla osób, które chcą poczuć klimat, ale nie mają tygodnia, świetny jest odcinek od Gołębiewa do Lędyczka. Malowniczy, z poligonem w tle, a jednocześnie niezbyt głęboki.
1: A jeśli ktoś marzy o spokojniejszym pływaniu, bez zbyt wielu niespodzianek?
0: Wtedy warto skupić się na górnej części Gwdy, od Drężna do Lędyczka. Tam rzeka jest bezpieczna, płytka, z pięknymi jeziorami po drodze. Wierzchowo, Smolensko, Wielimie. Każde z tych jezior ma inny charakter i na każdym warto się zatrzymać na dłużej. To idealne miejsce na rodzinny spływ, pod warunkiem, że ktoś w grupie ma już trochę doświadczenia.
1: A co z odcinkiem od Lędyczka do Ujścia? W opisach pojawia się, że tam Gwda jest już głęboką rzeką płynącą szerokim korytem.
0: To prawda. Od Lędyczka w dół rzeka zmienia charakter. Staje się szersza, głębsza, bardziej poważna. Pojawiają się wspomniane bystrza przed płytnicą, a potem odcinki, gdzie nurt jest szybki, ale koryto szerokie. Dla wielu kajakarzy to właśnie ten fragment jest najciekawszy, choć bywa niedoceniany, bo część osób kojarzy Gwdę poniżej Lędyczka jako wolną, mało atrakcyjną rzekę. Niesłusznie.
1: Czyli trochę krzywdząca opinia.
0: Tak, bo w rzeczywistości ten odcinek oferuje i przyrodę, i historię, i techniczne wyzwania związane z elektrowniami. A do tego prowadzi prosto do Piły, największego miasta na północy Wielkopolski, przez którego centrum Gwda przepływa, opływając park na wyspie.
1: No właśnie, Piła. Z perspektywy kajaka to zupełnie inne miasto niż z perspektywy samochodu stojącego na światłach.
0: Zdecydowanie. Płynie się przez centrum, mija bulwary, mosty, zieleń. To świetny moment, żeby zrobić przerwę, rozprostować nogi, przejść się po mieście. A sama rzeka w Pile ma już solidny przepływ. Te wspomniane 27 metrów sześciennych na sekundę. Więc czuć, że to nie jest mały strumyk, tylko poważna rzeka.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
1: Zostawmy na chwilę kajaki i porozmawiajmy o tym, co w tej wodzie żyje i jakiej jest jakości. Bo często jest tak, że rzeka wygląda pięknie, a wyniki badań mówią coś zupełnie innego.
0: W przypadku Gwdy jest całkiem dobrze. Dla odcinka do jeziora Wielimie w ocenie z 2010 roku określono drugą klasę elementów biologicznych, pierwszą klasę elementów hydromorfologicznych i drugą klasę elementów fizykochemicznych. W praktyce oznacza to, że rzeka jest w niezłym stanie, a jej wody uznaje się za czyste, choć nie tak krystaliczne jak na przykład w Piławie czy Różycy.
1: A jeśli chodzi o zwierzęta, co można spotkać płynąc Gwdą?
0: Na odcinkach leśnych jest spora szansa na spotkanie dzików, jeleni, saren. Widziano tu też bobry, głuszce, czaple, żurawie. W samej wodzie można wypatrzyć pstrągi. To rzeka, która łączy w sobie cechy szlaku turystycznego i ważnego korytarza przyrodniczego.
1: Czyli nie tylko wiosłowanie, ale też małe safari, jeśli ktoś ma cierpliwość i lornetkę.
0: Dokładnie. I jeszcze jeden ważny element. Do rzeczek Wdy. To największe dorzecze w regionie. Ma około 4943 km2. Zasilają je liczne dopływy, z których część sama w sobie jest świetnymi szlakami kajakowymi.
1: No to wymieńmy chociaż te najważniejsze, bo lista jest długa.
0: Wśród dopływów są m.in. Nidzica, Dołga, Czernica z Białą, Szczyra z Chrząstkową, Debrzynka, Czarna, Płytnica, Różyca, Piława oraz Głomia z Kocunią. Z tego grona szczególnie popularne wśród kajakarzy są Piława, Różyca i Czernica. To piękne, dobrze znane szlaki.
1: A co z tymi bardziej dzikimi dopływami?
0: Płotnica jest mocno zawalona drzewami, więc spływ dwuosobowym kajakiem jest praktycznie niemożliwy. Jedynką da się płynąć, ale trzeba się liczyć z dziesiątkami przenosek przez zwalone pnie. Głomia na niektórych odcinkach jest spokojna, ale między Wąsoszem a Krajenką oraz od Skórki do Dobrzycy to prawdziwe wyzwanie. Dużo zwałek wymagających siły i cierpliwości. Kocunia z kolei jest mocno opanowana przez bobry i zarastanie, więc jedynką można powalczyć, ale dwójką już raczej nie.
1: Czyli dla miłośników przeszkód i kombinowania raj, a dla tych, którzy lubią płynąć bez przerw, raczej nie.
0: Dokładnie. To są rzeki dla osób, które świadomie szukają trudniejszych warunków. Dla większości lepszym wyborem będą główne odcinki Gwdy i te bardziej klasyczne dopływy jak Piława czy Różyca.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
1: Zmieniamy trochę perspektywę. Mówiliśmy o przyrodzie, historii, elektrowniach, ale jest jeszcze jeden ciekawy wątek. Nazwa rzeki. Skąd się wzięła Gwda?
0: To temat, który fascynuje językoznawców. W polskiej publikacji z 1926 roku wymieniono całą listę historycznych nazw tej rzeki. Huda, Hudda, Kudda, Kudowa, Gwda, Wda, Gda, Gwida, Gnida, Głuda, Falin, Walin, Walni, Walim, Kyddo, Kida. Widać, jak przez wieki zmieniało się brzmienie i zapis.
1: Sporo tego. A jak to wyglądało w czasach niemieckich?
0: Do 1945 roku oficjalną niemiecką nazwą była Kyddo. Po wojnie w 1949 roku ustalono urzędowo polską nazwę Gwda. Co ciekawe, na polskiej mapie wojskowej z 1936 roku pojawiał się jeszcze egzonim Głuda.
1: Czyli rzeka, która zmieniała nie tylko bieg w krajobrazie, ale też nazwę w dokumentach.
0: Tak, i to dobrze pokazuje, jak ten region był przez wieki pograniczem różnych kultur i języków. Dzisiaj Gwda jest nazwą utrwaloną, ale ślady dawnych określeń wciąż można znaleźć w starych mapach i publikacjach.
1: A skoro mowa o mapach, jak wygląda przebieg rzeki, jeśli ktoś chciałby ją sobie narysować w głowie od źródeł do ujścia?
0: Zaczynamy od jeziora Wierzchowo, potem Smolensko, wieś Spore, jezioro Wielimie. W okolicach Gwdy Małej wpada do niej Odnoga Dołga. Dalej rzeka przecina drogę krajową numer 20 i linię kolejową Szczecinek-Miastko-Słupsk, a kawałek dalej linię Szczecinek-Czarne-Chojnice. W okolicach Lubnicy przyjmuje największy dopływ – Czernice i aż do Lędyczka wyznacza granicę między województwem wielkopolskim a pomorskim.
1: Potem wzdłuż dróg krajowych 22 i 11, omijając Jastrowie i Tarnówkę, dalej przez Płytnicę, Piłę i wreszcie Ujście, gdzie łączy się z Notecią.
0: Dokładnie tak. Co ciekawe, w miejscu, gdzie Gwda wpada do Noteci, ta druga jest mniejsza pod względem przepływu. Po połączeniu obu rzek, średni przepływ w ujściu wynosi około 44 metrów sześciennych na sekundę.
1: Czyli można powiedzieć, że Noteć w tym miejscu dostaje solidne zasilenie z północy.
0: I to z rzeki, która po drodze łączy w sobie jeziora, lasy, doliny, historię wału pomorskiego, elektrownie wodne i miejskie bulwary w Pile. To naprawdę pełen przekrój krajobrazów północnej Wielkopolski i Pojezierza Południowo-Pomorskiego.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
1: Zastanawia mnie jedna rzecz. Przy takiej ilości atrakcji można by się spodziewać tłumów kajakarzy, a tymczasem w opisach pojawia się, że Gwda wcale nie jest aż tak oblegana. Skąd ten paradoks?
0: Jest kilka powodów. Po pierwsze, część osób zniechęca się na wieść o licznych elektrowniach i przenoskach. Po drugie, w świadomości wielu kajakarzy mocniej funkcjonują inne rzeki regionu, jak Piława czy Różyca, słynące z wyjątkowo czystej wody. Gwda bywa postrzegana jako mniej atrakcyjna, zwłaszcza poniżej Lędyczka. A to, jak już mówiliśmy, nie do końca prawda.
1: Czyli trochę rzeka niedoceniona, która dopiero z perspektywy kajaka pokazuje, co potrafi.
0: Dokładnie. Kto raz przepłynie odcinek od Gołębiewa do Lędyczka z poligonem po jednej stronie i lasami po drugiej, albo poczuje Bystrza między Płytnicą a Kremskiem, ten zwykle zmienia zdanie. Do tego dochodzi rezerwat Dolina Gwdy na jednym z fragmentów rzeki, który chroni jej naturalny charakter.
1: I jeszcze ta puszcza nad Gwdą, o której wspominałaś. To brzmi jak nazwa z książki przygodowej.
0: Trochę tak jest. To duży kompleks leśny, przez który przepływa rzeka. Cisza, wysokie drzewa, meandrująca woda. Dla wielu osób to właśnie tam zaczyna się prawdziwe odcięcie od codzienności. Nie ma miasta, nie ma hałasu. Jest tylko nurt, las i odgłosy ptaków.
1: Czyli jeśli ktoś szuka miejsca, gdzie w ciągu kilku dni można przejść od jeziornego chilloutu przez leśną dzikość, aż po miejskie bulwary, Gwda spełnia wszystkie te warunki.
0: Tak, i to w bardzo naturalny sposób. Nie trzeba wybierać między przyrodą a historią, między spokojem a odrobiną adrenaliny. Wystarczy dobrze zaplanować trasę, podzielić ją na sensowne odcinki i dać się rzece poprowadzić od drężna aż do ujścia.
2: Eskapiła News.
1: Z jednej strony małe miasto nad Notecią, z drugiej wielka 200-letnia historia przemysłu. Ujście kojarzy się z Hutą Szkła, ale mało kto wie, jak bardzo ta huta jest spleciona z losami całego regionu pilskiego.
3: To jest w ogóle fascynujące, że w takim niewielkim mieście działa zakład, który pamięta jeszcze czasy, gdy te tereny były częścią państwa pruskiego. Huta Szkła w Ujściu ruszyła w roku 1809 i do dziś jest jednym z symboli lokalnej tożsamości.
0: Czyli mówimy o najstarszym producencie opakowań szklanych w Polsce, który w dodatku działa nieprzerwanie od ponad 200 stuleci. Brzmi jak historia z podręcznika, a to przecież zwykłe, codzienne butelki.
1: Zwykłe, ale jednocześnie bardzo niezwykłe. Ta huta była pierwszą w Polsce, która wprowadziła maszynową produkcję butelek. To był ogromny skok technologiczny. Z ręcznego dmuchania szkła do seryjnej produkcji, która pozwoliła obsłużyć rosnący rynek.
0: I nagle okazuje się, że butelka po napoju z Piły, Chodzieży czy Poznania mogła wyjechać w świat, bo w Ujściu ktoś wymyślił, jak ją szybciej i taniej wyprodukować.
1: Dokładnie. Dzisiaj huta specjalizuje się w butelkach brązowych i zielonych. Trafiają nie tylko na rynek krajowy, ale też do wielu krajów Europy. Między innymi do Francji, Belgii, Holandii, a nawet dalej, na przykład do Kanady. To jest lokalny zakład o bardzo międzynarodowym zasięgu.
0: Ale zanim dojdziemy do współczesności, warto się cofnąć do okresu międzywojennego. Bo wtedy w Ujściu i w pobliskim Dziębówku działały już huty szkła. Tylko że pod zupełnie inną banderą.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
1: Tak, przed I wojną światową były to zakłady należące do niemieckiej spółki akcyjnej z siedzibą w Dreźnie. Nazywała się dość skomplikowanie. Aktiengesellschaft für Glasindustrie, vormals Friedrich Siemens. To była duża branżowa firma, która miała swoje fabryki w różnych miejscach.
0: I nagle przychodzi koniec wojny, zmieniają się granice, Wielkopolska wraca do Polski. Co się wtedy dzieje z takimi niemieckimi fabrykami?
1: W wielu przypadkach majątek niemieckich przedsiębiorstw był przejmowany przez polski kapitał. Czasem powstawały zupełnie nowe spółki, czasem przekształcano istniejące. W przypadku hut w Ujściu i Dziębówku zrobiono coś pośredniego. Majątek wniesiono do nowo utworzonej polskiej spółki akcyjnej, ale kontrola kapitałowa w dużej mierze pozostała po stronie niemieckiej.
0: Czyli na papierze polska spółka, a w praktyce wciąż mocne wpływy z Drezna?
1: Można tak to ująć. 13 września 1927 roku powstała Huta Szkła Ujście, spółka akcyjna. Założycieli było kilku. Po pierwsze właśnie ta niemiecka spółka szklarska, która wniosła same fabryki. Po drugie Europejskie Stowarzyszenie Fabryk Butelek z Düsseldorfu, które dorzuciło prawa do określonej technologii produkcji. Do tego doszło jeszcze praskie towarzystwo akcyjne Böhmischen Union Bank oraz kilku polskich udziałowców.
0: I tu pojawiają się konkretne nazwiska z naszego regionu.
1: Tak, między innymi radca miejski Jan Cynka z Poznania, inżynier Stefan Głowacki, a także dyrektor Leon Okoniewski z Ujścia, który został jedynym członkiem zarządu spółki. To pokazuje, że polski kapitał i polscy menadżerowie też mieli w tym przedsięwzięciu swój udział.
0: Ale finansowo to nie była prosta układanka. Tam się pojawiają liczby, które brzmią jak współczesne transakcje na rynku fuzji i przejęć.
1: Dokładnie. Majątek hut wyceniono na tak zwaną wartość przedsiębiorstwa, niespełna 800 tysięcy złotych. Od tego odjęto przejęte długi handlowe, około 147 tysięcy złotych. Wyszło około 650 tysięcy złotych wartości netto. Z tej kwoty niemiecka spółka objęła akcje tylko na 167 tysięcy, a resztę potraktowała jako wierzytelność wobec nowej spółki.
0: Czyli klasyczne. Wkładam majątek, ale jednocześnie zostaję wierzycielem i mam nad wszystkim kontrolę.
1: Tak to wygląda.
3: Kapitał zakładowy ustalono na 250 tysięcy złotych, a akcje miały być na okaziciela. I tu pojawia się ciekawostka dla miłośników historii gospodarczej. Do dziś nie zachował się żaden oryginalny dokument akcji tej spółki.
0: Ani jedna akcja? Nawet w archiwach?
3: Jak dotąd nic nie wypłynęło. Wiadomo, że po II wojnie światowej te papiery nie zostały zgłoszone do rejestracji, więc formalnie przepadły. Zostały tylko projekty i wzory dokumentów, przechowywane w aktach rejestrowych w Archiwum Państwowym w Poznaniu, w oddziale w Pile.
0: Czyli można zobaczyć, jak miały wyglądać, ale nie ma żadnego oryginału, który ktoś trzymałby w szufladzie po dziadku.
3: Dokładnie. Co ciekawe, te wzory przygotowywano wewnętrznie w spółce, bez udziału drukarni. To były załączniki do dokumentacji rejestrowej, a nie efekt pracy wyspecjalizowanej oficyny.
0: A sama huta? Bo o papierach mówimy, że zaginęły, ale zakład przecież stoi.
3: Stoi i działa do dziś, huta w Ujściu. Po fabryce w Dziębówku nie ma już śladu, poza torfowiskami, które kiedyś służyły jako paliwo do pieców hutniczych. Natomiast ujską hutę udało się utrzymać, rozwinąć i wprowadzić w nową epokę.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
0: I tu dochodzimy do jubileuszu, który kilka lat temu mocno wybrzmiał w całym regionie. 200. rocznica powstania huty. To brzmi jak powód do naprawdę dużej uroczystości.
3: 4 lipca 2009 roku w Ujściu zorganizowano obchody 200-lecia zakładu. To było wydarzenie nie tylko dla pracowników, ale dla całego miasta. Huta od zawsze była jednym z głównych pracodawców i motorem rozwoju lokalnej społeczności.
0: Wystarczy spojrzeć na liczby. Na początku, w XIX wieku, pracowało tam około 50 osób. W okresie międzywojennym już ponad 300, a w najlepszych czasach po wojnie ponad 800.
3: To oznacza, że praktycznie każda rodzina w Ujściu miała kogoś związanego z hutą. Zakład nie tylko dawał pracę, ale też budował mieszkania, wspierał infrastrukturę miejską, kulturę, życie społeczne. W małym, kilkutysięcznym mieście taki pracodawca to fundament.
0: Trzeba też pamiętać, że huta przeszła przez bardzo trudny moment po II wojnie światowej. Zakład był zniszczony w 45%, a mimo to szybko wznowiono produkcję.
3: I to jest kolejny element tej historii – odporność. Zrujnowany zakład, brak surowców, trudne warunki, a jednak udało się odbudować piece, uruchomić linie i znów stać się ważnym graczem w branży. To wymagało ogromnej determinacji pracowników i kadry technicznej.
0: Nic dziwnego, że podczas jubileuszu tak mocno podkreślano rolę ludzi. Uhonorowano wtedy aż 169 osób, zasłużonych hutników, którzy przez lata tworzyli ten zakład.
3: Każdy z nich otrzymał pamiątkową statuetkę. To był symboliczny gest wdzięczności mieszkańców dla tych, którzy budowali dobrobyt miasta. Bo huta to nie tylko mury i maszyny, ale przede wszystkim ludzie, którzy przychodzą tam codziennie do pracy.
0: Na uroczystości pojawił się też gość, który z regionem pilskim jest mocno związany – ówczesny minister Adam Szejnfeld.
3: W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na coś bardzo ważnego. 200 lat huty to około 20 pokoleń pracowników. Ludzka pamięć sięga zwykle 3-4 pokoleń wstecz. Dlatego tak istotne jest, aby historia tych wcześniejszych pokoleń została utrwalona, choćby właśnie poprzez jubileusze, pomniki, publikacje.
0: I tu pojawia się kolejny symbol. Pomnik hutnika na Starym Rynku w Ujściu.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
3: Pomnik fontanna przedstawiający hutnika w trakcie dmuchania szkła odsłonięto właśnie 4 lipca 2009 roku, w dniu jubileuszu. Stanął na odnowionym Starym Rynku przed wejściem do dawnego kościoła ewangelickiego.
0: To jest bardzo charakterystyczna rzeźba. Hutnik pochylony nad piszczelą, skupiony na pracy, a jednocześnie otoczony wodą. Połączenie pomnika z fontanną sprawia, że to miejsce żyje, szczególnie latem.
3: Pomnik ma kilka funkcji. Po pierwsze, upamiętnia tradycje hutnicze Ujścia. Po drugie, stał się punktem orientacyjnym w mieście. Po trzecie, to miejsce spotkań, gdzie ludzie umawiają się, odpoczywają, robią zdjęcia.
0: Trochę jak lokalny pod zegarem, tylko że pod hutnikiem.
3: Dokładnie. Co ciekawe, odsłonięcie pomnika poprzedziła wspomniana już ceremonia wręczenia statuetek hutnikom. To było takie symboliczne przejście. Najpierw podziękowanie konkretnym ludziom, a potem odsłonięcie rzeźby, która ma przypominać o wszystkich pokoleniach pracowników.
0: I znów obecność przedstawicieli władz różnych szczebli, w tym ministra, nadała temu wydarzeniu dodatkowej rangi. Ale chyba najważniejsze było to, że mieszkańcy poczuli, iż ich codzienna praca ma swoje miejsce w przestrzeni publicznej.
3: Tak, bo pomnik przedsiębiorstwa to nie jest tylko hołd dla firmy. To jest opowieść o mieście, o jego historii, o tym, z czego żyli ludzie i co ich łączyło. W Ujściu tą osią jest właśnie Huta Szkła.
0: Zresztą widać to po tym, jak ten pomnik funkcjonuje w życiu społecznym. Stał się miejscem zbiórek, spacerów, wycieczek. Na przykład w październiku 2009 roku członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej zaczęli swoją wizytę w Ujściu właśnie od spotkania przy hutniku, a dopiero potem pojechali zwiedzać zakład.
3: To pokazuje, że rzeźba nie jest tylko dekoracją. Ona organizuje przestrzeń i nadaje jej znaczenie, a jednocześnie przypomina, że za każdą butelką, która wyjeżdża z Ujścia, stoi konkretna praca, konkretne umiejętności.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Piła.
0: Pomnik hutnika ma też swoją nowszą historię, związaną z odnowieniem w 2018 roku. I to jest bardzo ciekawy wątek, bo mówimy o lokalnym czynie społecznym.
3: Na początku września 2018 roku pracownicy huty i ich rodziny postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Od dawna zastanawiali się, co mogliby zrobić w ramach wolontariatu na rzecz miasta. Po różnych pomysłach uznali, że najlepiej będzie zająć się tym, co jest im najbliższe, czyli właśnie pomnikiem hutnika i jego otoczeniem.
0: Czyli zamiast szukać daleko, wybrali symbol, który codziennie widzą przechodząc przez rynek. I to jest bardzo logiczne. Odnowić coś, co jest wizytówką zarówno miasta, jak i samej huty.
3: Po konsultacjach z autorem rzeźby ustalono sposób renowacji. I tu pojawia się detal, który zawsze budzi uśmiech. Pomnik czyszczono roztworem z dodatkiem piwa, a potem zabezpieczono warstwą oleju ochronnego.
0: Piwo i hutnik. Trudno o bardziej symboliczne połączenie, ale to ma sens, bo takie roztwory są stosowane przy czyszczeniu niektórych powierzchni, a przy okazji brzmi to bardzo swojsko.
3: Najważniejsze jest to, że w akcję zaangażowali się nie tylko pracownicy, ale też ich bliscy. To było wspólne działanie, które pokazało, że huta nie kończy się na bramie zakładu. To jest społeczność, która czuje odpowiedzialność za swoje miasto.
0: I znów wracamy do tego, że pomnik nie jest martwym obiektem. On żyje razem z ludźmi, którzy go otaczają, dbają o niego, spotykają się przy nim. To trochę jak rodzinne zdjęcie, które co jakiś czas trzeba odkurzyć i oprawić na nowo.
3: Dokładnie. A w tle cały czas działa huta, która przeszła kolejną ważną zmianę własnościową. W 2004 roku 60% akcji Huty Szkła Ujście, spółka akcyjna, zostało sprzedanych irlandzkiej grupie Arda. Od tego momentu zakład stał się częścią międzynarodowego koncernu.
0: Czyli znowu mamy ciekawą klamrę. Kiedyś niemiecki kapitał, potem polska spółka akcyjna, a dziś globalna grupa z siedzibą za granicą. A mimo to huta wciąż jest mocno zakorzeniona w lokalnej rzeczywistości.
3: To jest właśnie paradoks współczesnej gospodarki. Własność może być międzynarodowa, ale zakład pozostaje fizycznie w konkretnym miejscu. Zatrudnia ludzi z okolicy, płaci podatki, współpracuje z lokalnymi firmami, angażuje się w życie społeczne. W Ujściu to widać bardzo wyraźnie.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Piła.
0: Jeżeli spojrzymy na całą tę historię od XIX wieku przez międzywojnie, zniszczenia wojenne, czasy powojenne, aż po współczesność, to widać, że Huta Szkła jest czymś w rodzaju kręgosłupa miasta.
3: Tak, bo przez 200 lat zmieniały się granice, systemy polityczne, właściciele, technologie, a huta wciąż była. Dla wielu rodzin to miejsce pierwszej pracy, czasem jedynej, dla innych punkt odniesienia, bo nawet jeśli ktoś wyjechał, to i tak huta pozostawała w opowieściach.
0: I to jest też opowieść o tym, jak przemysł kształtuje przestrzeń. Bez huty nie byłoby tylu bloków pracowniczych, nie byłoby tak rozwiniętej infrastruktury, nie byłoby tylu inicjatyw kulturalnych, które przez lata wspierał zakład.
3: Dlatego pomnik hutnika na Starym Rynku jest czymś więcej niż tylko ładną rzeźbą. To jest materialny znak, że historia pracy, wysiłku i codziennego trudu ma swoje miejsce w centrum miasta, a nie gdzieś na marginesie.
0: Ciekawe jest też to, że dokumenty warsztaty akcji międzywojennej spółki nie przetrwały, a przetrwała sama fabryka i pamięć o ludziach. Jakby życie codzienne okazało się trwalsze niż papiery wartościowe.
3: To bardzo trafne spostrzeżenie. Archiwa są ważne, ale ostatecznie to budynki, maszyny i przede wszystkim ludzie niosą historię dalej. W Ujściu te historie można dosłownie zobaczyć. W dymiących kominach, w szkle wyjeżdżającym z linii produkcyjnych, w pomniku hutnika, który stoi na rynku.
0: I w butelce, którą ktoś właśnie otwiera gdzieś we Francji czy w Kanadzie, nie mając pojęcia, że jej historia zaczęła się 200 lat temu w niewielkim mieście w Wielkopolsce.
3: A jednak ta historia tam jest. W technologii, w tradycji, w doświadczeniu przekazywanym z pokolenia na pokolenie. 20 pokoleniom hutników udało się zbudować coś, co przetrwało wszystkie zawirowania. I to jest chyba najciekawszy wymiar tej opowieści o Ujściu i jego hucie szkła.

0: Reklama.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
0: I po reklamie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji Autopro.

0: Dawna. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.

0: myślisz?
1: A żadne z nich nie.
0: Na głupi dzień wszystko się błyszcze.
1: Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.